błądzić. Moje grzechy jak cukierki gorzkie są tylko w piątki. Kiedyś bardzo w to wierzyłem, potem kościół mnie zgorszył. Piszę treny w sumie o tym, co nas mogłoby łączyć. Słońce znowu poszło w dół, klimat nie jest wygodny. Może kiedyś chciałbyś wrócić, ale nie jest tu Londyn. Trochę więcej fobii, a ty nie jesteś blondi. No to patrz jak chodzisz w tramwaju, mów po polsku, jeśli nie chcesz mieć obitej mordy i nikomu

Po nieprzespanych nocach i dziurawej parze butów. Co ja wiem? O biciu głową w ścianę, ciągłym przebijaniu muru. Co ja wiem? O życiu pełnym

0: program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
1: Dzień dobry, witajcie. Ruszamy w drogę dzisiaj w programie, co faktycznie oznacza wyprzedzanie na trzeciego i Polacy coraz częściej wybierają napęd na cztery koła. Arek Włodarski, ruszamy.
0: Autoradio.
1: No właśnie, niektórzy zadają sobie to pytanie, po co mi napęd 4x4? Przecież nie będę jeździł po drogach szutrowych i gdzieś poza asfaltami. Ale na szczęście zaczęliśmy inaczej zupełnie postrzegać to rozwiązanie. Co ciekawe, za wzrostem popytu nie idzie wzrost sprzedaży. Przeciwnie, ta druga wyraźnie maleje. O ile styczeń-lipiec tego roku liczba zapytań o auta 4x4 wzrosła o prawie 12%, o tyle liczba aktywnych ogłoszeń takich samochodów spadła o prawie 10%, licząc rok do roku. Jeszcze jakiś czas temu napęd na cztery koła był najczęściej kojarzony z autami terenowymi lub starszymi SUV-ami. Dziś kupujący coraz częściej szukają nowoczesnych modeli przeznaczonych do codziennej, normalnej jazdy. Napęd na cztery koła nie jest już traktowany jako wyposażenie do zadań specjalnych na bezdrożach, lecz jako kluczowy element bezpieczeństwa i wygody w codziennym użytkowaniu. Widzimy to w twardych danych. Kierowcy poszukują aut coraz młodszych, wyposażonych w automatyczne skrzynie biegów i nowoczesne napędy hybrydowe typu plug-in. Teraz co faktycznie oznacza wyprzedzanie na trzeciego?
0: Aktualne przepisy.
1: W polskich przepisach nie znajdziemy określenia, definicji wspomnianego wyprzedzania na trzeciego. To jest określenie, które funkcjonuje głównie w języku potocznym i w mediach, w środowisku związanym z bezpieczeństwem ruchu drogowego i wśród policjantów. To oznacza sytuację, w której na tym samym odcinku drogi znajdują się jednocześnie trzy pojazdy uczestniczące w niebezpiecznym manewrze. Pierwszy jest wyprzedzany, drugi wykonuje wyprzedzanie, a trzeci nadjeżdża z przeciwnego kierunku. To właśnie od liczby pojazdów wzięła się ta nazwa, to określenie. Jeżeli nie ma wystarczającej ilości miejsca i czasu na bezpieczny powrót na swój pas, ryzyko wypadku w takiej sytuacji gwałtownie rośnie. W określeniu tym chodzi o to, że na drodze o dwóch pasach na tej samej linii znalazłyby się trzy samochody.
0: Autoradio.
1: W praktyce często dochodzi wtedy do nerwowych reakcji. Kierowca jadący z przeciwka hamuje, samochód wyprzedzany odruchowo zwalnia, a osoba wykonująca manewr usiłuje za wszelką cenę zmieścić się przed nadjeżdżającym samochodem. W takich warunkach o tragedię nie trudno. Najgroźniejsze oczywiście są zderzenia czołowe w takich sytuacjach, a jazda na trzeciego właśnie do nich doprowadza. Problem polega na ogromnej prędkości względnej pojazdów, które jadą w przeciwnych kierunkach. Wszystko tłumaczy prosta fizyka. Jeśli dwa auta jadą z przeciwnych stron z prędkością na przykład około 90 na godzinę, ich prędkość względem siebie wynosić już będzie 180 km na godzinę. Dodatkowym zagrożeniem jest fakt, że kierowcy często nie przewidują zachowań innych uczestników ruchu. Wystarczy, że wyprzedzany pojazd przyspieszy, na drodze pojawi się zakręt lub wzniesienie ograniczające widoczność, a sytuacja momentalnie wymyka się nam spod kontroli. Oby nie. Arek Włodarski, dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: W tym raporcie powiemy o kulisach tragedii w Kraśniku Górnym, remoncie zabytkowej kamienicy w Wałbrzychu i wyjątkowej ofercie Zdrojowego Teatru Animacji dla seniorów.
2: Słuchacie raportu regionalnego.
1: Na jaw wychodzą nowe, wstrząsające informacje dotyczące śmierci 29-letniego policjanta, sierżanta Natana Sieronia, który zginął podczas akcji w Kraśniku Górnym koło Bolesławca. Jak ustaliła Gazeta Wyborcza, sprawca zabójstwa 33-letni Mariusz G., zanim wrócił na teren posesji, miał zostać ostrzeżony przez jednego z domowników o obecności funkcjonariuszy. To właśnie wtedy nastąpił tragiczny w skutkach atak, w wyniku którego mundurowy został śmiertelnie postrzelony.
3: I jak podaje Gazeta Wyborcza, 24 września przed godziną 11 na jedną z posesji w Kraśniku Górnym koło Bolesławca przyjechało 10 policjantów pionu kryminalnego z Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu. Funkcjonariusze sprawdzali informacje o przedmiotach, które mogły pochodzić z kradzieży samochodów. Na miejscu zastali dwie osoby. Jedną z nich, również poszukiwanego mężczyznę, zatrzymano. Według ustaleń wyborczej jeden z domowników miał następnie powiadomić Mariusza G. o obecności policjantów i prowadzonych czynnościach. Kiedy 33-latek wrócił na posesję, miał oddać strzały w kierunku funkcjonariuszy. Sierżant Natan Sieroń, który był ubrany po cywilnemu, ale miał na sobie kamizelkę z napisem "Policja", został trafiony w głowę. Mariusz G. miał następnie uciekać, a podczas pościgu próbować strzelać również do ścigających go policjantów. Funkcjonariusze odpowiedzieli ogniem. Wtedy podejrzany porzucił broń i został zatrzymany. Ciężko ranny policjant trafił do szpitala w Legnicy. Mimo operacji i wielogodzinnej walki lekarzy zmarł 25 września. Mariusz G. został tymczasowo aresztowany. Początkowo usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa funkcjonariusza. Jednak po śmierci policjanta prokuratura zapowiedziała zmianę kwalifikacji prawnej na zabójstwo. Przebieg całej akcji jest obecnie analizowany przez Biuro Spraw Wewnętrznych Policji oraz piony kontrolne Komendy Wojewódzkiej i Komendy Głównej Policji. Kontrole mają m.in. wyjaśnić, jakie informacje o potencjalnym zagrożeniu mieli funkcjonariusze przed przyjazdem na posesję. Na razie nie przesądzają one o odpowiedzialności któregokolwiek z policjantów, ani o ewentualnych błędach podczas akcji. Pogrzeb sierżanta Natana Sieronia odbędzie się 2 października w piątek o godzinie 11 w Rokitkach. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
1: Zabytkowa architektura Wałbrzycha odzyskuje dawny blask. Podpisano właśnie umowę na gruntowną renowację secesyjnej kamienicy przy ulicy Słowackiego, która stanowi część miejskiej Pierzei. W budynku tym mieści się biuro paszportowe. Obiekt przejdzie pełny remont, który zabezpieczy jego konstrukcję i odświeży historyczną fasadę.
4: Tak, budynek przy ulicy Słowackiego nr 23A został wybudowany w 1903 roku jako wałbrzyska filia domu bankowego Eichron & Co. To właśnie powodowało, że od samego początku zachwycał przepychem i rozmachem, który dziś jest sporym kłopotem dla wykonawcy.
5: U góry jest bardzo, bym powiedział, atrakcyjny dla użytkowników, ale bardzo trudny dla tych, którzy będą to robić, świetlik, który ma charakter, jak wszystko zresztą w tym budynku, zabytkowy. I pani konserwator bardzo skrupulatnie przestrzega tego, że to jest zabytkowy świetlik i wielokrotne nasze próby, aby to jakoś uprościć, spełzły na niczym. Budynek ma niezwykle skomplikowany układ wewnętrzny.
4: To prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. Sprawa jest o tyle skomplikowana, że same przygotowania i przymiarki do audytu budynku trwały kilka lat. Ostatecznie dokumentacja remontowa została przygotowana i wyłoniono firmę remontową, która inwestycje przeprowadzi.
5: Roboty rozbiórkowe, docieplenie ścian zewnętrznych, szczytowych budynku głównego. Zwracam uwagę, że tylko części ścian, bo część ścian jest od ulicy Słowackiego, nie podlega ociepleniu zewnętrznemu. To jest ten problem, który mamy z wszystkimi budynkami. Problem jak problem, po prostu wyzwanie zabytkowymi. Wymiana pokrycia dachowego, docieplenie stropu, wymiana stolarki okiennej.
4: A na te wszystkie prace i cały szereg niewymienionych wcześniej zaplanowano 7 miesięcy liczone od początku tego tygodnia. Remont tylko tej jednej kamienicy będzie kosztował miasto 5,5 miliona złotych. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
1: Przed nami weekend seniora z kulturą 2026, z okazji którego Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze przygotował wyjątkowy program dla widzów w każdym wieku. W sobotę spektakl Dzienniki Gwiazdowe, czyli pełna humoru, ale i filozoficznej głębi opowieść kosmiczna, na którą zaprasza aktor Rafał Ksiądzyna.
6: Powiadano potem, że historię tę zmyśliłem, a co złośliwsi pozwalali sobie na insynuacje, jakobym miał słabość do kogo, do czego, Do Zdrojowego Teatru Animacji zapraszam Państwa bardzo serdecznie w sobotę na godzinę 19. Dzienniki gwiazdowe Stanisława Lema.
1: W niedzielę z kolei nowoczesna, współczesna interpretacja baśni Brzydkie Kaczątko. Warto dodać, że seniorzy mogą kupić bilety normalne o 50% taniej bezpośrednio w kasie teatru. A po niedzielnym spektaklu zaplanowano wyjątkowe, darmowe oprowadzanie po zakamarkach teatru. Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę. Zapraszamy.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: Szósta.
0: Czas na wiadomości.
2: Dane Polaków nie krążą po sieci, uspokaja minister cyfryzacji. Chwilę grozy w samolocie pasażerowie przejęli stery i wylądowali. Namioty na placach Madrytu. Hiszpanie protestują przeciwko drożyźnie. Agnieszka Trojanowska, BIS. Nie mamy informacji, by dane osobowe Polaków po ostatnich cyberatakach zostały upublicznione albo sprzedawane w internecie, zapewnia minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. We wtorek firma fakturownia padła ofiarą cyberataku. Wcześniej dane milionów Polaków trafiły w niepowołane ręce po wycieku z aplikacji My Doctor i Medyk.
3: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, NASK. Wszyscy pracują z firmami, którym dane uciekły, po to, żeby te dane nie były szeroko dostępne. I dzisiaj te dane są zabezpieczone.
2: Mówił minister Gawkowski. Nie wiadomo jeszcze, kto stoi za ostatnimi cyberatakami. Kto chce odwiedzić w październiku województwo podlaskie lub lubelskie, ma szansę na dofinansowanie. Dziś rusza nabór na czeki turystyczne. Podlasie uruchomiło też dla turystów nową aplikację, mówi marszałek województwa Łukasz Prokoryn.
4: Będą mogli znaleźć miejsce noclegowe, restauracje, atrakcję turystyczną, a także takie miejsca nieoczywiste, które nie są naturalnym miejscem do zobaczenia, ale które są wyjątkowymi miejscami na mapie naszego województwa.
2: Czeki można generować na stronach internetowych uruchomionych przez województwa podlaskie i lubelskie. Dofinansowanie wynosi 300 zł. Samolot lecący z Dubaju do Tel Awiwu musiał awaryjnie lądować z powodu ataku pilota. Jak podają izraelskie źródła, jeden z pilotów ranił drugiego nożem i chciał doprowadzić do katastrofy. Obezwładnili go członkowie załogi i pasażerowie. Wśród nich mieli być też inni policjanci, którzy przejęli stery i wylądowali. To relacje świadków, sprawdzają je służby. Trudno wykluczyć takie incydenty, mówi pilot i ekspert rynku lotniczego Eryk Kłopotowski.
5: Kilka miliardów podróżnych korzysta z samolotów, to oznacza miliony osób zatrudnionych w lotnictwie. No i nie zawsze jesteśmy w stanie w 100% skontrolować absolutnie wszystkich i być świadomi ich intencji w każdym momencie ich życia.
2: Samolotem podróżowało około 170 osób. Wielkie protesty w Hiszpanii. Coraz więcej osób wychodzi na ulicę w geście przeciwko drożejącym mieszkaniom. Na placu Puerta del Sol w Madrycie tłum demonstrantów rozbił namioty, mówi socjolog dr Piotr Zagórski.
6: W ciągu ostatnich 10 lat zarówno cena kupna, jak i cena wynajmu mieszkań wzrosła prawie dwukrotnie w Hiszpanii. Wiele źródeł jest tego problemu, między innymi to, że bardzo mało się buduje.
2: Demonstracje rozpoczęły się po tym, jak eksmitowano 87-letnią obywatelkę z mieszkania, które zajmowała przez ostatnich 70 lat. Rząd reaguje, wprowadza nowe regulacje, które mają być korzystne dla najemców. Ważne wydarzenie dla polskiej mniejszości w Irlandii. Minęło właśnie 50 lat od nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Irlandią. Polacy są ważną częścią irlandzkiego społeczeństwa, podkreśla kierownik ambasady w Dublinie Artur Michalski. W Irlandii mieszka około 100 tysięcy Polaków, którzy zdaniem dyplomaty dobrze się zintegrowali. Sensacyjne odkrycie w Zatoce Gdańskiej. Nurkowie zidentyfikowali wrak brytyjskiego bombowca z czasów II wojny światowej. Od lat spoczywał na dnie niedaleko Gdyni. Maszyna została najprawdopodobniej zestrzelona podczas tajnej misji, a cała załoga zginęła. Teraz badacze próbują ustalić nazwiska lotników i sprawdzić, czy wśród nich byli Polacy.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
7: Muzyczne Radio. Kochamy muzykę.
1: I od czego by tu dzień zacząć? Od czego by tu październik zacząć? Od kawki może? Zdaje się, że to nie najgorszy pomysł w Międzynarodowy Dzień Kawy, 1 października. To także Światowy Dzień Ptaków, ale też Dzień Polskiej Muzyki, o czym dzisiaj będziemy wielokrotnie przypominać. Początek miesiąca, czwartek, środek tygodnia, 4 minuty po godzinie 6. Zbyszek Taka, dzień dobry.

0: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła, ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
1: Skąd do szkoły wziąć coś na mózg i ząb? Kto pomoże tu? Skulpator z delikatesów Centrum.
2: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z delikartą. Cena przed obniżką 19,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99. Limit 3 kilo na delikartę. W delikatesach Centrum.
0: Po reklamie.
3: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: 1 października, Muzyczne Radio Dziś, będziemy zachęcać do częstszego słuchania rodzimej muzyki, bo polska muzyka ma znaczenie dla polskiej kultury, ale też przecież dla gospodarki, codziennego życia każdego z nas. To dzień, w którym dziękujemy artystom i twórcom za ich pracę oraz za muzykę, która nam towarzyszy. Dzisiaj Dzień Polskiej Muzyki, bo to 1 dzień października.
1: Dzień Polskiej Muzyki w Muzycznym Radiu.
2: Cześć, tu Paula Roma. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia. Róże kwi-

0: Nie powinno być zaskoczeniem, że w Dniu Polskiej Muzyki to właśnie tych rodzimych, naszych utworów będzie dużo więcej. Nie tylko u nas, w naszej stacji, w Muzycznym Radiu, w wielu innych, w blisko 100 stacjach. Dzisiaj 1 października, początek miesiąca z Muzycznym Radiem, jest 6.15.
1: Kalendarium regionu.
0: 1 października roku 1309 na początek książę Henryk Jaworski nadał wtedy rycerzowi Fryczko ziemię na terenie Malinnika, czyli dzisiejszych Cieplic. Fryczko jest pierwszym znanym z imienia jeleni-górzaninem wymienionym we wcześniejszych dokumentach średniowiecznych. Teraz rok 1651. W Głogowie po zakończeniu wojny 30-letni ewangelicy przystąpili do budowy kościoła. Był to jeden z trzech kościołów pokoju wybudowanych przez protestantów na Śląsku. I jest jeszcze 1 października roku 1853. Bracia Dawid i Emil Kassel w Jeleniej Górze uruchomili wytwórnię likieru. Wcześniej w mieście likiery produkowała wytwórnia ze Staniszowa.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.

0: Jest 6:30. Dziesięć-jedenaście stopni średnio na dolnośląskich termometrach, ale w Jeleniej Górze, w Kotlinie, tutaj najcieplej, w Jeleniej Górze zresztą najcieplej w całej Polsce. Tak było przynajmniej o godzinie 6:00 według IMGW 17 stopni. Powiew ciepłego, fenowego wiatru, południowego wiatru, który będzie dzisiaj naprawdę mocno wiało.
1: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: Zresztą już teraz wieje w górach, w Karkonoszach, na Śnieżce. Porywy wiatru dochodzą do 115 km na godzinę, tam 7 stopni. A na dolnośląskich Nizilach można się dzisiaj spodziewać temperatur dochodzących do 23-24 stopni. Kolejny bardzo ładny, słoneczny dzień przed nami. Czas na raport regionalny. Beata Nowicka.
2: Przetargowe rozstrzygnięcia w Świdnicy, wielkie inwestycje w bezpieczeństwo mieszkańców Jeleniej Góry, a także sportowa lekcja historii w Sobieszowie i finał ważnej akcji charytatywnej w Lubinie.
1: Muzyczne Radio.
2: 7 firm zgłosiło się do przetargu na przebudowę ulicy Bolesława Chorobrego w Świdnicy. Urzędnicy otworzyli już zabezpieczone koperty i mają powody do zadowolenia. Najniższa ze złożonych ofert mieści się w budżecie i jest niższa niż zakładany wcześniej koszt tego zadania. Teraz miasto przystąpi do szczegółowego sprawdzenia i oceny formalnej dokumentacji.
3: Po zakończeniu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty będzie można podpisać umowę z wykonawcą. Zgodnie z warunkami przetargu na realizację inwestycji przewidziano 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego obejmie kompleksową modernizację infrastruktury drogowej. W ramach zadania zaplanowano m.in. przebudowę jezdni i chodników, budowę zatok postojowych oraz wykonanie nowego oświetlenia ulicznego wraz z doświetleniem przejść dla pieszych. Inwestycja ma poprawić stan techniczny ulicy, komfort jej użytkowników oraz bezpieczeństwo mieszkańców i pozostałych uczestników ruchu. Na realizację zadania miasto otrzymało blisko 1,5 miliona złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
2: Sprawne drogi to komfort mieszkańców, ale samorządy dbają też o inne kluczowe elementy codziennego życia, w tym o czystą wodę i jej bezpieczne dostawy. Wyjątkowe i niezwykle kosztowne przedsięwzięcie trwa właśnie w zakładzie uzdatniania wody Sosnówka przy ulicy Wróblewskiego. Jeleniogórska spółka Wodnik wymienia tam systemy filtracyjne, jak podkreśla prezes spółki Katarzyna Wierska-Kuberka. Choć inwestycja pochłonie duże środki, to bezpieczeństwo mieszkańców jest bezcenne.
4: Mówimy o bezpieczeństwie dostaw wody, o czystości tej wody. Dajemy 4,5 miliona złotych na pełną modernizację wszystkich 6 filtrów na ujęciu w Sosnówce. To są filtry, które zostały wybudowane razem z Zakładem Uzdatniania Wody w 2005-2007 roku, a więc mają już 20 lat i te złoża wymagają wymiany, a filtry usprawnienia i modernizacji. Do końca kwietnia 2027 roku będziemy mieli w pełni zmodernizowany Zakład Uzdatniania Wody, w pełni bezpieczny i myślę, że to z korzyścią dla wszystkich mieszkańców Kotliny Jeleniogórskiej.
2: Czysta woda i zdrowie to podstawa, by mieć siły do aktywności fizycznej, a tej nie brakowało najmłodszym mieszkańcom regionu, którzy pobiegli, by uczcić pamięć historycznych bohaterów. Na terenie Transgranicznego Centrum Turystyki Aktywnej w Jeleniej Górze Sobieszowie odbyła się kolejna edycja biegu Orląt Lwowskich. Impreza przyciągnęła wielu uczestników, a za jej organizację odpowiadał zespół placówek pozaszkolnych, Centrum Wspierania Uzdolnień. Wydarzenie wspierało Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.
5: Henryk Mitraszewski, wiceprezes Jeleniogórskiego Towarzystwa Miłośników Lwowa.
6: Powiedzmy o tym wyjątkowym biegu, bo tu każde dziecko tylko raz w życiu może w nim wziąć udział. Dlaczego?
5: Związane jest to z dziećmi, które broniły Lwowa przed Sowietami. Najmłodsze dziecko, które zginęło w obronie Lwowa, miało lat 9. Był to Janek Kukawski. Dlatego startują dzieci tylko w wieku 9 lat. A w sumie zginęło w obronie Lwowa 1421 dzieci do lat 18. I dlatego trasa tego biegu wynosi 1421 metrów.
7: Tomasz Szramik, nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej nr 6 w Jeleniej Górze. Dzieci poznają historię, bardzo chciały wziąć udział w tym biegu i przede wszystkim jest to bieg, który upamiętnia dzieci 9-letnie i ku pamięci tym dzieciom właśnie dzisiaj przyszliśmy.
6: A jak wam się podobało? Trudny bieg był?
8: Nie.
6: A co zapamiętaliście o tym biegu Orląt? Dlaczego to taki ważny bieg?
8: Bo dzieci walczyły i żeby upamiętnić.
9: Dzieci w 1921 roku walczyły.
2: Młodzi biegacze wykazali się ogromnym zaangażowaniem, podobnie jak ich rówieśnicy z Lubina, którzy swoją energię postanowili przekuć w bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi. Zakończył się nabór wolontariuszy Szlachetnej Paczki w rejonie lubińskim. Najmłodszy ma 18 lat. Przed nimi teraz kolejne zadanie. Połączenie darczyńców z rodzinami, które potrzebują wsparcia.
10: W tym roku mamy ponad 20 wolontariuszy. Połowa z nich brała już udział w ogólnopolskiej akcji, ale dla pozostałych będzie to pierwsze doświadczenie. Wszyscy przed rozpoczęciem pracy muszą przejść obowiązkowe jednodniowe szkolenie, mówi Bartosz Makowski, lider Szlachetnej Paczki w rejonie Lubina.
11: Teraz skupiamy się na rozmowach z instytucjami, na rozmowach z osobami, które tak naprawdę takie rodziny czy osoby potrzebujące mogą zgłosić.
2: Te rodziny zgłaszamy, zbieramy. Inwestycje w bezpieczeństwo mieszkańców Jeleniej Góry, a także sportowa lekcja historii w Sobieszowie i finał.
11: Z tymi rodzinami będziemy weryfikowali te zgłoszenia i 14 listopada to jest ta data, ten próg, w którym powstanie baza rodzin zgłoszonych.
10: W ubiegłym roku dzięki zaangażowaniu wolontariuszy Szlachetnej Paczki w Lubinie pomoc trafiła do 40 rodzin.
11: W tym roku ja osobiście i my jako Szlachetna Paczka chcemy skupić się bardziej na jakości niż ilości, bo faktycznie ważnym argumentem będzie postawa tej osoby potrzebującej czy rodziny.
10: Finał tegorocznej edycji, czyli Weekend Cudów, zaplanowano na 12 i 13 grudnia. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
2: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę. Zapraszamy.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
2: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
3: Po reklamie.
4: Tegoroczna ósma już edycja Dnia Polskiej Muzyki upływa nam pod hasłem Muzyka łączy wszystkich i trudno się z tym nie zgodzić.
5: Dzień Polskiej Muzyki w Muzycznym Radiu.
4: 6.40.

0: to nie, wstajemy. Nie idziemy spać, oprócz tego, że wieczny, że ciepły poranek to jeszcze bardzo ładny. Niebo zaczyna nam różowieć nad głowami. Jest 6:42.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: A właśnie, bezpiecznej, szerokiej drogi, oby dzień zakończył się spokojnie, tak jak zdaje się rozpoczyna się, bo nie mamy żadnych doniesień o jakichś wypadkach, zdarzeniach na dolnośląskich drogach. O utrudnieniach związanych z remontami, z naprawami, to i owszem. Kierowcy powinni dzisiaj uważać m.in. na S5 między Korzeńskiem a Widawą, gdzie trwają naprawy barier i obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Od 7 rano na trasie S8 między Kobierzycami a Magnicami mają się rozpocząć kolejne prace z ograniczeniem prędkości do 50 km na godzinę. Na ósemce, na autostradowej obwodnicy Wrocławia między Psimpolem a Wrocławiem Północ nadal obowiązuje ograniczenie prędkości w związku z uszkodzoną dylatacją. Na drodze krajowej nr 30 między Lubaniem a Gryfowem Śląskim kierowcy napotkają ruch wahadłowy i ograniczenie do 40 km na godzinę. Przypominamy nasz numer telefonu 757-646-646. Muzyczne Radio.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: ATB Muzyczne Radio za 13 minut, godzina 7, za chwilę u nas horoskop.
1: To jest Muzyczne Radio.
0: A wcześniej Ellie Goulding z piosenką For Your Entertainment.

0: For Your Entertainment. No to sprawdźmy, czy z początkiem miesiąca możemy sobie pozwolić na rozrywkę, czy raczej trzeba zakasać rękawy, bo czeka nas więcej pracy. 1 października, Muzyczne Radio, jest 6.51.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Jak chodzi o baranów, to sprawy mają się tak. W czwartek mogą dostać ciekawą propozycję lub wiadomość, która zmieni ich plany. Nie powinny odpowiadać jednak zbyt pochopnie. Byki poczują większy spokój i stabilność. To dobry moment, żeby skupić się na sprawach, które dają poczucie bezpieczeństwa. Bliźnięta mogą liczyć na ciekawe spotkanie lub rozmowę. Ktoś z otoczenia może powiedzieć coś, co długo zostanie w pamięci. Raki spędzą czwartek w bardziej pozytywnym nastroju. Bliska osoba może zrobić coś miłego i zupełnie niespodziewanego. Lwy będą miały okazję zabłysnąć i pokazać swoje mocne strony. Nie powinny umniejszać własnym osiągnięciom. Panny poczują, że pewna sprawa zaczyna wreszcie układać się po ich myśli. Nie wolno analizować wszystkiego przesadnie i pozwolić wydarzeniom płynąć. Wagi mogą otrzymać interesującą wiadomość dotyczącą pracy, planów lub pieniędzy. Zanim podejmą decyzję, warto dać sobie chwilę na zastanowienie. Skorpiony będą miały w czwartek bardzo dobrą intuicję. Jeśli coś wyda się podejrzane, warto dokładnie przyjrzeć się sytuacji. Strzelce mogą zostać spontanicznie zaproszone na spotkanie lub wspólne wyjście. Nie odrzucajcie od razu propozycji, która pojawi się niespodziewanie. Koziorożce mogą zauważyć pierwsze efekty swoich wcześniejszych starań. To dobry dzień, aby zrobić kolejny krok w kierunku ważnego celu. Wodniki będą pełne nowych pomysłów i energii do działania. Ktoś może zainspirować do spróbowania czegoś zupełnie nowego. I jeszcze ryby, które czeka spokojniejszy i przyjemniejszy dzień. Możecie otrzymać od kogoś miły gest, który poprawi nastrój. Co do osób urodzonych 1 października, to są na ogół wrażliwe, usposobione dość melancholijnie i zazwyczaj zamknięte w sobie. Zwykle obracają się w towarzystwie osób dobrze wykształconych i kulturalnych. Przy tym wyróżniają się dobrym smakiem, są uczuciowe, pomocne, ale w przypływach złości potrafią być zacięte i pamiętliwe. Szczęśliwa cyfra 3, kamień szlachetny, diament, a sprzyjający znak zodiaku to koziorożec. Imieniny obchodzą dzisiaj Danuta, towarzyska, uparta i odważna, Igor, lojalny, skryty i uczuciowy, Remigiusz, sprytny, czasem przebiegły oraz Teresa, szlachetna, energiczna i pracowita. Pozdrawiamy Was serdecznie, składamy najlepsze życzenia. Słuchacie nas w czwartkowy poranek.
2: 1 października, Dzień Polskiej Muzyki w Muzycznym Radiu.
0: Najwięcej polskiej muzyki usłyszycie dzisiaj u nas i w wielu innych stacjach, zresztą między 10 a 11 to będzie zupełnie polska godzina od początku do końca, ale tych polskich rodzimych utworów jest i więcej w tak zwanym międzyczasie.

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina.
1: Siódma.
0: Czas na wiadomości.
2: Marcin Romanowski z listem żelaznym. Prokuratura chce się odwołać. Rzecznik rosyjskiego MSZ-u grozi europejskim fabrykom broni. System kaucyjny ma już rok. Czas na pierwsze podsumowania. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prokuratura odwoła się od decyzji warszawskiego sądu w sprawie Marcina Romanowskiego. Wczoraj sąd zgodził się na wydanie listu żelaznego politykowi PiSu. Jeśli jego decyzja się uprawomocni, zniesione zostaną europejski nakaz aresztowania i list gończy, a polityk będzie mógł odpowiadać przed wymiarem sprawiedliwości z wolnej stopy. Jestem przekonany, że mój klient wróci do kraju i nie pojedzie dalej, mówi obrońca polityka Bartosz Lewandowski.
3: Obecnie ma unieważnione wszystkie dokumenty paszportowe, więc no nie może się poruszyć, na pewno nie wyjedzie do kraju, który wymagałby jakiejś podróży samolotem, tak, no statkiem, bo to jest po prostu niemożliwe.
4: Pan Romanowski już dał przykład, jakie ma możliwości i również deklaracje składane przez pana mecenasa nie są dla mnie w tym momencie wykładnią.
2: Odpowiadał prokurator Piotr Woźniak. Śledczy chcą postawić Marcinowi Romanowskiemu 19 zarzutów w związku z aferą z Funduszu Sprawiedliwości. Rzecznik rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych ostrzega, że europejskie fabryki produkujące broń dla Ukrainy są dla Rosji potencjalnymi celami wojskowymi. Maria Zacharowa została zapytana na konferencji prasowej o starania Polski zmierzające do ustanowienia w naszym kraju centrum serwisowania rakiet Patriot. Zacharowa odpowiedziała, że kraje europejskie pomagając Ukrainie biorą w ten sposób bezpośrednio udział w konflikcie. Fabryki produkujące broń dla Ukrainy w krajach europejskich są dla Rosji potencjalnymi celami wojskowymi i nie należy sądzić, że poza terytorium Ukrainy fabryki wojskowe, które produkują broń dla reżimu kijowskiego, będą bezpieczne. Kto tak uważa, ten się myli. Wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka mówiła, że rozmowy w sprawie utworzenia w Polsce centrum serwisowego rakiet Patriot są na końcowym etapie. Dodała, że ma nadzieję, że będzie to etap na drodze do otwarcia fabryki tych pocisków. Trwają testy nowej aplikacji służącej do ostrzegania przed zagrożeniami z powietrza, poinformował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz i zapewnił, że aplikacja już niebawem będzie do dyspozycji wszystkich obywateli.
5: Nie mamy jeszcze aplikacji, ale proszę mi wierzyć, do końca roku ta aplikacja będzie. Ona może będzie wcześniej, ale deklaracja była po stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, że do końca roku. Bo to będzie aplikacja rządowa i ona musi być pewna. Ona już jest przygotowana, ale aktualnie jest testowana i sprawdzana, czy ewentualnie nie mamy jakichś tam problemów technicznych.
2: Według wiceszefa MSWiA rządowa aplikacja ma być zabezpieczona przed ewentualnym wykorzystaniem danych pochodzących z niepewnego źródła. Mija rok od wprowadzenia systemu kaucyjnego. W tym czasie Polacy oddali do butelkomatów i do sklepów ponad 5 miliardów opakowań. Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad objęciem kaucją opakowań szklanych, tak zwanych małpek. Szczegóły mamy poznać w przyszłym tygodniu.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
6: Kochamy muzykę.

0: wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły. www.apartamenty-sudetia.pl
1: 3,17,41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
1: Dzień dobry, witajcie. Ruszamy w drogę dzisiaj w programie, co faktycznie oznacza wyprzedzanie na trzeciego i Polacy coraz częściej wybierają napęd na cztery koła. Arek Włodarski, ruszamy.
0: Autoradio.
1: No właśnie, niektórzy zadają sobie to pytanie, po co mi napęd 4x4? Przecież nie będę jeździł po drogach szutrowych

0: i gdzieś poza asfaltami. Ale na szczęście zaczęliśmy inaczej zupełnie postrzegać to rozwiązanie. Co ciekawe, za wzrostem popytu nie idzie wzrost sprzedaży. Przeciwnie, ta druga wyraźnie maleje. O ile styczeń-lipiec tego roku liczba zapytań o auta 4x4 wzrosła o prawie 12%, o tyle liczba aktywnych ogłoszeń takich samochodów spadła o prawie 10%, licząc rok do roku. Jeszcze jakiś czas temu napęd na cztery koła był najczęściej kojarzony z autami terenowymi lub starszymi SUV-ami. Dziś kupujący coraz częściej szukają nowoczesnych modeli przeznaczonych do codziennej, normalnej jazdy. Napęd na cztery koła nie jest już traktowany jako wyposażenie do zadań specjalnych na bezdrożach, lecz jako kluczowy element bezpieczeństwa i wygody w codziennym użytkowaniu. Widzimy to w twardych danych. Kierowcy poszukują aut coraz młodszych, wyposażonych w automatyczne skrzynie biegów i nowoczesne napędy hybrydowe typu plug-in. Teraz co faktycznie oznacza wyprzedzanie na trzeciego?
1: Aktualne przepisy.
0: W polskich przepisach nie znajdziemy określenia, definicji wspomnianego wyprzedzania na trzeciego. To jest określenie, które funkcjonuje głównie w języku potocznym i w mediach, w środowisku związanym z bezpieczeństwem ruchu drogowego i wśród policjantów. To oznacza sytuację, w której na tym samym odcinku drogi znajdują się jednocześnie trzy pojazdy uczestniczące w niebezpiecznym manewrze. Pierwszy jest wyprzedzany, drugi wykonuje wyprzedzanie, a trzeci nadjeżdża z przeciwnego kierunku. To właśnie od liczby pojazdów wzięła się ta nazwa, to określenie. Jeżeli nie ma wystarczającej ilości miejsca i czasu na bezpieczny powrót na swój pas, ryzyko wypadku w takiej sytuacji gwałtownie rośnie. W określeniu tym chodzi o to, że na drodze o dwóch pasach na tej samej linii znalazłyby się trzy samochody.
1: Autoradio.
0: W praktyce często dochodzi wtedy do nerwowych reakcji. Kierowca jadący z przeciwka hamuje, samochód wyprzedzany odruchowo zwalnia, a osoba wykonująca manewr usiłuje za wszelką cenę zmieścić się przed nadjeżdżającym samochodem. W takich warunkach o tragedię nie trudno. Najgroźniejsze oczywiście są zderzenia czołowe w takich sytuacjach, a jazda na trzeciego właśnie do nich doprowadza. Problem polega na ogromnej prędkości względnej pojazdów, które jadą w przeciwnych kierunkach. Wszystko tłumaczy prosta fizyka. Jeśli dwa auta jadą z przeciwnych stron z prędkością na przykład około 90 na godzinę, ich prędkość względem siebie wynosić już będzie 180 km na godzinę. Dodatkowym zagrożeniem jest fakt, że kierowcy często nie przewidują zachowań innych uczestników ruchu. Wystarczy, że wyprzedzany pojazd przyspieszy, na drodze pojawi się zakręt lub wzniesienie ograniczające widoczność, a sytuacja momentalnie wymyka się nam spod kontroli. Oby nie. Arek Włodarski, dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG. 1 października. Dzień Polskiej Muzyki w Muzycznym Radiu.
2: Cześć, tutaj Zalia. Słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
3: I uwielbiamy polskie numery, polskie piosenki. Kwadrans po godzinie 7. 1 październikowy poranek z Muzycznym Radiem.

0: muzycznego radia.
1: Reklama. Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
2: Jesienna wyprzedaż u Barabasia. Budujesz albo remontujesz? Zgarnij super rabaty na kostkę brukową i płyty tarasowe prosto od producenta. I do tego projekt gratis. Promocja przez cały październik. Nie czekaj do wiosny. Odwiedź nasz ogród wystawowy. Firma Barabaś w Lubinie.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Po reklamie.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
3: Jelenia Góra, a właściwie można powiedzieć chyba cała Kotlina Jeleniogórska, najcieplejszym miejscem w Polsce. Tutaj wpada z góry silny południowy wiatr, silny, ale ciepły właśnie. 17 stopni w Kotlinie Jeleniogórskiej, a na pozostałym obszarze Dolnego Śląska średnio 10 do 12. Na Śnieżce 7 stopni i tam prędkość wiatru dochodząca w porywach do 110 km na godzinę. Dzisiaj kolejny bardzo ładny, słoneczny dzień. Tego słońca nie zabraknie i w następnych dniach tygodnia. Ciśnienie wynosi 1026 hektopaskali. Ma dzisiaj pomału rosnąć powietrze na Dolnym Śląsku. Mamy czyste.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
4: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
3: Zapraszamy na raport regionalny, Jacek Rogulski.
5: Dzień dobry. W Wałbrzychu podpisano umowę na remont secesyjnej kamienicy części Pierzei przy ulicy Słowackiego. Dziś mieści się tam biuro paszportowe. Budynek ma przejść gruntowną renowację.
6: Budynek przy ulicy Słowackiego numer 23A został wybudowany w 1903 roku jako wałbrzyska filia domu bankowego Eichron & Co. To właśnie powodowało, że od samego początku zachwycał przepychem i rozmachem, który dziś jest sporym kłopotem dla wykonawcy.
7: U góry jest bardzo, bym powiedział, atrakcyjny dla użytkowników, ale bardzo trudny dla tych, którzy będą to robić, świetli, który ma charakter, jak wszystko zresztą w tym budynku, zabytkowy. I pani konserwator bardzo skrupulatnie przestrzega tego, że to jest zabytkowy świetlik i wielokrotne nasze próby, aby to jakoś uprościć, no spełzły na niczym. Budynek ma niezwykle skomplikowany układ wewnętrzny.
6: To prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. Sprawa jest o tyle skomplikowana, że same przygotowania i przymiarki do audytu budynku trwały kilka lat. Ostatecznie dokumentacja remontowa została przygotowana i wyłoniono firmę remontową, która inwestycje przeprowadzi.
7: Roboty rozbiórkowe, docieplenie ścian zewnętrznych, szczytowych budynku głównego. Zwracam uwagę, że tylko części ścian, bo część ścian jest od ulicy Słowackiego, nie podlega ociepleniu zewnętrznemu. To jest ten problem, który mamy z wszystkimi budynkami. Problem jak problem, no po prostu wyzwanie zabytkowymi. Wymiana pokrycia dachowego, docieplenie stropu, wymiana stolarki okiennej.
6: A na te wszystkie prace i cały szereg niewymienionych wcześniej zaplanowano 7 miesięcy liczone od początku tego tygodnia. Remont tylko tej jednej kamienicy będzie kosztował miasto 5,5 miliona złotych. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
5: Na ostatniej sesji Rady Miejskiej Legnicy prezydent Maciej Kupaj poinformował o przygotowaniach do wprowadzania nowej taryfy miejskiego przewoźnika. Ceny biletów autobusowych będą zależne od tego, czy jest się posiadaczem legnickiej karty miejskiej, czy też nie.
8: Nowa taryfa ma dotyczyć wszystkich posiadaczy karty, bez względu na wiek. W systemie legnickiej karty miejskiej jest aktualnie zarejestrowanych prawie 20 tysięcy użytkowników. Upoważnia ona uczniów i seniorów do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską. Nowa taryfa MPK przyzna korzyści również pasażerom z pozostałej grupy wiekowej. Jeszcze nie wiadomo ani jak bardzo wzrosną ceny biletów autobusowych, ani jaka będzie bonifikata dla posiadaczy legnickiej karty miejskiej. Jak zapewnia prezydent, z pewnością opłaca się ją mieć także tym pasażerom, którzy do tej pory nie byli w gronie uprzywilejowanych. Wpływy ze sprzedaży biletów MPK to ponad 10 600 000 zł. Po wprowadzeniu 1 stycznia ubiegłego roku nieodpłatnych przejazdów dla dzieci, młodzieży i seniorów zmniejszyły się o 1 600 000, co automatycznie musiała uwzględnić rekompensata z budżetu miasta. Dużo miast na Dolnym Śląsku całkowicie zrezygnowało z biletów. Legnickie MPK chce tak zmienić taryfę, by pasażerowie spoza Legnicy płacili za swój bilet więcej niż legniczanie, którzy składają się na spółkę w podatkach. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
5: To już 9. konferencja górska zorganizowana przez Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze. W tym roku wydarzenie odbywa się pod hasłem Dostępna Natura, Bezpieczne Szlaki. Szukamy rozwiązań, w jaki sposób góry, lasy i szlaki mogą być bardziej dostępne i bezpieczne dla różnych grup turystów. Dzisiaj uczestnicy wyjadą w teren, gdzie zaprezentowane zostaną dostępne trasy i szlaki turystyczne, mówi Stanisław Schubert, prezes Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.
9: Po raz pierwszy w mojej ponad 60-letniej
1: wieloletniej zawodowej pracy w turystyce będę musiał namawiać wszystkich, aby nie przyjeżdżali do Karpacza i na szczyt Śnieżki w weekendy i w pełnym sezonie. Bowiem to, co widzimy, to, co się dzieje z tymi nieustającymi procesjami liczącymi po kilkanaście tysięcy osób, które maszerują na szczyt Śnieżki, to nie ma nic wspólnego z dobrym pojęciem wypoczynku i turystyki. Jest przecież tyle pięknych, okolicznych gór, jak Góry Kaczawskie, Rudawy Janowickie, jak Góry Zerskie. Są wreszcie lasy państwowe, które chcą absolutnie otworzyć się na turystykę nie tylko osób niepełnosprawnych, ale również seniorów.
9: Lasy mamy wszędzie. Lasy są w całym kraju. Przemysław Herman, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Lasy są świetnym miejscem do odpoczynku dla każdego. Każdy ma prawo przyjść do lasu, ma prawo korzystać z przyrody i czy to jest osoba z niepełnosprawnością, czy poruszająca się na wózku, czy niewidoma, czy niesłysząca, nie powinno mieć to żadnego znaczenia. Stąd rola lasów państwowych bardzo duża w tym, żeby udostępniać swoje zasoby, centra edukacji przyrodniczej, ścieżki przyrodnicze właśnie w taki sposób, żeby każdy mógł z nich skorzystać.
10: Presja społeczna na lasy i na to, żeby korzystać z uroku lasu, przyrody jest bardzo duża.
5: Jan Dzięcielski, dyrektor lasów państwowych we Wrocławiu.
10: A nie możemy wykluczać nikogo i dlatego dzisiaj ta konferencja, bo zauważamy te potrzeby osób niepełnosprawnych. I też musimy pamiętać jedno, że społeczeństwo się starzeje. Ta niedołężność nie tylko będzie dotyczyła osób niepełnosprawnych, ale starszego społeczeństwa, któremu powinniśmy udostępniać tak drogi, szlaki, żeby były dostępne dla tych ludzi, którzy mają chociażby problemy z poruszaniem się.
5: A dzisiaj, nawiązując do tematu konferencji górskiej, pogoda będzie dopisywać, a więc można wybrać się, jeżeli ktoś dysponuje wolnym czasem, na szlaki, przespacerować się, przygotować jakąś wycieczkę, bo dzień też będzie słoneczny, o czym mówił Zbyszek Deka. Kolejny raport o 8.30.
4: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Słuchasz muzycznego radia. Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany Luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
3: Phonix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
3: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Phonix Ból Uszu Max?
3: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Po reklamie. Dzień polskiej muzyki w muzycznym radiu.
6: Mamy nadzieję, że ten dzień będzie świetną okazją, żeby sobie przypomnieć stare, dobre polskie przeboje, ulubione utwory, ale też może odkryć coś zupełnie nowego, ale przede wszystkim wspólnie celebrować różnorodność naszej rodzimej muzyki, której będzie dzisiaj zdecydowanie więcej w ten świąteczny dzień. 1 października za 16 minut, godzina 8.

0: Portfel. Na program zaprasza sponsor FUSE Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl.
1: Krzysztof Szwałek, dzień dobry, to jest magazyn Portfel. Zapraszam na informacje. Tak szybko ceny w Polsce nie rosły od wielu miesięcy. Według szacunków GUS we wrześniu inflacja konsumencka skoczyła do 4%, o tyle droższe niż przed rokiem są towary i usługi. Największy wpływ na to mają koszty transportu, uzależnione od cen paliw, które są najwyższe w historii. Z analiz portalu ePetrol wynika, że benzyna 95 kosztuje już średnio 8,19 zł za litr, o 20 groszy więcej niż przed tygodniem. Za olej napędowy płacimy zwykle 9,14 zł, to również sporo więcej niż w poprzedni czwartek. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej już zaczynają ostrzegać, że czeka nas wzrost stóp procentowych, co będzie oznaczać wyższe raty kredytów. Polacy zabrali się za pisanie listów, nie do siebie jednak, a do skarbówki. Z coraz większą ochotą opisujemy prawdziwe i wymyślone oszustwa. Według dziennika Fakt tylko w pierwszej połowie roku do fiskusa trafiło ponad 45 tysięcy donosów, o 20% więcej niż rok temu i o 28% więcej niż dwa lata wcześniej. Kontrolerzy sygnały sprawdzają, ale większość okazuje się chybiona. Na przykład w Izbie Skarbowej w Lublinie nie potwierdziło się aż 77% otrzymanych informacji. Dużą część donosów piszą na siebie rozwodowcy, rodzący się małżonkowie, skłóceni sąsiedzi oraz pracownicy i pracodawcy. PKB województwa dolnośląskiego jest już niemal tak wysokie jak całego Azerbejdżanu. W regionie produkujemy towary i usługi o porównywalnej wartości. W 2024 roku było to prawie 75 miliardów dolarów. PKB województwa opolskiego odpowiada statystykom Macedonii Północnej. Wielkopolska jest jak cała Serbia, a lubuskie jak Mołdawia. Według Rzeczpospolitej w rankingu najbogatszych województw pod względem produktu na mieszkańca Dolny Śląsk zajmuje drugie miejsce po aglomeracji warszawskiej. Przebijamy średnią dla całego kraju o 6 punktów procentowych. Generalnie z badań wynika jednak, że różnice w zamożności poszczególnych regionów się zmniejszają. Duże postępy robią m.in. województwa świętokrzyskie i lubelskie.
0: Pora dla inwestora.
1: Na warszawskiej giełdzie w środę nastroje nieco się poprawiły, pod kreską dzień zakończył tylko indeks małych spółek. WIG20 zyskał 0,59% i dobił do poziomu 4182 punktów, choć wynik byłby jeszcze lepszy, gdyby nie przecena Modivo. Koncern Spolkowicz stracił 2,7% i był najgorszy w stawce. Na rynku walutowym stabilnie, euro w internetowych kantorach kosztuje średnio 4,38 zł, dolar 3,87 zł, a frank 4,63 zł. Za funta w kantorach zapłacimy zwykle 5 zł i 12 groszy, a za 100 czeskich koron 17 zł i 95 groszy. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
0: Portfel. Na program zaprasza sponsor FUSE Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl.
2: Poranek z muzycznym radiem.
3: Budzimy przebojowo.

0: 1 października. Dzień Polskiej Muzyki w Muzycznym Radiu.
1: Dzień dobry, tutaj Anna Maria Jotok. Pozdrawiam słuchaczy Muzycznego Radia.
2: Dzień dobry, w 1 październikowy poranek przypomnimy piosenkę Ja Wysiadam.

0: Słuchasz muzycznego radia.
1: Reklama. Uprawiasz kukurydzę lub rzepak? Agrofert Polska Elewator w Lwówku Śląskim kupi je od Ciebie. Oferujemy atrakcyjne ceny skupu, terminowe płatności oraz rzetelne warunki współpracy. Nie czekaj, zadzwoń 512 018 308. 512 018 308. Uwaga, szukamy osób do pracy przy suszeniu kukurydzy.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: Ósma.
2: Czas na wiadomości.
4: Ceny paliwa rosną i straszą kierowców przy dystrybutorach. Po ataku pilota loty do Izraela zawieszają dubajskie linie. Życie studenta ma być lżejsze w Krakowie. Uniwersytet Jagielloński będzie dopłacać do obiadów. Agnieszka Trojanowska, BIS. Diesel powyżej 9 zł, a benzyna powyżej 8 zł za litr. Takie ceny straszą kierowców i choć prosi się o coś optymistycznego, to zdaniem analityków to nie koniec podwyżek. W najbliższych dniach ceny pójdą w górę o co najmniej kilka groszy na litrze, mówi Jakub Bogucki ze Petrol.pl.
5: Na razie jeszcze gdzieś tam trzeba mieć z tyłu głowy, że w razie ewentualnych podwyżek to 10 zł jest zupełnie osiągalne, gdyby konflikt eskalował.
4: W górę poszły też ceny autogazu, teraz średnia to 3 zł i 22 grosze. Połączenia lotnicze z Izraelem zawiesiły dubajskie linie Fly Dubai. To pokłosie wczorajszego groźnego incydentu na pokładzie samolotu tych linii. Według relacji izraelskich władz, mediów i pasażerów samolotu, drugi pilot zaatakował nożem kapitana i próbował rozbić maszynę, po czym został obezwładniony przez pasażerów, a samolot awaryjnie lądował w Arabii Saudyjskiej. Izraelskie media sugerują, że pochodzący z Omanu pilot, który zaatakował kapitana, był religijnym ekstremistą, ale prawdopodobnie działał sam. Rozbiłby samolot, gdyby nie powstrzymali go pasażerowie, mówi premier Izraela Benjamin Netanyahu.
6: W jakiś sposób udało im się włamać do kokpitu i wspólnie obezwładnić agresywnego pilota, gdy próbował sabotować panel sterowania.
4: Netanyahu spotkał się na lotnisku w Tel Awiwie z pasażerami samolotu przetransportowanymi z Arabii Saudyjskiej do Izraela. Saudyjskie władze zatrzymały i przesłuchały drugiego pilota. Według izraelskich mediów pracował on w liniach Fly Dubai od 8 miesięcy. Od roku Polacy muszą płacić więcej za napoje w butelkach kaucyjnych. Z odbiorem tych pieniędzy bywa różnie. Klienci narzekali już m.in. na zbyt krótkie terminy voucherów uzyskanych po oddaniu butelek. Początkowo standardem było 30 dni, jednak po skargach konsumentów sieci sukcesywnie wydłużają te terminy. Mimo wszystko przez rok Polacy oddali do butelkomatów i do sklepów ponad 5 miliardów opakowań. Teraz Ministerstwo Klimatu pracuje nad objęciem kaucją opakowań szklanych, tak zwanych małp. Szczegóły mamy poznać w przyszłym tygodniu. Projekt ustawy jest gotowy, zapewnia minister Paulina Henning-Kloska.
7: Skoro w 2 lata w zasadzie udało nam się przygotować cały system od zera, myślę, że spokojnie 2 lata to jest ten okres, który powinien wystarczyć na rozszerzenie systemu.
4: Pojemniki po tak zwanych małpkach wejdą do systemu. To pewne pytanie, jakie dokładne pojemności będą objęte kaucją. Studenci wracają na uczelnie, wracają też ich problemy z dopięciem kosztów studiowania. Uniwersytet Jagielloński będzie dopłacać studentom do posiłków, o czym Katarzyna Mynaczek.
8: Rektor uczelni, profesor Piotr Jedynak, mówi wprost: Kraków jest drogi, a koszty życia mogą być dla młodych ludzi realną barierą. Dlatego UJ chce pomóc nie tylko miejscem w akademiku czy stypendium, ale też przy codziennym obiedzie.
9: Będzie to w Polsce chyba bezprecedensowe rozwiązanie. Ja nie znam takiego drugiego przykładu, żeby praktycznie we wszystkich obiektach, którymi dysponujemy, zaoferować studentom posiłki.
8: Do wyboru mają być pełne obiady, zupa, drugie danie i napój, albo samo drugie danie z napojem.
4: Student zapłaci 18 zł, 14 dopłaci uniwersytet.
10: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. 9 meczów i komplet punktów. Piłkarska kadra do lat 21 wciąż zachwyca formą w eliminacjach do Mistrzostw Europy. Wczoraj w Katowicach Polacy pokonali Szwecję 3-0, a 2 gole strzelił pominięty przez Jana Urbana Bartosz Mazurek. Zespół Jerzego Brzęczka ma do rozegrania jeszcze jedno spotkanie z Włochami. Cristiano Ronaldo jednak się obraził. Portugalczyk, zły, że selekcjoner posadził go na ławce w ostatnim meczu i nie wpuścił nawet na minutę, nie wyszedł we wtorek na trening z zespołem, ale wczoraj Jorge Jesus informował jeszcze, że panowie się dogadali. Trener tłumaczył swoją decyzję na konferencji przed meczem zdaniom. Wyjaśnię też raz, żeby ludzie wreszcie przestali rozdmuchiwać temat, którego w ogóle nie było. Powiedziałem Cristiano, że nie zagra w pierwszych 2 meczach, a podczas spotkania pomyślałem, może będzie im potrzebne, niech zrobi rozgrzewkę. A potem po prostu nie wpuściłem go na boisko. Każdy zawodnik, a sam nim byłem, kiedy rozgrzewa się przez 20 czy 30 minut, a potem nie wchodzi na murawę, nie jest zadowolony. Tak samo by było, gdyby to był Pele czy Maradona. Ale prawa każdego są równe. równe i ostatecznie to ja jako trener zdecydowałem, że nie wejdzie, nie ma z czego robić afery.
1: No późno żogu.
10: Tymczasem Ronaldo opuścił zgrupowanie i wrócił do domu. Napisał krótko w mediach społecznościowych, że niedługo ogłosi powody swojej decyzji. Francuski kierowca Formuły 1 Esteban Ocon oficjalnie potwierdził, że po zakończeniu tegorocznego sezonu opuści zespół Haas. Podkreślił jednak, że to nie będzie koniec jego przygody z F1. Z kolei Haas na razie podziękował Oconowi, ale nie ogłosił, kto zajmie jego miejsce w przyszłym roku. W tym sezonie Ocon zdobył tylko 7 punktów, trzykrotnie finiszując w czołowej dziesiątce. A dziś rozpoczyna się rajd Sardynii, który zakończy tegoroczną rywalizację w Mistrzostwach Świata w WRC. Na starcie stanie m.in. Kajetan Kajetanowicz.
3: Sardynia jest zawsze piękna, nawet wczesną jesienią. Zazwyczaj bywaliśmy to innej porze roku, ale odcinki są cały czas przepiękne, bardzo trudne, wymagające. Jeden z najtrudniejszych rajdów szutrowych na świecie po 11-miesięcznej przerwie.
10: Finał sezonu miał się odbyć w Arabii Saudyjskiej, ale z powodu konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie został przeniesiony. O tytuł we Włoszech powalczą prowadzący w generalce Elfyn Evans i goniący go Fin Sami Pajari.
2: To były wiadomości. Muzyczne radio.
11: Kochamy muzykę.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Płytki?
3: Rokitki. Remontujesz i nie wiesz, jakie płytki wybrać? Zapraszamy Cię na dni otwarte 2 i 3 października. Nasi doradcy pomogą w wyborze, a płytki w tych dniach kupisz z rabatem do 40%. Rabat nie łączy się z aktualnymi promocjami.
2: Płytki Rokitki. Rokitki 8 koło Hojnowa.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca. Muzyka i głos.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Zobaczcie! Ta podłoga reaguje na mój dotyk!
2: Ale czad! Chodźmy do strefy sztucznej inteligencji!
3: Czegoś takiego nasza klasa jeszcze nie widziała.
1: W tym kinie czuć nawet jak chlapie woda i wieje wiatr.
2: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater!
4: Zapraszamy wszystkie szkoły na wycieczki do hipermedialnego parku rozrywki Querion. W programie oferta dopasowana do reformy Kompas Jutra dla każdej grupy wiekowej. Więcej na querion.pl.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: 8:16.
1: Dzień polskiej muzyki w muzycznym radiu.
0: To święto, które nie ma jeszcze jakiejś długiej tradycji, to 8. edycja Dnia Polskiej Muzyki. To teraz słów kilka o płycie, no dużo starszym, o płycie starszej, płycie, która kończy ćwierć wieku, bowiem 1 października roku 2001 ukazał się 8. studyjny album, przepraszam, 11. studyjny album zespołu Kult zatytułowany Salon Recreativo. Dwupłytowe wydawnictwo. Na pierwszej płycie znajdowały się nowe piosenki, na drugiej nowe wersje starych i alternatywne wersje tych nowych utworów z pierwszej płyty. Z pierwszego krążka łączmy się w pary, kochajmy się z płyty, która kończy dziś 25 lat. Kult.

0: The Art of Letting Go, Muzyczne Radio 8.25. Dziś zauważalnie więcej polskiej muzyki, no bo to Dzień Polskiej Muzyki, 1 października. Najwięcej będzie jej między godziną 10 a 11. Wtedy pozwolimy sobie, jak wiele innych stacji radiowych, muzycznych czy telewizyjnych, muzycznych, blisko 100 takich stacji na pełną godzinę z polską muzyką.
1: Siemano, tu Mrozu, słuchacie Muzycznego Radia.
0: Tymczasem u nas przed raportem regionalnym wszystko, czego chciałem, kooperacja Mrozu i bracia Kacperczyk.

0: Klasyczne Radio. Reklama.
1: Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 30 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215 795 135 215.
2: Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za ciebie. Tak, dobrze słyszysz, aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj w apartamentach Sudetia w Jeleniej Górze i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły www.apartamenty-sudetia.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Po reklamie. Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
4: Skończył się wrzesień, nie kończy się piękna, słoneczna, jesienna aura. Jeśli wierzyć długoterminowym prognozom, to może potrwać jeszcze nawet tydzień. Czyli przez najbliższe dni bez większych zmian, może tylko tyle, że jutro wiatr straci na sile, nie będzie już tak mocno wiało jak dzisiaj. Skutkiem tego silnego, fenowego wiatru jest to, że w Kotlinie Jeleniogórskiej, w samej Jeleniej Górze, najcieplej w Polsce, mamy obecnie 18-19 stopni, podczas gdy w innych miejscach na Dolnym Śląsku średnio od 11 do 13 stopni. Powietrze przy tym wietrze oczywiście czyste.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
5: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Minęła 8.30. Zapraszamy na kolejny raport regionalny. Jacek Rogulski.
6: Mieszkańcy Wojciechowa w gminie Lubomierz nie chcą w sąsiedztwie swoich domów składowiska odpadów. Obawiają się, że taka zmiana sposobu rekultywacji wyrobiska pokopalnianego po kopalni bazaltu nie pozostanie bez wpływu na życie okolicy i zakrażać będzie środowisku naturalnemu oraz ich bezpieczeństwu. Aby wyrazić swój sprzeciw, już w najbliższą sobotę organizują protest dla osób, które chcą wziąć udział w spotkaniu i przyjadą samochodami. Przygotowany jest parking przy remizie OSP, mówi Anna Skoneczna z Wojciechowa.
7: 3 października o godzinie 12 do godziny 14 będziemy protestować pod budynkiem żłobka w Wojciechowie. Nasz protest będzie dotyczył przeciwu wysypywania śmieci w ramach rekultywacji kopalni Wojciechów.
6: Mieszkańcy miejscowości domagają się zakazu przywozu odpadów i pozostawienia wyrobiska, w którym naturalnie zbiera się woda. Chcą, aby w przyszłości wokół jeziora powstał teren rekreacyjny.
5: Słuchacie raportu regionalnego.
6: Nieco później niż planowano zakończy się remont zniszczonej podczas powodzi w 2024 roku sali gimnastycznej przy szkole podstawowej we Wleniu w powiecie lwóweckim. Przyczyną takiej sytuacji są wymogi technologiczne, których nie można pominąć, wyjaśnia Artur Zych, burmistrz Wlenia.
8: Nie będzie to jakiś długi okres czasu, bo myśmy zakładali, że w październiku już sala zostanie udostępniona uczniom. Niestety po rozmowach z wykonawcą okazało się, że podłoga nie uzyskała jeszcze odpowiedniej wilgotności. Od tej wilgotności zależy to, czy można położyć wykładzinę, która jest dedykowana do sal gimnastycznych. Ona jest bardzo droga, bo ona kosztowała kilkaset tysięcy złotych i w związku z tym nie możemy ryzykować utraty gwarancji przez takie przyspieszanie terminu w sposób sztuczny. Według ostatnich rozmów z wykonawcą sala gimnastyczna powinna ruszyć z końcem tego roku, czyli tam powiedzmy dwa miesiące później i mam nadzieję, że tego terminu dotrzymamy. Przebudowa budynków szkolnych, dobudowa też idzie pełną parą. Dzisiaj już ta część, która ma być dodatkową jest zadaszona, trwają prace wewnętrzne, wykończeniowe, no a dach szkoły pokrywa nowa dachówka czerwona, ceramiczna, która już będzie na lata, bo przypomnę, że do tej pory na dachu mieliśmy dachówkę bitumiczną, która przeciekała, ten dach był jak sito, po tej powodzi okazało się, że jest to dość duży problem. Także myślę, że z początkiem przyszłego roku oddam już cały obiekt do użytkowania, będzie to bardzo ładny, bardzo nowoczesny obiekt, dostosowany do dzisiejszych potrzeb, no i przede wszystkim przemyślany tak, żeby zminimalizować skutki jakiejkolwiek powodzi czy nawałnicy, która może się zdarzyć w przyszłości.
6: I przenosimy się do Szczawna-Zdroju, gdzie mogłaby się rozpocząć budowa ścianki wspinaczkowej. To pomysł Młodzieżowej Rady Miasta. Jest jednak fundamentalny problem. O tym Jacek Zech.
9: Tak, ścianka wspinaczkowa to być może niewielka w skali tego, co przez ostatnich kilkadziesiąt miesięcy się w Szczawnie działo, ale mocno wyczekiwana i, mówiąc kolokwialnie, wychodzona przez młodych ludzi. O jej budowę od lat prosili młodzi radni z Młodzieżowej Rady Miasta. W tym roku wygospodarowano na to fundusze i inwestycja rzeczywiście mogłaby się zacząć.
10: Mamy teraz problem tylko z uzyskaniem wykonawcy na realizację tej inwestycji. Dwukrotnie ogłoszony przez nas przetarg na ten właśnie zakres niestety nie spowodował, że złożone zostały oferty.
9: Chociaż zainteresowanie projektem było, pytania wysunęły aż cztery firmy, powiedział Marek Ćmikiewicz, burmistrz Szczawna-Zdroju. Ostatecznie żaden z oferentów nie zdecydował się na podjęcie zadania i zgłoszenie do przetargu.
10: Projekt jest oczywiście gotowy, pozwolenie na budowę również. Będzie ona w narożniku obiektu przy ulicy Topolowej 5. Ścianka zewnętrzna, bardzo nowoczesna, z takimi elementami zabezpieczającymi użytkowników tej ścianki.
9: A wysoka na 9 metrów. Gmina nie zamierza porzucać projektu, będą podejmowane kolejne próby wyłonienia wykonawcy. Ze Szczawna-Zdroju dla Muzycznego Radia Jacek Zych.
11: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Pogoda w górach.
12: Dzień dobry, tutaj ratownik grupy karkonoskiej GOPR. W górnych partach Karkonoszy dzisiaj mocno wieje, w około 80 km na godzinę, w porywach nawet do 100. Temperatura od 7 do 11 stopni. Widzialność mamy dobrą, ponad 50 km. Zachmurzenie będzie raczej duże w górze, natomiast w dolnych partiach mniejsze. I wiatr też odpowiednio słabszy, a temperatury wyższe od 11 do 18 stopni. Także z powodu wiatru zalecamy, żeby zabrać odpowiednią odzież. Temperatura odczuwalna może być znacząco niższa od tej prognozowanej.
6: A teraz jeszcze Polana Jakuszycka, gdzie temperatura również wysoka. Temperatura w granicach 13 stopni w tej chwili, a maksymalnie dzisiaj będzie 21 stopni. Zachmurzenie małe i umiarkowane, jednak dużo słońca. Wiatr umiarkowany z południa, jednak będą też możliwe silniejsze porywy na Stogu Izerskim. Teraz około 11 stopni. Dzisiaj termometry maksymalnie pokażą 19 kreszek powyżej zera. Obecnie niewielkie zachmurzenie, ale w ciągu dnia oczywiście, że słonecznie, można wybierać się śmiało na wycieczkę. Do południa wiatr dość silny, potem powinien być umiarkowany. A w Świeradowie-Zdroju to już zupełnie ciepło, bo temperatura w tej chwili w granicach 17 stopni Celsjusza. Maksymalnie będzie około 23 stopni. Dzień pogodny, słoneczny, wiatr słaby z południa.
11: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.

0: Reklama. Dynamiczna wymiana oleju w automatycznych skrzyniach biegów w najlepszej cenie w Jeleniej Górze. Szybkie terminy, fachowa obsługa i doradztwo. Q-Serwis, autoserwis Bieniarz. Dzwoń 75 64 44 007. Więcej o promocjach na Facebooku. Dynamiczna wymiana oleju tylko w Q-Serwis, autoserwis Bieniarz. Jelenia Góra, Wolności 150.
1: Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa, sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra Wiejska 39 oraz Świdnica Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Muzyka i głos AI.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Po reklamie.
2: Dzień Polskiej Muzyki w Muzycznym Radiu.

0: Portfel. Na program zaprasza sponsor Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl.
1: Krzysztof Szwałek, dzień dobry, to jest magazyn Portfel. Zapraszam na informacje. Tak szybko ceny w Polsce nie rosły od wielu miesięcy. Według szacunków GUS we wrześniu inflacja konsumencka skoczyła do 4%, o tyle droższe niż przed rokiem są towary i usługi. Największy wpływ na to mają koszty transportu, uzależnione od cen paliw, które są najwyższe w historii. Z analiz portalu ePetrol wynika, że benzyna 95 kosztuje już średnio 8,19 zł za litr, o 20 groszy więcej niż przed tygodniem. Za olej napędowy płacimy zwykle 9,14 zł, to również sporo więcej niż w poprzedni czwartek. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej już zaczynają ostrzegać, że czeka nas wzrost stóp procentowych, co będzie oznaczać wyższe raty kredytów. Polacy zabrali się za pisanie listów, nie do siebie jednak, a do skarbówki. Z coraz większą ochotą opisujemy prawdziwe i wymyślone oszustwa. Według dziennika Fakt tylko w pierwszej połowie roku do fiskusa trafiło ponad 45 tysięcy donosów, o 20% więcej niż rok temu i o 28% więcej niż dwa lata wcześniej. Kontrolerzy sygnały sprawdzają, ale większość okazuje się chybiona. Na przykład w Izbie Skarbowej w Lublinie nie potwierdziło się aż 77% otrzymanych informacji. Dużą część donosów piszą na siebie rozwodzący się małżonkowie, skłóceni sąsiedzi oraz pracownicy i pracodawcy. PKB województwa dolnośląskiego jest już niemal tak wysokie jak całego Azerbejdżanu. W regionie produkujemy towary i usługi o porównywalnej wartości. W 2024 roku było to prawie 75 miliardów dolarów. PKB województwa opolskiego odpowiada statystykom Macedonii Północnej. Wielkopolska jest jak cała Serbia, a lubuskie jak Mołdawia. Według Rzeczpospolitej w rankingu najbogatszych województw pod względem produktu na mieszkańca Dolny Śląsk zajmuje drugie miejsce po aglomeracji warszawskiej. Przebijamy średnią dla całego kraju o 6 punktów procentowych. Generalnie z badań wynika jednak, że różnice w zamożności poszczególnych regionów się zmniejszają. Duże postępy robią m.in. województwa świętokrzyskie i lubelskie.
0: Pora dla inwestora.
1: Na warszawskiej giełdzie w środę nastroje nieco się poprawiły. Pod kreską dzień zakończył tylko indeks małych spółek. WIG20 zyskał 0,59% i dobił do poziomu 4182 punktów, choć wynik byłby jeszcze lepszy, gdyby nie przecena Modivo. Koncern Spolkowicz stracił 2,7% i był najgorszy w stawce. Na rynku walutowym stabilnie. Euro w internetowych kantorach kosztuje średnio 4,38 zł, dolar 3,87 zł, a frank 4,63 zł. Za funta w kantorach zapłacimy zwykle 5,12 zł, a za 100 czeskich koron 17,95 zł. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
0: Portfel. Na program zaprasza sponsor Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl. Radio.
2: Zanim usłyszycie kolejne polskie przeboje piosenki w Dniu Polskiej Muzyki 1 października, to warto też przypomnieć o rocznicy ważnego albumu, ważnej grupy świętującej w tym roku 50-lecie istnienia. Albumu, który z kolei 1 października właśnie kończy 42 lata, wydany w 1984 roku. Album The Unforgettable Fire grupy U2 oczywiście. Nagranie tytułowe z albumu tego irlandzkiego zespołu. Zbyszek Deka, dziękuję za dziś. Do usłyszenia w weekend. Pozdrawiam.

0: Słuchasz muzycznego radia.
1: Reklama. Nie zdążyłeś zobaczyć wystawy medycyny przyszłości w Bolesławcu? Nic straconego. Ekspozycja przekroczyła granicę i od 14 września do 28 października otwarta będzie w Budziszynie w technologii und Gründerzentrum przy Preußwitzerstrasse. Zobacz interaktywne stanowiska, poznaj technologię przyszłości i przy okazji odkryj saksońską część pogranicza. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: Dziewiąta.
2: Czas na wiadomości.
4: Marcin Romanowski z listem żelaznym ma szansę wrócić do kraju. Nieudana egzekucja Amerykanki skazanej na karę śmierci. Film Lalka od wczoraj w kinach nam odtwórczyni głównej roli mówi o tym, co ją najbardziej dotknęło w tamtych czasach. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prokurator w ciągu najbliższych dni złoży zażalenie na decyzję sądu w sprawie Marcina Romanowskiego. Poseł PiS uzyskał tzw. list żelazny i po 2 latach od ucieczki ma szansę wrócić do kraju i odpowiadać z wolnej stopy. Śledczy chcą postawić Marcinowi Romanowskiemu 19 zarzutów w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości, o czym Błażej Kulesza.
5: Nieprawomocne postanowienie o wydaniu listu żelaznego zapadło mimo sprzeciwu prokuratora, co w tym wypadku jest osią sporu.
6: To postanowienie zostanie zaskarżone.
5: Mówi prokurator Piotr Woźniak.
6: Niestety, ale w tej sprawie, w tym postępowaniu i temu konkretnemu podejrzanemu nie możemy zaufać, tak jak to uczynił sąd.
5: Dotychczasowe metody ustalenia, gdzie ukrywa się Romanowski, nie przyniosły skutku. Prokuratura wciąż nie ma informacji od służb z Ukrainy, Mołdawii czy Rumunii, a informacje o przebywaniu Romanowskiego w Naddniestrzu pozostają niepotwierdzone.
4: Jeżeli wczorajsza decyzja sądu się uprawomocni, zniesione zostaną wydane za Romanowskim list gończy i europejski nakaz aresztowania. Amerykanka skazana na karę śmierci w stanie Tennessee przeżyła egzekucję. Kobieta została przewieziona do szpitala, ponieważ jej serce nadal biło po podaniu 2 zastrzyków mających spowodować śmierć. 50-letnia Christia Pike straciła przytomność i zaczęła chrapać. Tak opisywali ten moment jej adwokaci. Pike miała być pierwszą kobietą straconą w USA od 2023 roku i pierwszą w stanie Tennessee od 200 lat. Linie Fly Dubai zawiesiły loty do Izraela po wczorajszym incydencie na pokładzie tych linii, po tym jak drugi pilot zaatakował nożem kapitana i został obezwładniony przez pasażerów. Samolot awaryjnie lądował w Arabii Saudyjskiej. Według izraelskich mediów pochodzący z Omanu drugi pilot był religijnym ekstremistą, ale prawdopodobnie działał sam. Mimo że piloci przechodzą liczne testy psychologiczne, nie zawsze jest możliwe zapobieganie takim incydentom, przyznaje pilot i ekspert rynku lotniczego Eryk Kłopotowski.
7: Kilka miliardów podróżnych korzysta z samolotów, to oznacza miliony osób zatrudnionych w lotnictwie, no i nie zawsze jesteśmy w stanie w 100% skontrolować absolutnie wszystkich i być świadomi ich intencji w każdym momencie ich życia.
4: Feralnym lotem podróżowało około 170 osób. Ministerstwo Obrony Izraela określa ten incydent jako próbę zamachu terrorystycznego. Napastnik został zatrzymany przez władze Arabii Saudyjskiej. Pierwszy odcinek zachodniej obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego już działa. Prawie półkilometrowy odcinek otwarto dziś do użytku. To pierwszy etap budowy drogi, która docelowo będzie miała około 4 km. Od wczoraj na ekranach polskich kin można oglądać nową adaptację Lalki Bolesława Prusa. Obraz w reżyserii Macieja Kawalewskiego jest jednym z najdroższych w historii polskiego kina. Z odtwórczynią tytułowej roli Kamilą Urzędowską na łódzkiej premierze filmu rozmawiał nasz reporter Bartosz Kądziołka.
8: Porusza bardzo wiele kwestii. Dla mnie na przykład bardzo ważne to, w jaki sposób kobiety były uprzedmiotawiane, jak wyglądały prawa kobiet. To, że kobieta nie mogła wyjść sama z domu.
4: Film kosztował ponad 60 milionów złotych.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Rusza 3. kolejka Ligi Narodów. Polacy po 2 słabych meczach mają na koncie tylko punkt, ale jutro zagrają w Warszawie z Rumunią, która przegrała oba spotkania. Rumuńskie media są przekonane, że obaj trenerzy grają o posadę. Dziś mecze w 2 grupach w dywizji A. Najwięcej mówi się o spotkaniu Portugalii z Danią. To dlatego, że Cristiano Ronaldo opuścił zgrupowanie. Nie mógł przeboleć, że trener trzymał go w meczu z Norwegią na ławce i domagał się gry. A selekcjoner Jorge Jesus uważa, że żaden piłkarz nie jest ważniejszy niż zespół. Nigdy nie będzie piłkarza, który będzie mi mówił, co mam robić jako trener. Nigdy. Ani mi, ani nikomu innemu w futbolu. Żaden piłkarz, żaden prezes. Nigdy. Zero.
10: Nunca. Zero.
9: Prezes portugalskiej federacji przyleciał wczoraj do Danii, ale jak widać konfliktu nie rozwiązał. W drugim meczu tej grupy Walia zagra z Norwegią. W innej grupie Niemcy, którzy pod wodzą Jurgena Kloppa jeszcze nie wygrali meczu, zmierzą się z Serbią, a Grecja zagra z Holandią. Ewa Pajor z 3. golem w tej edycji Ligi Mistrzyń. Polka zdobyła ostatnią bramkę w rozegranym przez Barcelonę w wyjazdowym meczu z Romą, który zakończył się wysokim zwycięstwem 6-0. W pierwszej kolejce Barca pokonała u siebie Paris FC 5-2, a kolejnymi rywalkami obrończym tytułu będą duńskie Koge, Arsenal, Servet Genewa i Bayern Monachium. Magdalena Fręch awansowała do drugiej rundy turnieju w Pekinie, a Katarzyna Kawa odpadła w pierwszej. Fręch pokonała francuskę Elze Jacquemot 7-5, 3-6, 6-4 i teraz czekają starcie z Czeszką Nikolą Bartunkową. Kawa przegrała z Ukrainką Darią Snigur 6-3, 4-6, 5-7. Wolny los w pierwszej rundzie miały Iga Świątek i Maja Chwalińska. Świątek na rywalkę czeka, a Chwalińska już wie, że zagra z Ukrainką Dianą Jastrębską. Kolumbijski kolarz Nairo Quintana, zwycięzca dwóch wielkich turów Giro d'Italia i Vuelta Espania, zakończy karierę podczas sobotniego wyścigu Giro dell'Emilia. 36-latek wygrał ten klasyk wokół Bolonii 14 lat temu. Rok później, w wieku 23 lat, zajął drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Tour de France, triumfując na jednym z etapów oraz wygrywając klasyfikację młodzieżową i górską. Na podium wielkiej pętli stawał jeszcze dwukrotnie.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
1: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
2: Jesienna wyprzedaż u Barabasia. Budujesz albo remontujesz? Zgarnij super rabaty na kostkę brukową i płyty tarasowe prosto od producenta. I do tego projekt gratis. Promocja przez cały październik. Nie czekaj do wiosny. Odwiedź nasz ogród wystawowy. Firma Barabaś w Lubinie.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Ogień i lód. Trudne do połączenia, ale tu się udało i to znakomicie. Purple Disco Machine, kwadrans po godzinie 9. Pierwszy dzień października. Arek Włodarski, witajcie w południowym programie Muzycznego Radia.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: No to jaki dzień już wiemy, to teraz posłuchajmy, co nas czeka. Barany. W czwartek mogą dostać ciekawą propozycję lub wiadomość, która zmieni ich plany. Nie można odpowiadać zbyt pochopnie. Byki poczują większy spokój, stabilność. Dobry moment, by skupić się na sprawach, które dają poczucie bezpieczeństwa. Bliźnięta mogą liczyć na ciekawe spotkanie lub rozmowę. Ktoś z otoczenia może powiedzieć coś, co zapadnie w pamięć. Raki spędzą dzień w bardzo pozytywnym nastroju. Bliska osoba może zrobić coś miłego, zupełnie niespodziewanego. Lwy będą miały okazję zabłysnąć i pokazać swoje mocne strony. Nie można umniejszać własnych osiągnięć. Panny poczują, że pewna sprawa zaczyna wreszcie układać się po myśli. Nie ma co analizować wszystkiego przesadnie. Wagi mogą otrzymać interesującą wiadomość. Będzie dotyczyć pracy, przyszłych planów lub pieniędzy. Zanim decyzja zostanie podjęta, trzeba się zastanowić. Skorpiony będą miały dziś bardzo dobrą intuicję. Jeśli coś wyda się podejrzanego, warto dokładnie przyjrzeć się sytuacji. Strzelcy mogą zostać spontanicznie zaproszone na spotkanie, wspólne wyjście. Nie można odrzucać od razu propozycji, która pojawi się nagle. Koziorożcy mogą zauważyć pierwsze efekty wcześniejszych starań. Dobry dzień, aby zrobić kolejny krok w kierunku ważnego celu. Wodniki będą pełne nowych pomysłów i energii do działania. Ktoś może zainspirować do spróbowania czegoś nowego. Ryby czeka spokojniejszy i przyjemniejszy dzień niż ostatnio. Można otrzymać od kogoś miły gest, który poprawi nastrój. Pierwszy dzień października, imieniny Danuty, towarzyska uparta, odważna, Igor, lojalny, skryty, uczuciowy, świętuje Remigiusz, także sprytny, czasem przebiegły, i Teresa, szlachetna, energiczna, pracowita. Osoby urodzone 1 października są wrażliwe, usposobione dość melancholijnie, zazwyczaj zamknięte w sobie, zwykle obracają się w towarzystwie osób wykształconych i kulturalnych. Przy tym wyróżniają się dobrym smakiem, są uczuciowe i pomocne, ale w przypływach złości potrafią być zacięte, pamiętliwe. Szczęśliwa cyfra 3, kamień szlachetny, diament, sprzyjający znak zodiaku koziorożec. No i 1 października to jest chyba największy zestaw świąt nietypowych w kalendarium. Za chwilę już właśnie o nich powiem. No to tak, mamy Międzynarodowy Dzień Muzyki i Dzień Polskiej Muzyki, Międzynarodowy Dzień Lekarza, Dzień Ludzi Starszych, Światowy Dzień Wegetarianizmu, Europejski Dzień Ptaków, w Kościele Katolickim święto Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Co jeszcze można by powiedzieć? Ja chyba wszystko już przekazałem Państwu. Może jeszcze informacje takie, że dzień już jest dłuższy, czy może inaczej, jest dłuższy od najkrótszego dnia roku o 3 godziny 42 minuty, ale krótszy od najdłuższego już o prawie 5 godzin, dokładnie 4 godziny 54 minuty. Do przesilenia zimowego 81 dni. W Jeleniej Górze słońce zajdzie już o 18.35, troszkę później tylko w Zgorzelcu i w okolicach. Wszystkiego dobrego dla solenizantów jubilatów. Dzień Polskiej Muzyki, no właśnie, będziemy świętować, świętujemy zresztą od samego wczesnego ranka. Muza spod znaku biało-czerwonej w znacznej ilości dzisiaj, między 10 i 11 tylko i wyłącznie. Polscy wykonawcy, już się cieszymy na to pasmo, a teraz gramy śmielej.
2: Dzień dobry Państwu, nazywam się Jan Erka, na imię mam Lech i chciałbym pozdrowić słuchaczy Muzycznego Radia.

0: Reklama.
1: Ultima Auto i organizator Szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej Górze zapraszają na czwarty turniej piłki siatkowej Ultima Cup. Zagra 10 drużyn, w tym drużyny służb mundurowych. Z Jeleniej Góry, Państwowej Straży Pożarnej, Pogotowie Ratunkowego, Komendy Miejskiej Policji, Aresztu Śledczego, Straży Miejskiej oraz drużyny Komendy Miejskiej Policji w Kamiennej Górze, Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, Karkonoskiego Parku Narodowego, Szkoły Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze i drużyny sponsora strategicznego Ultima Team. 2 października Szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej Górze. Start godzina 9. Przewidziane nagrody również dla kibiców. Sponsor strategiczny Ultima Auto. Patroni medialni Muzyczne Radio 24jgora.pl i Miasta pod Śnieżką.
0: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
2: Dziewiąta 30 minęła, prognoza bardzo dobra na kolejny dzień w tym tygodniu. Pogodnie, zachmurzenie lokalnie tylko małe, ewentualnie umiarkowane, ale przeważnie w tej chwili na Dolnym Śląsku dużo słońca i tak będzie do końca dnia. Temperatury maksymalne powyżej 20 stopni na pewno, 20. 22-3 stopnie na nizinnych terenach, ale i na południu regionu, w kotlinach górskich i w okolicach też będą wskazania 21-22 stopnie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
2: Raport regionalny, Jacek Rogulski.
3: Uwaga kierowcy jadący autostradą A4 w stronę Zgorzelca. Na dwóch ważnych węzłach, Budziszów i Kąty Wrocławskie, trwa remont nawierzchni. Zamknięte są północne łącznice, dlatego trzeba korzystać z wyznaczonych objazdów. Jak długo potrwają utrudnienia i którędy najlepiej pojechać? O szczegółach mówi Magda Szumiata z Wrocławskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
4: W pierwszej kolejności prace rozpoczęły się na węzłach Budziszów i Kąty Wrocławskie. Roboty prowadzone są po północnej stronie autostrady. Oznacza to, że jadąc autostradą A4 w kierunku Zgorzelca nie wjedziemy na węzły Budziszów i Kąty Wrocławskie. Dla kierowców wyznaczone są objazdy poprzez sąsiednie węzły. Informacje o obowiązujących objazdach znajdują się na znakach tymczasowej organizacji ruchu, a także są wyświetlane na tablicach zmiennej treści.
5: Remontowane będą jeszcze węzły na autostradzie A4 koło Udanina, Gościsławia i Kostomłotów, a zakończenie całej inwestycji planowane jest w połowie listopada, a wartość prac wyniesie blisko 6 milionów złotych. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
3: W zakładzie uzdatniania wody Sosnówka przy ulicy Wróblewskiego przeprowadzane jest wyjątkowe przedsięwzięcie. To bardzo droga inwestycja, ale inwestujemy w bezpieczeństwo, które jest bezcenne, podkreśla Katarzyna Wierska-Kuberka, prezes Jeleniogórskiej Spółki Wodnik.
6: Mówimy o bezpieczeństwie dostaw wody, o czystości tej wody i o tym, żeby mieszkańcy mieli pewność, że ta dostawa będzie niezawodna i ciągła. Wydajemy 4,5 miliona złotych na pełną modernizację wszystkich 6 filtrów na ujęciu w Sosnówce. To są filtry, które zostały wybudowane razem z Zakładem Uzdatniania Wody w 2005-2007 roku, a więc mają już 20 lat i te złoża wymagają wymiany, a filtry usprawnienia i modernizacji. Do końca kwietnia 2027 roku będziemy mieli w pełni zmodernizowany Zakład Uzdatniania Wody, w pełni bezpieczny i myślę, że to z korzyścią dla wszystkich mieszkańców Kotliny Jeleniogórskiej.
7: Tu podkreślmy, że zakład będzie pracował ciągle, bez żadnych przerw.
6: Tak, to jest bardzo ciekawe, że to jest inwestycja, którą prowadzimy na żywym organizmie, czyli zakład cały czas produkuje wodę, cały czas filtruje wodę, a jednocześnie modernizuje filtry. Jest to bardzo duże utrudnienie, ale nie jesteśmy w stanie wyłączyć Sosnówki, bo nie moglibyśmy wtedy podawać wody mieszkańcom. A Sosnówka zapewnia zaopatrzenie w wodę aż 48% mieszkańców Jeleniej Góry.
0: Słuchacie raportu regionalnego.
3: Przed nami weekend seniora z kulturą 2026. W związku z tym wydarzeniem Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze proponuje nie tylko seniorom dwa przebojowe przedstawienia. W sobotę aktorzy zabiorą widzów na kosmiczną wyprawę. Dzienniki gwiazdowe to nie tylko klasyka literatury science fiction, to także tryskająca humorem opowieść pełna refleksji i filozoficznej głębi. Zaprasza aktor Rafał Księdzyna.
8: Powiadano potem, że historię tę zmyśliłem. A co złośliwsi, pozwalali sobie na insynuacje, jakobym miał słabość do... Do kogo? Do czego? Do Zdrojowego Teatru Animacji. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie w sobotę na godzinę 19. Dzienniki gwiazdowe Stanisława Lema.
3: Natomiast w niedzielę na scenie Zdrojowego Teatru Animacji obejrzymy spektakl pod tytułem Brzydkie Kaczątko. Każdy zna tę historię, ale nie każdy widział ją w taki sposób. W interpretacji Zdrojowego Teatru Animacji klasyczna baśń zyskuje nowe, współczesne znaczenia i staje się zaproszeniem do rozmowy z widzem. Dodajmy, że w ramach programu Bilety Normalne o połowę taniej są do nabycia w kasie teatru. Oferta skierowana jest tylko do seniorów, a oprócz spektakli zaplanowane jest także wyjątkowe darmowe prowadzenie po teatrze. Kolejny raport o 10.30.
0: Pogoda w górach.
9: Dzień dobry, tutaj ratownik grupy karkonoskiej GOPR. W górnych partach Karkonoszy dzisiaj mocno wieje, w około 80 km na godzinę, w porywach nawet do 100. Temperatura od 7 do 11 stopni. Widzialność mamy dobrą, ponad 50 km. Zachmurzenie będzie raczej duże w górze, natomiast w dolnych partiach mniejsze. I wiatr też odpowiednio słabszy, a temperatury wyższe od 11 do 18 stopni. Także z powodu wiatru zalecamy, żeby zabrać odpowiednią odzież. Temperatura odczuwalna może być znacząco niższa od tej prognozowanej.
10: Dzień dobry, Dominik Adamczyk, ratownik dyżurnej grupy sudeckiej. Dzisiejszego dnia zachmurzenie przeważnie małe, temperatura 20-22 stopnie. Wiatr słaby, umiarkowany, może porywisty miejscami, 60 km w porywach w kierunku południowego oraz południowo-wschodniego. Powyżej 1200 metrów w górnych partiach Sudetów temperatura nieco niższa, 70 stopni. Wiatr początkowo bardzo silny, później silny, od 60 km do 40 km na godzinę, ale w porywach początkowo nawet 110 km będą te porywy słabnąć w ciągu dnia do 70 km na godzinę. Szlaki turystyczne aktualnie bez zastrzeżeń, no oczywiście przy tych podmuchach wiatru apeluję o ostrożność w terenach leśnych. Zapraszamy oczywiście w góry i udanego dnia.
3: Teraz Polana Jakuszyska, gdzie temperatura w tej chwili wynosi około 13 stopni Celsjusza. Maksymalnie będzie około 21 stopni, zachmurzenie małe, dużo słońca, wiatr umiarkowany, możliwe silniejsze porywy. Na Stoku Izerskim teraz około 11 stopni na termometrach. Maksymalnie słupek rtęci podniesie się do 19 kreski. Dzień pogodny, słoneczny, do południa wiatr dość silny, potem umiarkowany. A w Świeradowie Zdroju cieplej, około 18 stopni teraz na termometrach, a maksymalnie w ciągu dnia będzie około 24 stopni Celsjusza. Dzień pogodny i słoneczny, doskonały na wycieczkę, wiatr słaby z południa.
11: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
0: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.

0: Reklama. Płytki?
1: Rokitki. Remontujesz i nie wiesz, jakie płytki wybrać? Zapraszamy Cię na dni otwarte 2 i 3 października. Nasi doradcy pomogą w wyborze, a płytki w tych dniach kupisz z rabatem do 40%. Rabat nie łączy się z aktualnymi promocjami.
0: Płytki Rokitki. Rokitki 8 koło Hojnowa.
2: Ruszyło głosowanie jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego na projekty inwestycyjne oświatowe, społeczne i zielone, zgłoszone na rok 2027. Głosowanie odbywa się za pomocą platformy elektronicznej lub w jednym z 8 punktów głosowania. Więcej informacji na stronie www.jbo.jeleniagora.pl. Głosowanie potrwa do 12 października 2026 roku. Zapraszamy!
0: Po reklamie. Dzień Polskiej Muzyki w Muzycznym Radiu.

Słońce będzie dziś królować na niebie po raz kolejny w tym tygodniu. Udanego piątku, to od jutra już nasz ulubiony weekend. A dziś jeszcze całkiem fajny czwartek, Dzień Polskiej Muzyki, do której powrócimy już wkrótce.

0: Muzyczne radio. Kochamy muzykę.
1: Anioły za nami, a przed nami jesienni poeci z wielkim hitem Days po 10:00. Przez całą godzinę tylko i wyłącznie polska muza w naszej stacji.

0: Reklama. Uprawiasz kukurydzę lub rzepak? Agrofert Polska Elewator w Lwówku Śląskim kupi je od Ciebie. Oferujemy atrakcyjne ceny skupu, terminowe płatności oraz rzetelne warunki współpracy. Nie czekaj, zadzwoń 512 018 308. 512 018 308. Uwaga, szukamy osób do pracy przy suszeniu kukurydzy. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 10:00.
2: Czas na wiadomości.
4: Ruszyły szkolenia pracowników szpitali na wypadek zagrożenia. Studenci rozpoczynają rok akademicki, przestrzegamy, jak nie stracić na wynajmie. Z boiska piłkarskiego do taksówki przesiadł się legendarny bramkarz. Agnieszka Trojanowska, BIS. Szpitale na wschodzie Polski szkolą pracowników i aktualizują procedury na wypadek zagrożenia. W ostatnim czasie niemal codziennie mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostają alerty, coraz częściej wyją też syreny. Ale jak podkreśla dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie, Kamila Ćwik, w czasie zagrożenia leczenie nie może być przerwane.
5: Gdyby pojawiła się taka konieczność, to szpital nie będzie miejscem, które się ukrywa, tylko to będzie miejsce, w którym będziemy rozwijać liczbę łóżek. Natomiast pamiętajmy też, że szpital jako taki raczej nie będzie podlegał ewakuacji, tak, czyli tak naprawdę będziemy przyjmować pacjentów, udzielać im pomocy.
4: Dlatego, kiedy wyją syreny, operacje dalej się odbywają, a pacjenci są przyjmowani. Minister nauki złożył życzenia całemu środowisku uczelnianemu z okazji nowego roku akademickiego. W liście ministra Kulaska znalazły się podziękowania za współpracę przy rozwijaniu polskiej nauki oraz życzenia sukcesów dla studentów, doktorantów i pracowników uczelni. Dziś w całym kraju startuje nowy rok akademicki, a na rynku najmu nadal są dostępne oferty mieszkań i pokoi dla studentów. Popularne wśród studentów są prywatne akademiki, bo w tych publicznych trudno o miejsce. Chętnych nie brakuje, chociaż prywatne akademiki są dużo droższe, mówi specjalista do spraw mieszkalnictwa w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów Hanna Milewska.
6: To są kwoty startujące od 2000 zł za miejsce w pokoju. Mają chętnych, coraz więcej studentów jest jednocześnie osobami pracującymi.
4: Ruch na rynku oznacza ryzyko oszustwa. Ekspertka przestrzega, by ostrożnie wpłacać kaucję dla wynajmujących.
6: Pierwsza zasada, nie wpłacać przez jakieś szybkie przekazy zaliczek w wysokości tam do 500 zł, bo niestety to często też było pole do oszustwa.
4: Do cen mieszkań dla studentów koniecznie trzeba doliczyć ceny mediów i kaucję zwrotną, najczęściej w wysokości jednego miesięcznego czynszu. Cristiano Ronaldo obraził się na kadrę po tym, jak trener nie wpuścił go na boisko kilka dni temu w meczu z Norwegią. Portugalczyk postanowił opuścić zgrupowanie. Nie pomogła nawet interwencja prezesa rodzimej federacji. Michał Waszkiewicz.
7: Ronaldo mecze z Norwegią zaczął na ławce. W drugiej połowie się rozgrzewał, ale na boisko nie wszedł. Dzień później w ramach protestu opuścił trening. Selekcjoner Jorge Jesus tłumaczył jednak, że konfliktu między nimi nie ma. Po prostu nie wpuściłem go na boisko. Każdy zawodnik, a sam nim byłem, kiedy rozgrzewa się przez 20 czy 30 minut, a potem nie wchodzi na murawę, nie jest zadowolony. Tak samo by było, gdyby to był Pele czy Maradona. Nie ma z czego robić afery. Do Danii przyleciał nawet prezes portugalskiej federacji, ale nic nie wskórał. Ronaldo wyjechał, a selekcjoner powiedział jasno, w kaszę dmuchać sobie nie da. Ronaldo po wyjeździe ze zgrupowania napisał jedynie, że wkrótce powie Portugalczykom prawdę.
4: A legendarny duński bramkarz, 39-letni Kasper Schmeichel, który w marcu zakończył karierę z powodu kontuzji barku, przyznał, że pracuje obecnie codziennie jako taksówkarz. Jak zapewnia, to nie przez brak środków, ale z powodu nagłego nadmiaru czasu wolnego.
2: Były wiadomości. Muzyczne Radio.
8: Muzyczne Radio. Kochamy muzykę.
2: 1 października. Dzień Polskiej Muzyki w Muzycznym Radiu.
3: No to ruszamy z przytupem. Do 11 gramy tylko po polsku. Startujemy wysoko w górę z rakietą Baranowskiego.

Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609 983 957.

0: ulica Sudecka 14 pod teatrem.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.

0: Lekka Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
1: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
2: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
1: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie. Dzień Polskiej Muzyki w Muzycznym Radiu.

Jeden z fajniejszych tegorocznych numerów minionego lata i wakacji. Kacperczyk, Hubert i Kaja, Wiatr. Do tego numeru bardzo często lubimy powracać. Nie tylko 1 września. Organek, Klaudia Szafrańska, Idziemy w miasto. Do 11 gramy tylko po polsku. Przed raportem regionalnym o 10.30 jeszcze strachy na lachy.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Niepełnosprawna Elżbieta i jej również niepełnosprawna córka Małgorzata mieszkają razem. A każdy ich dzień życia wiąże się z dużą liczbą wyzwań, którym muszą stawiać czoła. Dla człowieka zdrowego takie zwykłe czynności, jak korzystanie z łazienki, są proste i oczywiste. Dla osoby niepełnosprawnej to miejsce, które stwarza ryzyko upadku i urazu. Pragnieniem kobiet jest remont łazienki i zamontowanie w niej otwieranej wanny i specjalnego siedziska. Każda pomoc finansowa przybliży je do stworzenia przestrzeni, w której będą mogły czuć się bezpiecznie. Środki prosimy przekazywać na adres siepomaga.pl Elżbieta i Małgorzata Pęciak. siepomaga.pl Elżbieta i Małgorzata Pęciak.
0: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Ruszyło głosowanie jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego na projekty inwestycyjne, oświatowe, społeczne i zielone, zgłoszone na rok 2027. Głosowanie odbywa się za pomocą platformy elektronicznej lub w jednym z 8 punktów głosowania. Więcej informacji na stronie www.jbo.jeleniagora.pl. Głosowanie potrwa do 12 października 2026 roku. Zapraszamy!
3: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
4: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika.

0: pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zych.
1: Po reklamie.
2: 10:30.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
2: Zachmurzenie jest małe, raczej jest pogodnie, gdzieniegdzie tylko troszkę więcej chmur, ale absolutnie nie groźnych. Temperatury będą dziś wysokie, 22-23 stopnie maksymalnie. Wiatr umiarkowany, miejscami silny, głównie w górach i na Pogórzu. W górach to w ogóle może być bardzo nawet silny, wręcz porywisty. No to spójrzmy na Śnieżce. W tej chwili porywy wiatru 108 km na godzinę. No to już naprawdę jest poważna siła i w czasie wędrówek trzeba uważać.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
4: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
2: Czas na kolejny raport regionalny. Jacek Rogulski.
5: Jak już informowaliśmy, od maja tego roku Karkonoski Park Narodowy jest właścicielem stawów podgórzyńskich. Było to możliwe dzięki 30 milionom złotych dotacji przekazanych na ten cel parkowi przez Fundację Drzewo Jutro. Jak informuje Przemysław Tołokno, zastępca dyrektora KPN, blisko 113 hektarów tego unikatowego i cennego przyrodniczo terenu jest stopniowo poznawane i już w przyszłym roku będzie udostępnione w formie m.in. zorganizowanych spacerów edukacyjnych przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowej gospodarki rybackiej i ochronie przyrody.
6: Jesteśmy na etapie wykonywania tablic informacyjnych. W tej chwili także jest już postępowanie przetargowe na wydzierżawienie budynku akwakultury, dawnej restauracji. Planujemy, żeby tam dalej była kontynuowana działalność restauracyjna, która by dopełniała tą ofertę, że można było się zatrzymać, spożyć posiłek, podziwiać krajobraz Karkonoszy, powędrować sobie po stawach. No musimy też cały czas pamiętać o tym, że jest to teren, na którym prowadzona jest gospodarka rybacka i ona też ma swoje pewne ograniczenia. Nie do wszystkich obszarów mogą osoby się przemieszczać i swobodnie poruszać, ponieważ ich bezpieczeństwo, ale także bezpieczeństwo hodowli ryb wymaga, że pewne tereny muszą zostać w pewien sposób ograniczone z poruszania się osób. No i cały czas mamy jako przyrodnicy przed sobą to, że doceniliśmy to, że ten teren jest bardzo ważny dla ptactwa wodnego, zarówno w trakcie ich przelotów jesiennych, jak i w okresie gniazdowania. No i tą przestrzeń chcemy uszanować. Przyroda musi mieć swoje pierwszeństwo. Będziemy organizowali cykliczne wyjścia na teren stawów podgórzyńskich. Tutaj proszę śledzić nasze strony internetowe i media społecznościowe. Będą się pojawiały komunikaty o takich wędrówkach z pracownikiem parku po terenach stawów.
4: Słuchacie raportu regionalnego.
5: Październik to miesiąc świadomości raka piersi. To czas, w którym szczególnie dużo mówi się o profilaktyce, regularnych badaniach i tym, jak ważne jest wykrycie choroby na możliwie wczesnym etapie. W Zgorzelcu będzie można o tym nie tylko posłuchać, ale przede wszystkim wspólnie zamanifestować troskę o zdrowie.
7: W piątek 2 października ulicami miasta przejdzie marsz onkologiczny zgorzelskich Amazonek, organizowany pod hasłem Kierunek Zdrowie, Cel Życie, a początek o godzinie 11 przy PGE Arena Tour. Uczestnicy przejdą do Miejskiego Domu Kultury, gdzie zaplanowano dalszą część wydarzenia. Wykłady, historia Amazonek oraz spotkania i działania profilaktyczne.
8: Witam serdecznie, ja nazywam się Katarzyna Anders i jestem prezesem zgorzeleckich Amazonek. Chciałabym Państwa serdecznie zaprosić już w ten piątek, czyli 2 października, na marsz onkologiczny organizowany właśnie przez zgorzeleckie Amazonki. Marsz jest naszym corocznym wydarzeniem, podczas którego chcemy pokazać mieszkańcom, jak ważna jest profilaktyka. Przypomnę im o tym, że wczesne wykrycie naprawdę ratuje życie.
7: Tegoroczny marsz ma być także wydarzeniem, które połączy różne pokolenia. Organizatorzy szczególnie cieszą się z udziału młodzieży ze zgorzeleckich szkół. Ważnym elementem spotkania będzie również możliwość zdobycia wiedzy o profilaktyce i skorzystania z wybranych badań oraz konsultacji w ramach tzw. Białego Piątku. Zaplanowano m.in. pomiar ciśnienia i cukru, konsultacje okulistyczne, dermatologiczne oraz punkt edukacyjno-diagnostyczny.
8: Startujemy o godzinie 11 i towarzyszą nam oczywiście, jak zawsze zresztą, włodarze miasta, lekarze, nasi przyjaciele, nasze rodziny, Przyjeżdżają Amazonki z całego Dolnego Śląska, reprezentacje różnych organizacji. Prowadzić nas będzie orkiestra z kopalni węgla brunatnego Turów aż do Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu. Tam odbędzie się część oficjalna, podczas której onkolog dr Marcin Wolski podprowadzi swój wykład. Przyjeżdża do nas też pani psycholog z Wrocławia z bardzo ciekawym wykładem. Nie zabraknie też atrakcji artystycznych. Wystąpią dzieci ze szkoły Kogito ze swoim spektaklem. Występ będzie miała młoda wokalistka. Wystąpią również nasze zgorzeleckie cheerleaderki z zespołem Inna Show. Jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy. Piątek, godzina 11, PGE Arena Turów. Startujemy. Idźcie z nami w tym marszu, bądźcie z nami, wysłuchajcie ciekawych wykładów, bo naprawdę warto. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i mam nadzieję do zobaczenia w piątek.
5: Na koniec wyjątkowe zaproszenie dla wyjątkowych pań. Granice, hejt, stereotypy, bezpieczeństwo finansowe, dezinformacje i odporność w sytuacjach zagrożenia. Już w najbliższą sobotę, 3 października w Karpaczu odbędzie się 6. konferencja Boskich Karkonoskich. Tegorocznej edycji wydarzenia towarzyszy hasło Boska znaczy bezpieczna, odważna, sprawcza, konkretna, autentyczna, mówi Katarzyna Harbul-Bała, prezeska Fundacji Boskie Karkonoskie.
1: Przyjeżdżają do nas znane nazwiska. Będzie profesor Iwona Chmura-Rutkowska, która będzie mówiła o stereotypach i przemocy symbolicznej i mechanizmach, które działają pod spodem. Będzie też nasza psycholożka fundacyjna, która będzie też mówiła o tym, jak sobie radzić z trudnościami, presją i przeciążeniem. Będziemy miały też panel z samorządowczyniami, ponieważ naszymi gościniami w tym roku będą samorządowczynie od szczebla wojewódzkiego pod taki szczebel sołectwa. Nasza gościni specjalna, czyli pani profesor Joanna Seneszyn. Będziemy też miały warsztaty WENDO, czyli takie warsztaty uczące nas technik asertywności. Będzie również informacja o tym, jak się zabezpieczyć finansowo. Na zasadzie takiej, że miłość miłością, ale musimy pamiętać o tym, żeby jak już ta miłość minie, żebyśmy nie zostały z niczym. Przyjeżdża też Natalia Waloch, dziennikarka i pisarka z takim power speechem mówiącym o tym, że jedno z najlepszych boskich słów, jakie może znać kobieta i przede wszystkim go używać, to jest słowo nie, ale też w związku z tym, co się dzieje w sytuacji geopolitycznej, przyjeżdża doktor habilitowany Marcin Szewczyk i będzie mówił o dezinformacji i bezpieczeństwie informacyjnym. Natomiast zamknie te wszystkie panele porucznik doktor inżynier Iwona Szkudlarek, która będzie mówiła o tym, jak reagować w sytuacjach zagrożenia. Ten wykład też będzie jednym z cenniejszych doświadczeń, które dziewczyny wyniosą po tej konferencji.
5: To wszystko w porannych raportach regionalnych Muzycznego Radia. Więcej informacji z regionu już po południu. Zapraszamy.
4: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
2: Popołudniowe raporty, wiadomości samorządowe od godziny 12.30. Przed 11.00 jeszcze przeniesiemy się do Kamiennej Góry. Część naszych słuchaczy informuje o ucieczce samochodu. Kierujący gdzieś pożyczyli samochód, porzucili samochód i uciekają pieszo. Na miejscu różne siły, środki, ale kochani, to są ćwiczenia, o nich opowiemy już wkrótce. Nie mogę.

0: reklama. Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa. Sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica, Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma. Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zobaczcie, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
7: Chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
8: Czegoś takiego nasza klasa jeszcze nie widziała.
6: W tym kinie czuć nawet jak chlapie woda i wieje wiatr.
7: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
9: Zapraszamy wszystkie szkoły na wycieczki do hipermedialnego parku rozrywki Querion. W programie oferta dopasowana do reformy Kompas Jutra dla każdej grupy wiekowej. Więcej na querion.pl.
10: Po reklamie.
11: Muzyczne radio.
12: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

Dzisiaj co godzinę w naszej stacji w Dniu Polskiej Muzyki Artur Rojek, singiel promujący ostatni, najnowszy album pana Artura. Utwór nosi tytuł W objęciach. Za 12 minut minie godzina 11.

0: jeden bar!
1: Centrala 57, małe miasteczka. Przed nami jeszcze Lor i Sahel i wybije godzina 11. Muzyczne radio w czwartek 1 października. Dzień Polskiej Muzyki.

0: Jet lag dotyczy najczęściej przelotów samolotem, a my zjeżdżamy na ziemię.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Zadziało się w Kamiennej Górze, rozwolniły się u nas telefony, pojawiły informacje o tym, że służb mnóstwo, że ktoś ucieka w Kamiennej Górze samochodem z niewiadomych przyczyn, auto zostało porzucone, sprawcy czegoś uciekają pieszo. O czym mowa? O tym wszystkim wie Andrzej Pawlukiewicz. Dzień dobry, Andrzeju.
2: Dzień dobry, Arku, witam serdecznie. No, wymieniłeś właśnie scenariusz ćwiczeń, które się odbywają na terenie powiatu kamiennogórskiego pod kryptonimem Bud. Bud to jest taki duży zbiornik wodny położony poza miastem, aczkolwiek cała sytuacja miała miejsce właśnie przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących przy Kościuszki. Tam policjant, który miał dokonać kontroli, został teoretycznie potrącony przez inny pojazd. No i w tej chwili trwają czynności związane z ujęciem tych sprawców. Ci sprawcy według scenariusza mieli właśnie udać się na zbiornik Bud i tutaj porzucić kilka beczek z nieznaną substancją, więc do akcji też wezwano strażaków, ochotników i chemików, którzy w tej chwili przy pomocy łodzi i służb miejskich, powiatowych, gminnych będą właśnie podejmować te puszki, te zbiorniki z nieznaną substancją z wody. Więc tak jak powiedziałeś, informujemy naszych słuchaczy, że to tylko manewry, to tylko ćwiczenia, tylko aż,
0: albo aż bardziej, prawda? Bo to są bardzo ważne działania.
2: Dokładnie tak. Każdy wariant zostanie przećwiczony, przetrenowany. Te ćwiczenia potrwają jeszcze do godziny 14, więc gdybyśmy na terenie powiatu kamiennogórskiego słyszeli sygnały czy komunikaty głosowe nadawane z radiowozów, nie bójmy się, to tylko ćwiczenia, ale wszyscy miejmy z tyłu głowy, że takie sytuacje mogą się wydarzyć w życiu realnym.
0: Oby nie, a służby muszą tak czy tak być na nie przygotowanym. Dziękujemy Ci bardzo, Andrzeju. Opuszczamy Kamienną Górę. O, w sumie nie opuszczamy, bo teraz będzie kamiennogórska grupa Sahel jeszcze do 11 u nas. Do usłyszenia, Andrzej Pawlukiewicz, Kamienna Góra, za chwilę u nas.

0: Reklama. Nawet niewielkie odchylenie geometrii Q może pogorszyć komfort jazdy i trwałość Twojego auta. Q-Serwis Autoserwis Bieniarz ustawi zbieżność od ręki. Dzwoń 75 64 44 007. Więcej na Facebooku. Zbieżność od ręki. Tylko w Q-Serwis Autoserwis Bieniarz. Jelenia Góra Wolności 150.
1: Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za Ciebie. Tak, dobrze słyszysz. Aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj w apartamentach Sudetia w Jeleniej Górze i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły. www.apartamenty-sudetia.pl.
2: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
3: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
4: Fundacja Pro Culture Bono oddział w Kliczkowie realizuje projekt pod tytułem Rozwój małej infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Osiecznicy. Celem projektu jest podniesienie potencjału turystycznego obszaru Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie poprzez udostępnienie tężni solankowej mieszkańcom i turystom. Operacja finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027.
0: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
6: 11.
5: Czas na wiadomości.
7: Rosyjski dron uderzył w szkołę w Kijowie. Uczniowie zdążyli zejść do schronu. Po nieudanej egzekucji kobiety w USA zawieszono wykonywanie tej kary. Jerzy Brzęczek może wrócić. Jest coraz głośniej wymieniany jako następca Jana Urbana. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jedna z działających szkół w Kijowie została dziś zaatakowana rosyjskim dronem. Wybuch pożar, ale uczniowie i pracownicy są bezpieczni, bo zdążyli na czas zejść do schronu, oświadczył ukraiński minister oświaty Andrii Butenko. Według policji w placówce przebywało ponad 100 uczniów i 60 pracowników szkoły. Sam atak ukraiński minister nazwał cynicznym terrorem i podkreślił, że w ostatnim czasie niemal codziennie Rosja ostrzeliwuje przedszkola, szkoły, uniwersytety czy instytucje naukowe. Rosja grozi NATO bronią jądrową. Mówi o tym wprost w dokumencie przesłanym sojuszowi, do którego dotarła agencja Reutera, o czym Tomasz Orchowski.
8: Rosjanie oskarżają NATO o niebezpieczny kurs, który niesie za sobą wysokie ryzyko bezpośredniego konfliktu zbrojnego. W dokumencie stwierdzono, że Moskwa może uderzyć w ośrodki decyzyjne państw NATO, a w razie odcięcia obwodu królewieckiego jest w stanie sięgnąć po broń atomową. Mamy nadzieję, że nasze ostrzeżenia zostaną usłyszane, jeśli Europa zaatakuje Rosję. Będzie to bardzo krótka wojna. Odgraża się rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u. Szef NATO Mark Rutte w Euronews podkreślał. Powinniśmy zachować spokój i działać dalej, czyli inwestować w naszą obronność, co robimy. W tym miesiącu w Polsce ma się odbyć spotkanie o przyszłości sojuszu. Politico donosi, że Amerykanie nie zaprosili na nie Brytyjczyków, Francuzów i krajów bałtyckich.
7: Zespół śledczy w sprawie Zonda Krypto rozpoczął dziś pracę w prokuraturze krajowej. Postępowanie dotyczy okoliczności związanych z funkcjonowaniem giełdy kryptowalutowej BitBay, a następnie Zonda Krypto, w tym działalności podmiotów uczestniczących w jej funkcjonowaniu oraz przepływu środków finansowych i kryptowalut. Po wczorajszej nieudanej egzekucji kobiety skazanej na karę śmierci w USA, władze amerykańskiego stanu Tennessee ogłosiły w nocy zawieszenie wykonywania takich wyroków do końca roku. 50-letnia obecnie Christy Pike jest skazana na najwyższy wymiar kary z powodu zabójstwa, którego dopuściła się jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku. Kobieta trafiła wczoraj do szpitala po tym, jak jej serce wciąż biło mimo podania dwóch zastrzyków ze śmiertelną dawką. Gubernator zapowiedział wszczęcie dochodzenia w tej sprawie. 9 meczów, 9 zwycięstw. Skoro piłkarska kadra nas wynikami nie rozpieszcza, to cieszą wyniki młodzieżówki, która ma komplet punktów w eliminacjach do Mistrzostw Europy, a obecny jej trener Jerzy Brzęczek jest coraz głośniej wymieniany jako główny faworyt do zastąpienia Jana Urbana.
9: Zawsze podchodzę do zawodników na zasadzie, że ta szklanka jest do połowy pełna, nie do połowy pusta. Zawodnicy, którzy mają dużą jakość, w mojej ocenie, a mają jakiś trudny okres, no żal jest, żeby im nie pomóc.
7: Brzęczek już raz był selekcjonerem kadry, ale został zwolniony, bo nikomu nie podobał się jego styl. Do wyników nie można się było przyczepić. To odwrotna sytuacja do aktualnej pod wodzą Jana Urbana. Magdalinet przegrała z wyżej notowaną czeską tenisistką Kateriną Siniakową i odpadła w pierwszej rundzie turnieju WTA na twardych kortach w Pekinie. Wcześniej z imprezą w stolicy Chin pożegnała się Katarzyna Kawa, a do drugiej rundy awansowała Magdalena Fręch. Z kolei Iga Świątek i Maja Chwalińska jako rozstawione zawodniczki rozpoczną zmagania od drugiego etapu.
5: To były wiadomości.
3: Muzyczne radio.
5: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: trasy. Zobacz interaktywne stanowiska, poznaj technologię przyszłości i przy okazji odkryj saksońską część pogranicza. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Jesienna wyprzedaż u Barabasia. Budujesz albo remontujesz? Zgarnij super rabaty na kostkę brukową i płyty tarasowe prosto od producenta. I do tego projekt gratis. Promocja przez cały październik. Nie czekaj do wiosny. Odwiedź nasz ogród wystawowy. Firma Barabaś w Lubinie.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Polska klasyka rockowa, Perfekt, chcemy być sobą w Dniu Polskiej Muzyki i w ramach hitów wszechczasów, tych naszych rodzimych, krajowych. 11.30 minęła, za chwilę prognoza pogody.
1: Reklama.
2: Płytki?
3: Rokitki. Remontujesz i nie wiesz, jakie płytki wybrać? Zapraszamy Cię na dni otwarte 2 i 3 października. Nasi doradcy pomogą w wyborze, a płytki w tych dniach kupisz z rabatem do 40%. Rabat nie łączy się z aktualnymi promocjami.
2: Płytki Rokitki. Rokitki 8 koło Hojnowa.
3: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
2: Po reklamie. Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października. Pogoda.
0: Najcieplejszym miejscem w naszym kraju jest obecnie Legnica. Temperatury już gdzieś to uciekło, już zaraz wam powiem. Temperatura w tym mieście wynosi dokładnie 20,3 stopnia. O, tak było 11. W Jeleniej Górze niewiele mniej, 20,1. Jelenia Góra o poranku była najcieplejszym miejscem w Polsce. Teraz to się zmieniło. Co ciekawe, najchłodniejszym jest wcale nie tak odległy od nas Kraków. Niecałe 14 stopni Celsjusza, czyli duże te amplitudy temperatur mamy w naszym kraju. Dolny Śląsk, południowo-zachodnia Polska, najcieplejszy region obecnie. Do końca dnia pogodnie, słonecznie, temperatury maksymalne 22-23 stopnie Celsjusza.
2: Pogoda w górach.
0: Jest miło i sympatycznie wszędzie, ale przeszkadzać może umiarkowany i silny wiatr. W górach to porywisty wiatr. W szczytowych partiach Karkonoszy, Sudetów Zachodnich, ale nie tylko tam, bo także w Sudetach Środkowych i Wschodnich, w tych szczytowych partiach wieje silny i bardzo silny wiatr. Na Śnieżce po chwilowym osłabieniu, takim bardzo chwilowym, znów porywy wiatru w okolicach 115 km na godzinę, a średnia prędkość 75-80 km na godzinę. No to jest już duża moc i może utrudniać i na pewno utrudnia wędrówkę, pomimo że pogoda jest całkiem przyjemna, czyli słonecznie i ciepło. Temperatura na Śnieżce o godzinie 11 prawie 8 stopni Celsjusza i prawie jest bezchmurnie.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października. Niezapomniane hity wszechczasów
3: w muzycznym radiu.

0: Reklama. Jak rozwija się sektor odnawialnych źródeł energii w Polsce i Europie? Które rozwiązania najlepiej sprawdzą się w gminach i gospodarstwach domowych? Zapraszamy 2 października o godzinie 9 do Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego na konferencję poświęconą tym zagadnieniom. Szczegóły na kpn.gov.pl. Konferencja realizowana w ramach projektu Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego etap trzeci. Karkonoska Zielona Szkoła. Dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
3: Dzisiaj króluje u nas polski numer, nie mogło być inaczej, w Dniu Polskiej Muzyki. Artur Rojek, nowy materiał, nowa płyta, nowy singiel W objęciach.

0: Muzyczne radio.
1: Republika Telefony w oryginalnej wersji. Ja tylko dodam, że pierwsza płyta grupy Republika, no bo ten numer jest z późniejszych albumów. Pierwsza płyta została wydana w tym roku, minęło 43 lata od tego, gdy ukazała się na rynku. To Nowe sytuacje. Zawierała takie hity jak Śmierć w bikini, Halucynacje. Płyta, co ciekawe, w pierwszym miesiącu sprzedaży rozeszła się w nakładzie 260 tysięcy egzemplarzy, co było absolutnym rekordem w tych ciemnych czasach PRL-u. Mało tego, ten album, muzycy tego się nie bali, kosztowała astronomiczne pieniądze, czyli 700 zł ówczesnych. To było około 1/10, 1/8 ówczesnej pensji. Średnia cena płyty wtedy innych artystów, nawet tych bardzo znanych, wynosiła około 150-160 zł ówczesnych polskich. No to widać różnicę, ale ta cena wcale niczemu nie przeszkadzała, wręcz przeciwnie, jak już mówiłem, nakład się rozszedł bardzo, bardzo szybko. Telefony za nami, przed nami jeszcze do wiadomości Seal, Bloodsucker. Do polskiej muzy wrócimy po południu. Będą kolejne numery spod znaku i wielkich przebojów naszych rodzimych, i tych granych w ramach Dnia Polskiej Muzyki. Muzyczne Radio 1 października.

0: Wracając jeszcze do płyty Nowe Sytuacje Grupy Republika, bo dzisiaj dużo o właśnie rodzimej muzie, to jeden z naszych słuchaczy, pan Grzegorz z Wrocławia, przypomniał fakt, że wszystkie niemalże nagrania na tym pierwszym albumie były autorstwa w 100% Grzegorza Ciechowskiego. Był on odpowiedzialny za muzykę i słowa 9 nagrań z 10 na tej płycie, tylko w numerze My Lunatycy. Tutaj przy muzyce stworzonej przez Grzegorza Ciechowskiego swoje 5 minut miał także Zbigniew Krzywański, ale słowa tego utworu też należą w 100% do Grzegorza Ciechowskiego, tak jak 9 pozostałych numerów, czyli Nowe Sytuacje, System Nerwowy, Prąd, Arktyka, Śmierć w Bikini, Będzie Plan, Mój Imperializm, Halucynacje i Znak. Myślę, że będzie jeszcze, nawet może dzisiaj, czas, żeby powrócić do tego znakomitego zespołu, tej płyty i tych cudownych nagrań z lat 80. ubiegłego wieku. Za chwilę u nas wiadomości.
1: Reklama. Uprawiasz kukurydzę lub rzepak? Agrofert Polska Elewator w Lwówku Śląskim kupi je od Ciebie. Oferujemy atrakcyjne ceny skupu, terminowe płatności oraz rzetelne warunki współpracy. Nie czekaj, zadzwoń 512 018 308. 512 018 308. Uwaga, szukamy osób do pracy przy suszeniu kukurydzy. Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
0: 12.
1: Czas na wiadomości.
2: Nie milkną komentarze po przyznaniu listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Niższe paliwa w Niemczech po rządowych obniżkach. Uniwersytet Jagielloński dorzuci się studentom do obiadów. Miriam Lipińska. Emocje po wydaniu Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego już nieco opadły, ale komentarze nie cichną. Przedstawiciele koalicji rządzącej są zdania, że Romanowski, ukrywający się od miesięcy przed polskim wymiarem sprawiedliwości, takiej ochrony nie powinien dostać. Dariusz Joński z KO zwraca też uwagę na postawę sędziego, który o tym decydował.
3: Powinien odpowiedzieć dyscyplinarnie jak najszybciej, dlatego że jest artykuł, który mówi jasno, że musi być zgoda prokuratury, żeby tak list żelazny wystawić.
2: W tej sytuacji, jak przypomina, prokuratura była na nie, a list żelazny i tak został wydany. Śledczy mają 7 dni na złożenie zażalenia. Przepisy nie określają jednak, w jakim terminie sąd powinien je rozpoznać. Linie lotnicze zaczynają przerzucać na pasażerów koszty drogiego paliwa. Przewoźnikom kończą się kontrakty na tańsze paliwo. Na razie, jak mówi Mariusz Piotrowski, ekspert rynku lotniczego portalu Fly for Free, linie w ramach oszczędności tną siatki połączeń. A kiedy możemy spodziewać się podwyżek cen biletów?
4: Wzrosty zaczniemy pewnie widzieć na początku przyszłego roku, jeżeli chodzi o te ceny biletów na przyszłoroczny sezon letni, czyli powiedzmy od naloty od końca kwietnia, maja.
2: Część linii może szukać pieniędzy gdzie indziej, dodaje ekspert.
4: Może to wyglądać tak, że Ryanair i Wizz Air będą być może chciały utrzymać te bazowe ceny biletów na niskim poziomie, a jednocześnie mocniej podnieść te usługi dodatkowe, czyli duży bagaż podręczny, pierwszeństwo wejścia na pokład, wybór miejsca w samolocie.
2: Bo na tych dodatkowych opłatach tanie linie osiągają nawet połowę swoich przychodów. Niemieccy kierowcy wreszcie poczuli ulgę po tym, jak w życie weszły dziś obniżki podatków od benzyny i oleju napędowego. Ceny paliw spadły. W porównaniu z wczorajszym dniem tankowanie jest tańsze o 10-11 eurocentów za litr, a w wielu miejscach litr benzyny Super E10 kosztuje mniej niż 2 euro. To druga w tym roku czasowa obniżka podatków od paliw w Niemczech. Podobne rozwiązanie obowiązywało w maju i czerwcu. Polscy kierowcy na razie na takie rozwiązanie czekają, ale nie wszyscy, bo na przykład w Rzeszowie pomocną dłoń wyciągnęło do zmotoryzowanych miasto. Z tańszego o 15 groszy paliwa mogą skorzystać posiadacze aktywnego pakietu mieszkaniowego. A miejska promocja trwa od dziś do niedzieli, ale może zostać powtórzona. Uniwersytet Jagielloński chce wspomóc studentów. Uczelnia będzie dopłacać im do posiłków. Ma być taniej, różnorodnie i bez względu na to, czy ktoś wybiera mięso, danie wegańskie czy wegetariańskie. Rektor uczelni, profesor Piotr Jedynak, mówi wprost: Kraków jest drogi, a koszty życia mogą być dla młodych ludzi realną barierą. I dodaje, że dopłaty to w Polsce bezprecedensowe rozwiązanie. Do wyboru mają być pełne obiady, zupa, drugie danie i napój, albo samo drugie danie z napojem.
5: Pełna kwota, która obowiązuje, ustalona na rok akademicki 2026-2027, wnosi 32 zł, a student zapłaci 18, czyli uniwersytet dopłaci 14.
2: Do obsługi programu powstała też aplikacja Lunch UJ. Sama nazwa ma być prosta i zrozumiała również dla zagranicznych studentów.
1: To były wiadomości.
6: na radio.
1: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa, sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica, Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
7: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
8: Lidl, to się opłaca.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Ace of Base za nami, popołudnie, czwartek, pierwszy dzień października, prawie kwadrans po godzinie 12. Nie zapominamy, pamiętamy i gramy. Polska muza u nas dzisiaj w większej ilości, wszystko ze względu na Dzień Polskiej Muzyki.
1: Cześć, tu Muniek Staszczyk z Tilaw, słuchacie Muzycznego Radia.

0: Reklama. Dynamiczna wymiana oleju w automatycznych skrzyniach biegów w najlepszej cenie w Jeleniej Górze. Szybkie terminy, fachowa obsługa i doradztwo. Q-Service, autoserwis Bieniarz. Dzwoń 75 64 44 007. Więcej o promocjach na Facebooku. Dynamiczna wymiana oleju tylko w Q-Service, autoserwis Bieniarz. Jelenia Góra, Wolności 150.
1: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
2: Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
5: 12.30, za chwilę raport, przedtem prognoza pogody. Letnia, piękna aura, Dolny Śląsk, najcieplejszy region w całym kraju. Dzisiaj u nas temperatury maksymalne 22-23 stopnie, Legnica wciąż najcieplejsze miasto w Polsce. O 12 22,5 stopnia, najchłodniej w Elblągu 15 stopni. Do końca dnia zachmurzenie małe, lokalnie tylko umiarkowane. Dużo słońca, ale też głównie na południu regionu silniejszy wiatr, trzeba uważać.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
6: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Raport regionalny, Jacek Rogulski.
7: Uwaga kierowcy jadący autostradą A4 w stronę Zgorzelca. Przypominamy o remontach na dwóch ważnych węzłach. Budziszów i Kąty Wrocławskie. Zamknięte są północne łącznice, dlatego trzeba korzystać z wyznaczonych objazdów. Jak długo potrwają utrudnienia i którędy najlepiej pojechać? O szczegółach mówi Magda Szumiata z wrocławskiego działu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
8: W pierwszej kolejności prace rozpoczęły się na węzłach Budziszów i Kąty Wrocławskie. Roboty prowadzone są po północnej stronie autostrady. Oznacza to, że jadąc autostradą A4 w kierunku Zgorzelca nie wjedziemy na węzły Budziszów i Kąty Wrocławskie. Dla kierowców wyznaczone są objazdy poprzez sąsiednie węzły. Informacje o obowiązujących objazdach znajdują się na znakach tymczasowej organizacji ruchu, a także są wyświetlane na tablicach zmiennej treści.
9: Remontowane będą jeszcze węzły na autostradzie A4 koło Udanina, Gościsławia i Kostomłotów, a zakończenie całej inwestycji planowane jest w połowie listopada, a wartość prac wyniesie blisko 6 milionów złotych. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
7: Teraz Świdnica, gdzie pruskie podziemia pod Placem Grunwaldzkim będą zagospodarowane na wypadek wojny. Tematem zainteresował się Jacek Zych.
10: Mowa o mogących pomieścić niemal 500 osób pod ziemiach pruskich wybudowanych w połowie XVIII wieku na Przedmurzu Witoszowskim. Miejsce, które przed wojną pełniło już funkcję schronu przeciwlotniczego, przez lata stało opuszczone, potem był tam lokal gastronomiczny. Ostatecznie podziemia wróciły pod zarząd miasta i dziś ponownie mają pełnić funkcje obronne.
11: Dokładnie tak, to jest początek remontu tych podziemnych pomieszczeń, które docelowo mają stać się pełnoprawnym schronem, wykorzystywanym zarówno w czasie pokoju, jak i w czasie wojny, ponieważ te pomieszczenia będą pełniły taką dwojaką funkcję. W pierwszej kolejności będą wykorzystywane do prowadzenia szkoleń i różnego rodzaju warsztatów, zajęć, a w czasie zagrożenia bądź wojny będzie to pełnoprawny schron dla ludzi.
10: Powiedział Mateusz Jadak z Biura Prasowego Świdnickiego Urzędu Miasta. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby schronu nie będzie prosta. Współczesne przepisy stawiają bardzo rygorystyczne wymagania dotyczące tego typu miejsc.
11: To to oznacza? Że muszą być dwa osobne wejścia, osobna wentylacja, która pozwoli dostarczać powietrze niezależnie od tego, co się dzieje na zewnątrz, jakie jest zagrożenie. Do tego będą u nas komory dekontaminacyjne, pozwalające wszystkim, którzy wchodzą na teren schronu, oczyścić się z różnych osadów. Osobne zasilanie, niezależnie od tego, co się dzieje na zewnątrz. Osobne dojście, jeżeli chodzi o wodę pitną. Tak samo sanitariaty, łóżka, żywność i zapasy tej żywności na 3 doby.
10: W pierwszym etapie podziemia pod placem Grunwaldzkim zostaną dokładnie wysprzątane i oczyszczone. Zakres dalszych prac będzie zależał od tego, czy i ile pieniędzy Świdnica pozyska na te działania. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
7: Już jutro rozpoczynają się 53. Jeleniogórskie Spotkania Teatralne. Przedstawienia tworzące program tegorocznego wydarzenia pokazują, że polski teatr pozostaje sztuką żywą i ciekawą świata. Mówi Katarzyna Sołtys, dyrektorka Jeleniogórskiego Teatru.
3: Przygotowaliśmy dla Was w tym roku bardzo ciekawe propozycje, jeśli chodzi o spektakle z całej Polski. No myślę, że będzie ciekawie, niepokornie, będą różne formy teatralne. Pojawi się na przykład teatr tańca, pojawi się teatr formy, więc myślę, że będzie bardzo różnorodnie. No i dodatkowo muszę Państwu zdradzić, że po każdym spektaklu rozmowy będzie prowadził Przemysław Gulda, czyli znany krytyk teatralny, więc po każdym spektaklu będziemy mogli zostać w teatrze dłużej, porozmawiać właśnie o tym, co zobaczyliśmy, o tym, dlaczego ten spektakl jest ważny i dlaczego jest istotny w tym dorobku teatralnym. A potem możemy zostać, jak ktoś będzie sobie życzył, w kawiarni i wypić kawy. Więc bardzo serdecznie zapraszam Was na 53. Jeleniogórskie Spotkania Teatralne. W tym roku otrzymaliśmy dofinansowanie zarówno z Urzędu Miasta Jeleniej Góry, jak i z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, więc bardzo się cieszymy za to wsparcie i dzięki temu mogliśmy właśnie zaprosić te spektakle z całej Polski.
7: Na kolejny raport zapraszamy o 13.30.
6: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Reklama.
1: Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 30 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215 795 135 215.
2: Ruszyło głosowanie jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego na projekty inwestycyjne oświatowe, społeczne i zielone, zgłoszone na rok 2027. Głosowanie odbywa się za pomocą platformy elektronicznej lub w jednym z 8 punktów głosowania. Więcej informacji na stronie www.jbo.jeleniagora.pl. Głosowanie potrwa do 12 października 2026 roku. Zapraszamy!
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
1: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
2: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
1: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Ultima Auto i organizator Szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej Górze zapraszają na czwarty turniej piłki siatkowej Ultima Cup. Zagra 10 drużyn, w tym drużyny służb mundurowych. Z Jeleniej Góry, Państwowej Straży Pożarnej, Pogotowie Ratunkowego, Komendy Miejskiej Policji, Aresztu Śledczego, Straży Miejskiej oraz drużyny Komendy Miejskiej Policji w Kamiennej Górze, Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, Karkonoskiego Parku Narodowego, Szkoły Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze i drużyny sponsora strategicznego Ultima Team. 2 października Szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej Górze. Start godzina 9. Przewidziane nagrody również dla kibiców. Sponsor strategiczny Ultima Auto. Patroni medialni Muzyczne Radio 24jgora.pl i Miasta pod Śnieżką.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio.
6: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
7: Fani zachwyceni. Nowy materiał znakomity. Artur Rojek, nowy singiel z najnowszego albumu W objęciach. Za 18 minut 13.

0: Reklama.
1: Zobaczcie, ta podłoga reaguje na mój dotyk. Ale czad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
2: Czegoś takiego nasza klasa jeszcze nie widziała.
1: W tym kinie czuć nawet jak chlapie woda i wieje wiatr.
3: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
4: Zapraszamy wszystkie szkoły na wycieczki do hipermedialnego parku rozrywki Querion. W programie oferta dopasowana do reformy Kompas Jutra dla każdej grupy wiekowej. Więcej na querion.pl.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Po reklamie.
9: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
10: 13.
9: Czas na wiadomości.
11: Ojciec zamordowanej Mai z Mławy obawia się o swoje życie. Zabawki czy albumy? Sanepid sprawdził, dlaczego szkolne plecaki tyle ważą. Ostatnie szlify naszej kadry przed jutrzejszym meczem piłkarskim z Rumunią. Miriam Lipińska. Ojciec brutalnie zamordowanej Mai z Mławy drży o siebie i swoją rodzinę. Dziś on i jego pełnomocnicy spotkali się z przedstawicielami Prokuratury Krajowej w sprawie śledztwa dotyczącego zlecenia jego zabójstwa. Miała je zlecić matka Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo Mai. Śledztwo zostało wszczęte tydzień temu, jak dotąd nikt nie usłyszał w nim zarzutów.
12: Chronić rodzinę. Syna najbardziej, żonę, posesję, siebie, bo tak naprawdę nie wiem, co mi spotka za rogiem.
11: Mówi Jarosław Kowalski, dodając, że ochrona policji sprowadza się jedynie do codziennych odwiedzin radiowozu pod jego domem. Matka Bartosza G. usłyszała jedynie zarzut naruszenia nietykalności funkcjonariusza policji i jego znieważenia i po przesłuchaniu została zwolniona do domu. Podejrzany o zabójstwo przypadkowej kobiety w Kędzierzynie Koźlu jest niepoczytalny. Biegli psychiatrzy potwierdzili, że 19-latek jest chory psychicznie. Pod koniec sierpnia Jakub L. miał brutalnie zamordować przypadkową kobietę, kiedy ta wyszła na spacer z psem. Atakował też wcześniej, przyznał się śledczym do podobnego ataku w lipcu w Opolu. 19-latek został zatrzymany po kilku dniach poszukiwań, po tym jak wrócił na miejsce zbrodni. Śledztwo zostanie teraz umorzone, a prokuratorzy zawnioskują o umieszczenie 19-latka w szpitalu psychiatrycznym. Większość uczniów ma bóle kręgosłupa wynikające z przeciążenia. Dzieci noszą za dużo, często w źle dobranych plecakach. A ile konkretnie dźwigają na swoich barkach, sprawdzali dziś w szkole podstawowej nr 30 w Bydgoszczy inspektorzy z wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Agnieszka Wynarska.
13: Plecak razem z zawartością nie powinien ważyć więcej niż 15% wagi dziecka.
14: Szkoda gadać. Oj, czuję. 8 lat, no to przyzwyczajony jestem.
15: Zależy, ile mamy lekcji, ale tak to staramy się odkładać podręczniki do szafek.
13: Warto jednak kontrolować, co dzieci noszą w plecakach, radzi nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej Paulina Olszewska.
16: Są to zabawki w dużej mierze, albumy z kartami, które ważą naprawdę bardzo dużo, natomiast oni wykorzystują czas podczas przerwy czy będąc w świetlicy na zabawę i dlatego przynoszą te rzeczy ze sobą, mimo że w świetlicy też zabawki są.
13: Przeciążone plecaki wymuszają nieprawidłową postawę i zmiany w chodzie, na przykład pochylanie głowy do przodu czy zgięcie tułowia, co może prowadzić do bólu i skrzywienia kręgosłupa.
11: I na koniec jeszcze sport. Nasi piłkarze trenują przed jutrzejszym meczem z Rumunią w ramach Ligi Narodów w Warszawie. Pracy jest sporo, bo kadra ma problemy, pokazują to wyniki. Biało-czerwoni nie wygrali 5 ostatnich spotkań i zaczęły pojawiać się głosy, które domagają się głowy selekcjonera.
17: Nie czuję, że gram o posadę. Porażka na pewno przybliżyłaby mnie do tego, żeby mnie zmienić. Natomiast jeśli będziesz myślał tylko i wyłącznie o tym, to nie koncentrujesz się na tym, na czym powinieneś. A my koncentrujemy się przede wszystkim na tym, aby przygotować jak najlepiej zespół.
11: Mówił trener Jan Urban o tym, że jutrzejszy mecz może przynieść dymisję selekcjonera Polski lub Rumunii. Spekulują też rumuńskie media.
9: To były wiadomości.
0: Muzyczne radio.
10: Kochamy muzykę.

0: Reklama. Uprawiasz kukurydzę lub rzepak? Agrofert Polska Elewator w Lwówku Śląskim kupi je od Ciebie. Oferujemy atrakcyjne ceny skupu, terminowe płatności oraz rzetelne warunki współpracy. Nie czekaj, zadzwoń 512 018 308. 512 018 308. Uwaga, szukamy osób do pracy przy suszeniu kukurydzy. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia okośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma. Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia okośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Próbujmy. Artur Rojek i nagranie zatytułowane W objęciach. 16 minut po godzinie 13. Dzień polskiej muzyki, 1 października, a w Muzycznym Radiu dzisiaj tej polskiej muzyki brakować nie będzie. Właśnie za sprawą choćby dzisiejszej piosenki dnia, od której zaczynamy nasz popołudniowy czwartkowy program. Artur Rojek W objęciach, Sebastian Wysoczański. Dzień dobry, witajcie. O muzyce polskiej dziś na pewno będzie dużo, a dużo o muzyce w ogóle. Teraz w Music News.

Wygląda na to, że Music News już na linii startu, a wśród dzisiejszych zawodniczek na pierwszym planie pojawią się Sarah James i Jazzy. Powiemy Wam także o nagrodach MTV Video Music Awards, a także podamy na tacy kolejne, jakże gorące premiery. Tomek Dudkiewicz, witam i zapraszam. Sarah James prezentuje nowy singiel Zrób to dla mnie. Utwór otwiera nowy rozdział w twórczości artystki i stanowi pierwszą zapowiedź jej nadchodzącego albumu. Zrób to dla mnie to emocjonalna historia o niespełnionej miłości, tęsknocie i nieodwzajemnionych uczuciach do bycia zmuszonym do kochania w ukryciu. Utwór opowiada o uczuciu, którego nie można zatrzymać, mimo że potrzeba bliskości i nadzieje na zmianę wciąż pozostają silne. Szczery osobisty tekst łączy się z nowoczesnym popowym brzmieniem, pokazując Sarę w bardziej dojrzałej i świadomej artystycznie odsłonie. Polski język sprawia, że emocje w tej piosence wybrzmiewają jeszcze mocniej. Nowy singiel jest jednocześnie sygnałem kierunku, w którym rozwija się kolejny projekt Sary. Artystka stopniowo poszerza swój muzyczny świat, łącząc współczesny pop z wpływami muzyki R&B, pozostając przy tym wierna emocjonalności i charakterystycznej wokalnej ekspresji. Teraz Music News o DJ-ce i wokalistce prosto z Dublina. Po premierze potężnego bass house'owego hitu Invisible oraz My People, irlandzka gwiazda światowej sceny dance prezentuje swój najnowszy klubowy numer pochodzący z nadchodzącego debiutanckiego albumu Peace and Patience. Jazzy, bo o niej tutaj mówimy, to jedna z najbardziej ekscytujących nowych postaci elektronicznej muzyki tanecznej. Artystka powraca z nowym singlem Get the Start. Utwór jest kolejną odsłoną imponującej serii udanych premier, dzięki którym Jazzy ugruntowała swoją pozycję jako jedna z najbardziej wyrazistych wokalistek i DJ-ek współczesnej sceny dance. W nagraniu Get Started Jazzy ponownie podkręca tempo, serwując zaraźliwą mieszankę napędzających rytmów i energetycznego wokalu stworzoną z myślą o kulminacyjnych momentach klubowych nocy oraz największych festiwalowych scenach na całym świecie. Wraz z dalszym rozwojem międzynarodowej kariery Get Started otwiera kolejny rozdział w imponującym marszu Jazzy na sam szczyt. Debiutancki album irlandzkiej artystki zatytułowany Peace and Patience ukaże się 23 października. Music News. I na koniec nagrody MTV. Gala MTV Video Music Awards 2026 już za nami. Podczas tego wydarzenia poznaliśmy tegorocznych triumfatorów. Madonna zdeklasowała konkurencję, zdobywając aż 7 statuetek. Najważniejsza, przyznawana za teledysk roku, powędrowała jednak w inne ręce. W tej kategorii triumfowała Taylor Swift z piosenką The Fate of Ophelia. Największy triumf podczas gali odniosła jednak bezsprzecznie wspomniana przed momentem Madonna. Ikona muzyki pop zainaugurowała wydarzenie spektakularnym widowiskiem, prezentując dwa utwory ze swojej najnowszej płyty Confessions 2. Artystka wykonała wspólny kawałek z Sabriną Carpenter zatytułowany Bring Your Love oraz odświeżoną wersję utworu Dansteria z gościnnym udziałem Charlie XCX. Piosenkarka, która ma za sobą występ na debiutanckiej edycji Video Music Awards w 1984 roku, opuściła ceremonię z 7 nagrodami, w tym tytułem Artystki Roku, mając na koncie łącznie 13 nominacji. No to tak zupełnie na koniec łapcie jeszcze kilka gorących premier. Nickelback z najnowszym singlem Make Me Love You, U2 z najnowszą piosenką Silencio i Sunfall z nagraniem Need of Love. Tomek Dudkiewicz i Music News. Tyle na teraz. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.

co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.

0: Reklama. Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
1: Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za ciebie. Tak, dobrze słyszysz, aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj w apartamentach Sudetia w Jeleniej Górze i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły. www.apartamenty-sudetia.pl.
2: Jesienna wyprzedaż u Barabasia. Budujesz albo remontujesz? Zgarnij super rabaty na kostkę brukową i płyty tarasowe prosto od producenta. I do tego projekt gratis. Promocja przez cały październik. Nie czekaj do wiosny. Odwiedź nasz ogród wystawowy. Firma Barabaś w Lubinie.
0: Po reklamie.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
4: 13.30 minęła na termometrach, dużo słońca, znaczy na termometrach to 22 stopnia za oknami. To dużo słońca. Dzisiaj zdecydowanie słonecznie. Wiatr trochę bardziej porywisty niż ostatnio. W nocy troszeczkę mocniej wiało. W godzinach popołudniowych faktycznie gdzieniegdzie może się ten wiatr bardziej porywisty pojawić. Temperatura maksymalnie, jak wspomniałem, w okolicach 22-3 stopni. Kolejna ciepła noc przed nami. 10-11 stopni w nocy na termometrach. Zobaczymy. A po dzisiejszej ciepłej to zdecydowanie dobre wartości. Nie inaczej będzie przez cały weekend. Ten zbliżający się może trochę więcej chmur, ale na termometrach ponad 20 stopni nadal.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
5: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
4: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
6: Nowe miejsca opieki w Legnicy na osiedlu Piekary ruszył nabór do nowo otwartego żłobka dla 100 maluchów.
7: Rozpoczyna się także nabór osób zainteresowanych pracą w nowej placówce.
6: Bohaterowie z Jawora. Sprawdzimy, jak bezinteresowny gest dwóch młodych dawców szpiku ratował ludzkie życie.
8: Dzięki przeszczepowi szpiku żyje już 2,5 roku.
6: I złoty sukces w Wałbrzychu.
9: W gronie wyróżnionych znalazło się zaledwie 20 Akademii Koszykówki z całej Polski.
6: Tamtejsza Akademia Koszykówki doceniona przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
10: Słuchacie raportu regionalnego.
6: W Legnicy ruszyła rekrutacja do nowo otwartej placówki opiekuńczej dla najmłodszych. Od dziś rodzice mogą składać wnioski o przyjęcie dzieci do żłobka numer 5, który powstał na osiedlu Piekary przy ulicy Sikorskiego. Nowoczesny obiekt jest w stanie przyjąć 100 maluchów, co znacząco zwiększy dostępność miejsc opieki w tej części miasta. Więcej szczegółów Jacek Rogulski.
7: Rekrutacja potrwa do 23 października, a wnioski można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnicy przy ulicy Poselskiej. Rozpoczyna się także nabór osób zainteresowanych pracą w nowej placówce. Poszukiwani są opiekunowie posiadający kwalifikacje wymagane do pracy w żłobku. Celem jest stworzenie zespołu, który zapewni dzieciom bezpieczne i przyjazne warunki pobytu oraz będzie wspierał ich codzienny rozwój. Osoby zainteresowane pracą w nowym żłobku mogą składać podania wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje w MOPS-ie przy ulicy Poselskiej. Na budowę placówki miasto pozyskało ponad 10 milionów złotych dofinansowania. Tymczasem koszt zadania wyniósł niespełna 9,5 miliona złotych. Różnica została przeznaczona bezpośrednio na budowę obiektu i zagospodarowanie terenu. Inwestycja była realizowana w ramach rządowego programu Aktywny Maluch. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
6: Choć Światowy Dzień Dawcy Szpiku przypada we wrześniu, to o ratowaniu ludzkiego życia warto mówić każdego dnia. Doskonałym tego przykładem są dwaj młodzi mieszkańcy Jawora, Mateusz Głąbicki i Damian Pawlinow. Obaj podjęli bezinteresowną decyzję o oddaniu szpiku, dając tym samym drugą szansę chorym pacjentom o ich wyjątkowej postawie i o tym, jak niewiele trzeba by zostać bohaterem, opowiada Andrzej Stefańczyk.
11: Mateusz Głąbicki zdecydował się zostać dawcą szpiku, gdy miał zaledwie 20 lat.
12: W 2021 roku zostałem dawcą szpiku. W kwietniu tego roku dostałem pierwszy telefon od Fundacji DKMS, czy nadal chciałbym zostać dawcą szpiku. Oczywiście zgodziłem się i już w październiku tego samego roku odbył się zabieg. Zabieg polegał na pobraniu szpiku z talerza kości biodrowej. Cały zabieg był w całości bezbolesny, po wszystkim zostały tylko dwie małe blizny, które na ten moment już trzeba się doszukiwać, bo nie mogę ich znaleźć. W każdym razie bardzo zachęcam do zapisywania się do Fundacji DKMS, bo naprawdę jest to bardzo proste, nic nas to nie kosztuje, a można po prostu pomóc drugiemu człowiekowi i mieć z tego wielką satysfakcję.
11: Z kolei Damian Pawlinow miał 26 lat, kiedy zdecydował się oddać szpik i dać drugiej osobie szansę na życie.
13: W zeszłym roku miałem zaszczyt oddać szpik kostny dla potrzebującej kobiety. Zachęcam do tego wszystkich gorąco, ponieważ nie jest to nic strasznego, taki gest naprawdę może uratować życie.
11: Na taki szpik czekają chorzy z całego świata, którzy szukają swojego genetycznego bliźniaka. Dzięki przeszczepowi Darek znalazł swojego brata genetycznego.
8: Jeszcze niedawno potrzebowałem pomocy innych, niespokrewnionego dawcy szpiku. Ja dzięki przeszczepowi szpiku żyję już 2,5 roku, a teraz staram się pomóc innym, którzy takiego dawcy szukają, żeby potrzebujący, chorzy mogli odnaleźć swojego bliźniaka genetycznego.
11: Dla dawcy to kilka godzin, dla chorego może być to całe życie. Mateusz i Damian pokazują, że czasem największym darem, jaki możemy podarować drugiemu człowiekowi, jest po prostu szansa na życie. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
6: Wielki sukces i prestiżowe wyróżnienie dla młodych koszykarzy z Wałbrzycha. Akademia Koszykówki Górnik Wałbrzych otrzymała oficjalny złoty certyfikat Ministerstwa Sportu i Turystyki. To podsumowanie 16 lat intensywnej i pełnej sukcesów pracy klubu nad szkoleniem dzieci i młodzieży w regionie. Na miejsce z mikrofonem wybrał się Jacek Zych.
9: Tak, w ramach programu ministerialnego koordynowanego przez Polski Związek Koszykówki oceniano kluby na podstawie kilkudziesięciu rygorystycznych kryteriów sportowych, organizacyjnych i szkoleniowych. W gronie wyróżnionych znalazło się zaledwie 20 akademii koszykówki z całej Polski, a Górnik Wałbrzych uplasował się na wysokim 11 miejscu.
14: Złota, bardzo dużo wymogów. Trzeba było wykazać się wieloletnią pracą na rzecz dzieci i młodzieży i organizacyjną, i też sportową, czyli osiągniętymi wynikami, wychowankami na poziomie reprezentacji Polski młodzieżowej, wychowankowie w kadrach wojewódzkich. Także naprawdę bardzo, bardzo dużo wymogów.
9: A Wałbrzyszanie spełnili je wszystkie i uzyskali właśnie złoty certyfikat. W ten sposób znaleźli się w ścisłym gronie wspomnianych 20 takich ośrodków, powiedział Arkadiusz Chlebda z Akademii Koszykówki Górnik Wałbrzych. W ramach ministerialnego programu klub otrzymał dofinansowanie w wysokości 105 tysięcy złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na dalszy rozwój Akademii.
14: To jest na rok kalendarzowy przyznana kwota, którą chcemy przeznaczyć na opłatę startowe w turniejach, w rozgrywkach, trenerów, zakup dodatkowego sprzętu sportowego, dofinansowanie szkoleń, także tutaj te środki na to wszystko będą spożytkowane.
9: Klub niezmiennie stawia na otwartość i szeroki dostęp do treningów dla dzieci z Wałbrzycha oraz całego regionu, w tym Świdnicy, Kamiennej Góry czy Starych Bogaczowic. Więcej informacji na temat działalności klubu w mediach społecznościowych Akademii Górnika Wałbrzych. Jacek Zych, Muzyczne Radio.
6: Kolejne doniesienia z regionu o 14.30.
5: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Reklama. Płytki?
1: Rokitki. Remontujesz i nie wiesz, jakie płytki wybrać? Zapraszamy Cię na dni otwarte 2 i 3 października. Nasi doradcy pomogą w wyborze, a płytki w tych dniach kupisz z rabatem do 40%. Rabat nie łączy się z aktualnymi promocjami.
0: Płytki Rokitki. Rokitki 8 koło Hojnowa.
1: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 zł za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
2: Sposób na Twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Co

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Po reklamie. Muzyczne radio.
2: Gramy, bo kochamy muzykę.

Mrozu i naturalny high w muzycznym radiu to nasz dzisiejszy hit. Ty przy okazji Dzień Polskiej Muzyki trwa w najlepsze, zatem obiecujemy, że polskich piosenek brakować nie będzie, a przy okazji mrozu zresztą ostatnio rozpędził się na dobre 7 minut do godziny 14. Dub, Dogs i Kwiat Jabłonie do wiadomości.

0: Ja tam dalej trzymam kciuki za to, żeby kwiat jabłoni wrócił. To nie tak, że jestem jakimś wielkim fanem kwiatu jabłoni, no ale te piosenki takie przyjemne były i fajne i miło się je grało. Poproszę więcej siebie teraz w muzycznym radiu. No może jest jeszcze szansa, albo będzie to miła niespodzianka, że kiedyś kwiat jabłoni jeszcze coś tam ciekawego zagra. Chociaż te piosenki, na przykład Kasi, nie są przecież gorsze. To dalej fenomenalne utwory, które wam w muzycznym radiu proponujemy. 14 już na zegarach, za chwilę wracamy z wiadomościami.
1: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl. Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem. Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
0: 14.
2: Czas na wiadomości.
3: 15-letni Ukrainiec chciał przeprowadzić zamach w centrum handlowym. Tajne posiedzenie w Europarlamencie, chodzi o bezpieczeństwo i obronność. A na koniec Rzeszów, który uruchomił własny program obniżający ceny paliw. Miriam Lipińska. Chciał przeprowadzić zamach terrorystyczny w centrum handlowym i zabić policjanta. Warszawscy funkcjonariusze zatrzymali 15-letniego Ukraińca, który w internecie szukał informacji na ten temat. Podczas przeszukania mieszkania nastolatka funkcjonariusze zabezpieczyli jego laptop i telefon. Teraz sprzętami zajmą się biegli. 15-latek na 3 miesiące trafił do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. O jego dalszym losie zadecyduje sąd rodzinny. Skażenia nie było, ale przesyłka doręczona wczoraj do jednostki żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie będzie nadal badana. To informacje przekazane przez prokuraturę okręgową w Lublinie. Dwóch wojskowych i pracownik placówki, którzy mieli kontakt z pocztówką, zostali wypisani ze szpitala do domu. Jak mówi prokurator Marcin Kozak, wszystko musi być teraz sprawdzone.
4: W szczególności badaniom daktyloskopijnym, badaniom genetycznym, próbki materiału biologicznego zostanie stwierdzone, czy jakie osoby miały z nim kontakt, bo przecież jeżeli człowiek dotyka jakiejś kartki, to pozostawia jakieś ślady. Czy faktycznie te objawy, które pracownicy zgłosili, mają jakikolwiek związek? Czy to jest tylko koincydencja zdarzeń?
3: Śledztwo jest prowadzone m.in. w kierunku narażenia funkcjonariuszy na bezpośrednią utratę życia. Przesmyk suwalski i ostatnie ataki hybrydowe Rosji to tematy zamkniętego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Obrony Parlamentu Europejskiego. Spotkanie jest też reakcją na rosyjską zapowiedź kolejnej specjalnej operacji wojskowej. Poinformowała o niej agencja RIA Nowosti. Przesmyk suwalski, czyli 65-kilometrowy odcinek granicy polsko-litewskiej, to jedyne lądowe połączenie państw bałtyckich z resztą NATO. To 65 kilometrów, które są absolutnie kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa, mówi europoseł Michał Szczerba, który wnioskował o tajne posiedzenie w Europarlamencie.
5: Przesmyk suwalski jest testem. Testem solidarności europejskiej, ale sama liczba żołnierzy, o której rozmawiamy, nie jest kwestią wystarczającą. Kwestią kluczową jest przede wszystkim mobilność wojskowa, przygotowanie infrastruktury, przygotowanie odporności cyfrowej, komunikacyjnej, energetycznej.
3: Na posiedzenie został zaproszony polski przedstawiciel wojskowy przy komitetach wojskowych NATO i Unii Europejskiej, generał broni Piotr Błazeusz. Wstrzymany ruch samochodów i metra w Kijowie, to po ataku rosyjskich dronów. Dwa bezzałogowce uderzyły w pobliżu jednej z podpór mostu południowego, którym jeżdżą samochody oraz pociągi metra. Wcześniej, także dziś, dron uderzył m.in. w budynek jednej ze szkół w Kijowie. Ponad 100 uczniów i 60 pracowników placówki musiało zejść do schronu. Nikt nie ucierpiał. Rzeszów obniża ceny paliw, ale tylko dla swoich mieszkańców. Z tankowania o 15 groszy taniej na litrze skorzystają wyłącznie ci, którzy mają aktywny pakiet mieszkańca.
6: Ta promocja skierowana jest do mieszkańców Rzeszowa, do mieszkańców tutaj mieszkających, tutaj zameldowanych, tutaj płacących podatki. Pracownicy stacji paliw posiadają odpowiedni czytnik i wszystko szybko odbywa się.
3: Mówi rzeczniczka prezydenta miasta Marzena Kłeczak-Krawiec i dodaje, że zainteresowanie rośnie.
6: Zainteresowanie rzeczywiście zaczynamy już obserwować. Do dzisiaj mamy już 70 kolejnych wniosków o założenie karty mieszkańca, więc widać, że działa.
3: Akcja promocyjna potrwa do niedzieli.
2: To były wiadomości. Muzyczne radio. Kochamy muzykę.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Niepełnosprawna Elżbieta i jej również niepełnosprawna córka Małgorzata mieszkają razem. A każdy ich dzień życia wiąże się z dużą liczbą wyzwań, którym muszą stawiać czoła. Dla człowieka zdrowego takie zwykłe czynności, jak korzystanie z łazienki, są proste i oczywiste. Dla osoby niepełnosprawnej to miejsce, które stwarza ryzyko upadku i urazu. Pragnieniem kobiet jest remont łazienki i zamontowanie w niej otwieranej wanny i specjalnego siedziska. Każda pomoc finansowa przybliży je do stworzenia przestrzeni, w której będą mogły czuć się bezpiecznie. Środki prosimy przekazywać na adres siepomaga.pl Elżbieta i Małgorzata Pęciak. siepomaga.pl Elżbieta i Małgorzata Pęciak.
0: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: 3, 17, 40.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Zobaczcie, ta podłoga reaguje na mój dotyk. Ale czad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
10: Czegoś takiego nasza klasa jeszcze nie widziała.
9: W tym kinie czuć nawet jak chlapie woda i wieje wiatr.
11: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater!
12: Zapraszamy wszystkie szkoły na wycieczki do hipermedialnego parku rozrywki Querion. W programie oferta dopasowana do reformy Kompas Jutra dla każdej grupy wiekowej. Więcej na querion.pl.
13: Po reklamie.
14: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Wielki przebój kiedyś Erika z utworem I Don't Know. Dzisiaj zupełnie inna wersja, ale jakże przyjemna, zwłaszcza na dobry początek nowego miesiąca w towarzystwie pięknego słońca, wysokich temperatur. Drench Hill, Kongi, I Don't Know.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: No to pędzimy z kolejnymi informacjami. Na głównych trasach Dolnego Śląska nie ma obecnie potwierdzonych poważnych wypadków. Ale się dzieje, bo najważniejsze utrudnienia w tej chwili występują na S8 między węzłem Kobierzyca a rondem Magnice, gdzie trwają prace przy budowie nowej trasy S8. W kierunku Wrocławia zajmowane są kolejne pasy, a obowiązuje ograniczenie do 50 km na godzinę. We Wrocławiu na AOW trwają prace przy czyszczeniu odwodnienia z zajęciem lewego pasa w kierunku Kudowy. Utrudnienia związane z robotami występują również na S3 w rejonie Głogowa oraz na S5. Na DK30 między Lubaniem a Gryfowem Śląskim obowiązuje ruch wahadłowy i 40, a na A4 w rejonie Godziszowa i Bolesławca obowiązuje ograniczenie do 80 km na godzinę z powodu wybrzuszenia nawierzchni. Uważajcie na siebie, jedźcie ostrożnie, a kolejny raport z dróg już za godzinę, nawet niecałą.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Po pierwsze, polska piosenka dnia, a po drugie...
2: 1 października. Dzień polskiej muzyki w muzycznym radiu.
0: Dokładnie tak. Dzisiaj po polsku gramy. Artur Rojek w objęciach.

0: Really Smith w Muzycznym Radiu, 20 minut po 14.
1: Muzyczne Radio.
0: Mówiliśmy ostatnio i to bardzo dużo, a w zasadzie to nawet mówiłem to kilka dni temu, że grupa U2 już zaprezentowała drugi utwór, który promuje najnowsze wydawnictwo, które ukaże się 13 listopada, piosenkę Carnaval de Luz, czyli Karnawał Światła. No i wraz z wydaniem tego krążka lada moment, bo w przyszłym roku ma rozpocząć się trasa koncertowa. Jest taki portal, który bardzo często ma trafne plotki i przewidywania na temat tego, co dzieje się w grupie U2. Przewidywał nowe nagrania, przewidywał oczywiście także kolejne single. Nie inaczej jest, jeśli chodzi o trasę koncertową. Zresztą bardzo często powołują się na to, że mają kontakty gdzieś tam w środku, w całym sztabie w grupie U2. Więc taka plotka, która pojawiła się dosłownie wczoraj a propos trasy koncertowej U2 na 2027 rok. Jak czytam, prawdopodobnie ogłoszenie pierwszych dwóch etapów trasy w 2027 roku powinno nastąpić 15 października, czyli za dwa tygodnie. Spodziewamy się ogólnej sprzedaży już biletów nawet w tym miesiącu. Czytamy także, że trasa rozpocznie się w lutym w 2027 roku, prawdopodobnie potrwa aż do 2028 roku. W Rolling Stone ogłoszono, że trasa będzie trasą po stadionach. Będzie oczywiście promować album Carnaval de Luz, który okaże się, jak wspomniałem, 13 listopada. Trasa będzie oczywiście, w tej trasie będzie brał oczywiście Larry Mullen udział, który po serii operacji podjętych jest już zdrowy, tak jak czytamy, na tyle zdrowy, żeby móc wrócić do koncertowania. Tutaj oczywiście przypominamy sytuację z Las Vegas, ze Sphere, gdzie Larry Mullen nie grał na perkusji. No i takiej sytuacji na ten moment, z tego co czytamy, już nie będzie. Więc jeśli to się potwierdzi, a uwierzcie mi na słowo, obserwuję ten portal od wielu, wielu lat i tam się w zasadzie zawsze wszystko potwierdza, no to dokładnie za dwa tygodnie, w czwartek, zostanie ogłoszona trasa koncertowa. Czy po 19 latach grupa U2 przyjedzie do Polski? No to jest ciekawe pytanie, bardzo ciekawe. A teraz z tej płyty U2 i Silencio.

0: reklama.
1: Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 30 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215 795 135 215.
2: Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa. Sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica, Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie.
3: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
4: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
5: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
4: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
5: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
4: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
6: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
7: Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
8: Po reklamie.
9: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
10: No to 14.30 na zegarach, na termometrach 21-22 stopnie, słonecznie, pogodnie i przyjemnie. Więcej chmur w prognozach jutro, dzisiaj wiecznie, jutro ten wiatr jutro będzie słabszy. 20-21 stopni na termometrach zobaczymy jutro, 22 w sobotę. W sobotę znów bardzo duża ilość słońca. Później te temperatury zaczną się troszeczkę nam zmniejszać w okolicach 17 w niedzielę. Przyszły tydzień pod znakiem słońca na pewno w tej pierwszej części tygodnia, czyli do środy, ale temperatury już na pewno poniżej 20.
9: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
11: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
10: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
12: A w tym raporcie o wielkich zmianach w komunikacji miejskiej, milionowych inwestycjach w kulturę i nadchodzącym święcie teatru na Dolnym Śląsku.
13: Słuchacie raportu regionalnego.
12: Wielkie zmiany dla pasażerów w Wałbrzychu. Po 14 latach gmina zdecydowała o reaktywacji miejskiego zakładu komunikacyjnego. Komunikacja autobusowa zostanie całkowicie wydzielona ze struktur miejskiego zakładu usług komunalnych, który do tej pory zarządzał nią wspólnie ze Śląskim Konsorcjum Autobusowym. Co ta reforma oznacza dla mieszkańców? O tym w materiale, który przygotował Jacek Zych.
14: Tak, o tym, że takie działania zostaną podjęte, mówiło się w Wałbrzychu już od kilku tygodni. We wtorek radni podjęli taką decyzję. Miejski Zakład Komunikacyjny zostanie wydzielony ze struktur MZUK, który od 2 lat powoli przejmuje zarządzanie komunikacją miejską od Śląskiego Konsorcjum Komunikacyjnego, które te usługi świadczyło od 14 lat.
15: Ta uchwała tylko w zasadzie instytucjonalizuje stan faktyczny. MZUK od kilku lat konsekwentnie rozwijał część komunikacyjną. Nabywał autobusy, zatrudniał kierowców, zatrudnił mechaników, nadzoruje największą inwestycję ostatnich lat, czyli budowę ultranowoczesnej zajezdni przy ulicy Beethovena.
14: Powiedział prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. Decyzja nie była jednogłośna. Opozycyjni radni Prawa i Sprawiedliwości mieli cały szereg wątpliwości co do zakładanego planu, zmieniającego w zasadzie całkowicie dotychczasowe model centralizacji zadań wałbrzyskich spółek i instytucji w pojedyncze podmioty.
16: Skoro mamy do czynienia z takim konfliktem koncepcji, z jakąś rewolucją właśnie dotyczącą spojrzenia na samorząd, no to chciałbym, abyśmy byli do tego przekonani. Natomiast z ust pana prezydenta słyszeliśmy historię najnowszą Wałbrzycha, bo tak naprawdę ja bym chciał usłyszeć, dlaczego należy jednak zadania wydzielać i przekazywać odrębnym ośrodkom. Nie przekonuje też mnie ta teza o bezkosztowności tych działań. Przecież przecież nowa spółka to koszty związane z zarządem, z radą nadzorczą.
14: A to już Piotr Sosiński, radny Prawa i Sprawiedliwości. Ostatecznie Rada Miasta uchwałę przyjęła za wydzieleniem Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego ze struktur MZUK. Zagłosowali jedynie nie wszyscy radni KO. Przeciw było troje radnych PiS, jedna radna z tej partii wstrzymała się od głosu, a dwoje radnych KO oraz dwóch posłów niezrzeczonych nie oddało w ogóle głosu. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
12: Kamienna Góra stawia na modernizację i rozwój przestrzeni publicznej. Aż 10 milionów złotych zostanie przeznaczonych na gruntowną przebudowę tamtejszego zalewu i Centrum Kultury. Realizacja tak potężnego zadania jest możliwa dzięki pozyskaniu środków z międzynarodowego projektu pod nazwą Pod wspólnym niebem. A szczegóły zna Jacek Rogulski.
0: Na realizację tego zadania Kamienna Góra pozyskała dotację w wysokości ponad 6,5 miliona złotych. Pozostałą kwotę ponad 3 miliony stanowić będzie wkład własny miasta, który uzyskał już poparcie Rady Miejskiej. W ramach projektu w lokalnym Centrum Kultury powstanie dedykowana edukacji astronomicznej sala Niebo 120 oraz pracownia astrofotografii. Instytucja zostanie wyposażona w mobilne teleskopy, które posłużą do organizacji otwartych obserwacji nieba w różnych punktach miasta. Natomiast wokół Kamienna Górskiego Zalewu powstanie nowoczesna infrastruktura edukacyjno-turystyczna, m.in. Park Ciemnego Nieba. Przebudowane i rozbudowane zostaną ścieżki spacerowe. Projekt przewiduje też budowę tarasów widokowych nad wodą, instalację podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami przy głównym moście, a także montaż nowoczesnego oświetlenia zewnętrznego i monitoringu. Tym inwestycjom towarzyszyć będzie również bogaty program wydarzeń kulturalno-edukacyjnych. Zaplanowano m.in. warsztaty astronomiczne, między pokoleniowe spotkania, kosmiczne plenery z wystawami, wspólne nocne obserwacje nieba oraz uruchomienie cyklu edukacyjnego Astro News. Miasto dysponuje już aktualnym pozwoleniem na budowę nad zalewem. Ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zaplanowano na przyszły rok. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
12: Już jutro Jelenia Góra stanie się stolicą polskiej sceny. Rozpoczynają się 53. jeleniogórskie spotkania teatralne. Spektakle, które znalazły się w programie tegorocznej edycji, udowadniają, że rodzimy teatr to wciąż sztuka niezwykle żywa, dynamiczna i ciekawa otaczającego nas świata. Na to wyjątkowe wydarzenie zaprasza Katarzyna Sołtys, dyrektorka teatru imienia Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze.
17: Przygotowaliśmy dla Was w tym roku bardzo ciekawe propozycje, jeśli chodzi o spektakle z całej Polski. No myślę, że będzie ciekawie, niepokornie, będą różne formy teatralne. Pojawi się na przykład teatr tańca, pojawi się teatr formy, więc myślę, że będzie bardzo różnorodnie. No i dodatkowo muszę Państwu zdradzić, że po każdym spektaklu rozmowy będzie prowadził Przemysław Gulda, czyli znany krytyk teatralny, więc po każdym spektaklu będziemy mogli zostać w teatrze dłużej, porozmawiać właśnie o tym, co zobaczyliśmy, o tym, dlaczego ten spektakl jest ważny i dlaczego jest istotny w tym dorobku teatralnym. A potem możemy zostać, jak ktoś będzie sobie życzył, kawiarni i wypić kawy. Więc bardzo serdecznie zapraszam Was na 53. Jeleniogórskie spotkania teatralne. W tym roku otrzymaliśmy dofinansowanie zarówno z Urzędu Miasta Jeleniej Góry, jak i z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, więc bardzo się cieszymy za to wsparcie i dzięki temu mogliśmy właśnie zaprosić te spektakle z całej Polski.
12: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
11: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609-983-957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
1: Płytki?
2: Rokitki. Remontujesz i nie wiesz, jakie płytki wybrać? Zapraszamy Cię na dni otwarte 2 i 3 października. Nasi doradcy pomogą w wyborze, a płytki w tych dniach kupisz z rabatem do 40%. Rabat nie łączy się z aktualnymi promocjami.
1: Płytki Rokitki. Rokitki 8 koło Hojnowa.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
3: Sposób na Twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Muzyczne radio.
2: Gramy, bo kochamy muzykę.

Mrozu i naturalny hajt w muzycznym radiu jako nasz dzisiejszy hit typ, a to wszystko dlatego, że my dziś bardzo mocno stawiamy na polskie piosenki ze względu na Dzień Polskiej Muzyki. Właśnie 1 sierpnia już od wielu lat, października spojrzałem przez okno i zobaczyłem tyle słońca. Idealnie, gdyby dzisiaj w kalendarzu był 1 sierpnia, to nawet wszystko by się zgadzało. Za chwilę wiadomości z kraju, ze świata, do tego czasu jeszcze Neptunika.

0: No i Błękit Nieba nam dzisiaj towarzyszy, więc zakładam, że podczas czwartkowego popołudnia faktycznie nic więcej nam nie potrzeba. Wiadomości z kraju i ze świata za chwilę, raport z dróg także.
1: Reklama. Nawet niewielkie odchylenie geometrii kół może pogorszyć komfort jazdy i trwałość twojego auta. Q-Serwis Autoserwis Bieniarz ustawi zbieżność od ręki. Dzwoń 75 64 44 007. Więcej na Facebooku. Zbieżność od ręki. Tylko w Q-Serwis Autoserwis Bieniarz. Jelenia Góra Wolności 150.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
0: 15.
3: Czas na wiadomości.
4: Jest nowa opinia biegłych w sprawie nożownika z Jarosławia. Drogówka w Łódzkiem dostała nowe auta do ścigania piratów drogowych. Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy, chce dotrzeć do 30 tysięcy potrzebujących rodzin. Miriam Lipińska. Jest nowa opinia biegłych psychiatrów w sprawie Ichora M., podejrzewanego o atak nożem w opactwie benedyktynek w Jarosławiu. Z dokumentu, który trafił właśnie do prokuratury okręgowej w Przemyślu, wynika, że stan psychiczny mężczyzny nadal uniemożliwia jego przesłuchanie i postawienie mu zarzutów. Według biegłych 31-latek nadal ma objawy psychotyczne, mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Przemyślu.
5: Stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
4: Mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące, jest w szpitalu psychiatrycznym na oddziale ze wzmocnionym zabezpieczeniem. Do ataku nożem w jarosławskim opactwie doszło dokładnie tydzień temu. Zmarła jedna osoba, ksiądz, a 4 pozostałe zostały ranne. 33-latek podejrzany o postrzelenie policjanta pod Bolesławcem usłyszał dziś zmieniony zarzut. Będzie odpowiadać za zabójstwo funkcjonariusza z motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Śledczy zmienili zarzut po tym, jak ciężko ranny policjant zmarł. 33-latek miał strzelać do policjantów i jednego ranić w głowę, kiedy ci interweniowali w jego domu w Kraśniku Górnym z powodu podejrzenia kradzieży. A jutro pogrzeb 29-letniego funkcjonariusza, sierżanta Natana Sieronia. W samo południe we wszystkich komendach w całym kraju policjanci włączą sygnały w radiowozach w hołdzie zabitemu koledze. Szpitale na wschodzie Polski szkolą pracowników i aktualizują procedury na wypadek zagrożenia. Niemal codziennie na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu wyją syreny, a mieszkańcy dostają alerty. W czasie zagrożenia leczenie nie może zostać przerwane, podkreśla Kamila Ćwik, dyrektorka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie.
6: Gdyby pojawiła się taka konieczność, to szpital nie będzie miejscem, które się ukrywa, tylko to będzie miejsce, w którym będziemy rozwijać liczbę łóżek. Tak naprawdę to będzie wszystko zależało, jaka będzie treść poleceń. Natomiast pamiętajmy też, że szpital jako taki raczej nie będzie podlegał ewakuacji, tak, czyli tak naprawdę będziemy przyjmować pacjentów, udzielać im pomocy.
4: Szpitale na Lubelszczyźnie budują też schrony. Inwestycje będą służyły na czas wojny i pokoju. Drogówka w województwie łódzkim ma od dziś kilkanaście nowych oznakowanych i nieoznakowanych radiowozów. Będą wykorzystywane m.in. przez policjantów z grupy SPID, czyli tych zajmujących się najpoważniejszymi drogowymi wykroczeniami.
7: Skończyły się dobre czasy dla piratów drogowych. Prawie 400 koni, 4 sekundy do setki.
8: Strach to będą one budziły przed tymi kierowcami, którzy naruszają przepisy ruchu drogowego.
4: Policja w Łódzkiem ma w sumie 14 aut wyposażonych w wideorejestratory. Wolontariusze do Szlachetnej Paczki poszukiwani. Potrzeba prawie 2000 osób. Nabór przedłużono do 18 października. To praca wymagająca i odpowiedzialna, ale jak mówi Adam, jeden z wolontariuszy, warta wysiłku.
9: Każdy z nas może powiedzieć śmiało, że warto było, ponieważ uczucie, jakie towarzyszy nam w trakcie weekendu cudów, uczucie dobrze wykonanej pracy, jest warte każdego zachodu tak naprawdę.
4: Najwięcej wolontariuszy potrzeba w województwie opolskim, lubuskim i kujawsko-pomorskim.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
10: Muzyczne Radio. Kochamy muzykę.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: No to sprawdzamy, co dobrego i nie za bardzo dobrego na trasach Dolnego Śląska, chociaż życzymy, żeby same dobre wieści zawsze do nas napływały i takie zdanie, że brak nowych utrudnień. Natomiast jeśli chodzi o to, co realnie... Kierowcy muszą uważać na prowadzone roboty, głównie na Dolnym Śląsku. Na S8 między węzłem Wrocław a Kobierzyce, a Magnicami obowiązuje ograniczenie do 50 km na godzinę. Utrudnienia związane z robotami występują także na S5 w rejonie Malina i Kryniczna. Na A4 w rejonie Pietrzykowic obowiązuje ograniczenie do 110 km na godzinę, a przy granicy państwa w kierunku Wrocławia do 40. Wieczorem na OW zaplanowano nocne prace przy oznakowaniu. To tyle. Brak jakichkolwiek utrudnień spowodowanych wypadkami, zdarzeniami drogowymi czy kolizjami, natomiast głównie dzisiaj na dolnośląskich i nie tylko trasach prace drogowe.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem. Reklama. Uprawiasz kukurydzę lub rzepak? Agrofert Polska Elewator w Lwówku Śląskim kupi je od Ciebie. Oferujemy atrakcyjne ceny skupu, terminowe płatności oraz rzetelne warunki współpracy. Nie czekaj, zadzwoń 512 018 308. 512 018 308. Uwaga, szukamy osób do pracy przy suszeniu kukurydzy. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
3: Phonix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
3: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Phonix Ból Uszu Max?
3: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

0: 146. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayku.
1: Dzień dobry, witajcie. Ruszamy wspólną podróż. Dziś w programie wyprzedzasz, a przerywana nagle zmienia się w ciągłą linię. Co wtedy robić? I od 1 października nowe paliwa na stacjach. Arek Wodarski, ruszamy.
0: Autoradio.
1: Prosta droga, sprzeciwka nic nie jedzie, a przed nami porusza się wolniejsze auto. Zaczynamy wyprzedzanie i dopiero po chwili dostrzegamy, że linia przerywana zaraz zmieni się w ciągłą. Co robić? Czy można wrócić przed mijany samochód? Kluczowe znaczenie ma rodzaj linii znajdującej się na jezdni. Znak poziomy P2, czyli pojedyncza linia ciągła, zabrania przejeżdżania przez nią oraz najeżdżania na nią. Ta sama zasada dotyczy P4, czyli podwójnej ciągłej. Wcześniejszy zjazd na sąsiedni pas nie daje prawa do późniejszego przekroczenia obu linii. Inaczej jest w przypadku linii jednostronnie przekraczalnej, czyli P3. Możemy przez nią przejechać pod warunkiem wyprzedzania rozpoczętego przed jej początkiem. Według prawa przed trudnym manewrem wyprzedzania trzeba upewnić, że widoczność i miejsce pozwalają wykonać manewr bez utrudniania ruchu innym. Należy też sprawdzić, czy osoba jadąca z tyłu nie zaczęła już podobnego manewru oraz czy pojazd z przodu nie sygnalizuje tego samego zamiaru. Warto też spojrzeć dalej i ocenić, czy będzie wystarczająco dużo miejsca na spokojny powrót na prawy pas. Jeśli przed samochodem widać początek linii ciągłej lub znak zakazu wyprzedzania, lepiej poczekać na dogodniejszy moment.
0: Aktualne przepisy.
1: Problemem staje się sytuacja, gdy zmianę oznakowania dostrzeżemy dopiero po zjechaniu na lewy pas. Jeśli auto znajduje się już obok wyprzedzanego samochodu, nagłe hamowanie albo szybki powrót w prawo mogą stworzyć zagrożenie. W takim położeniu trzeba przede wszystkim zachować kontrolę nad samochodem i unikać gwałtownych ruchów grożących kolizją. Nie oznacza to jednak, że obowiązujące znaki przestają wtedy mieć znaczenie.

0: Przepisy zabraniają najeżdżania na podwójną ciągłą oraz przejeżdżania przez nią. Jeśli nawet nam się uda wtedy kogoś wyprzedzić, to wiele takich sytuacji kończy się mandatem i punktami karnymi. Rozpoczęcie wyprzedzania kilka sekund wcześniej na linii przerywanej nie daje automatycznego usprawiedliwienia dla późniejszego złamania zakazu. Dlatego przed zjazdem na sąsiedni pas warto zawsze upewnić się, że cały odcinek, dostępny odcinek pozwala bezpiecznie zakończyć wyprzedzanie. I na koniec, od 1 października nowe paliwa na stacjach.
1: Aktualności.
0: Od tego dnia stacje benzynowe mają obowiązek sprzedawać paliwa przejściowe, które zastępują paliwa letnie. Według przepisów stacje benzynowe mają sprzedawać w zależności od pory roku jeden z trzech rodzajów benzyny i oleju napędowego. Chodzi o paliwa letnie, zimowe, przejściowe i od 1 października każda stacja ma sprzedawać ten ostatni rodzaj paliwa. Uprzedzając pytania, można je dowolnie mieszać. Kierowcy nie muszą przejmować się datą tankowania. W praktyce bardzo często paliwo przejściowe zastępuje to letnie dużo wcześniej niż wynika to z obowiązku. Podobnie jest z paliwem zimowym. Pojawia się często na stacjach dużo, dużo wcześniej. Arek Włodarski, dziękuję. Do usłyszenia.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
2: A program Autoradio, ten oczywiście premierowy, wraca jutro po godzinie 15. Tymczasem do godziny 15.30 w naszym popołudniowym, październikowym już programie Loda to Don't Cry i za chwilę także Szanghaj.

Szangaj w Muzycznym Radiu. My zbliżamy się do kolejnego spotkania z raportem regionalnym. To także moment, kiedy będziemy o pogodzie mówić. Bądźcie z nami. Do tego czasu po polsku jeszcze zagramy. Pawkin, pomóż mi!

0: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz. Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za ciebie. Tak, dobrze słyszysz. Aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj w apartamentach Sudetia w Jeleniej Górze i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły. www.apartamenty-sudetia.pl.
1: Jesienna wyprzedaż u Barabasia. Budujesz albo remontujesz? Zgarnij super rabaty na kostkę brukową i płyty tarasowe prosto od producenta. I do tego projekt gratis. Promocja przez cały październik. Nie czekaj do wiosny. Odwiedź nasz ogród wystawowy. Firma Barabaś w Lubinie.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
0: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
5: Minęła 15.30, no to zobaczmy, co tam dobrego na termometrach, a tutaj fajne ilości wartości. 21 stopni aktualnie na słupkach rtęci, 22 dzisiaj maksymalnie. Bardzo dużo słońca do końca dnia. I z tego, co widzimy, zapowiada nam się także ciepła noc. Może nie aż tak ciepło jak poprzednia, ale myślę, że w okolicach 9-10 stopni na słupkach rtęci w nocy będziemy mogli zobaczyć. 20-21 jutro, jutro już zachmurzenie umiarkowane i w sobotę znów powrót słońca i ponad 20.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
6: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: To już raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
7: Utrudnienia na autostradzie A4 w związku z remontami węzłów Budziszów i Kąty Wrocławskie. Plany udostępniania przez Karkonoski Park Narodowy niedawno przejętych stawów podgórzyńskich i marsz profilaktyczny w Zgorzelcu.
6: Muzyczne Radio.
7: Uwaga kierowcy jadący autostradą A4 w stronę Zgorzelca na dwóch ważnych węzłach Budziszów i Kąty Wrocławskie. Trwa remont nawierzchni. Jak informowaliśmy, zamknięte są północne łącznice. Jak długo potrwają utrudnienia i którędy najlepiej pojechać, o tym z wrocławskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Magdalena Szumiata.
8: W pierwszej kolejności prace rozpoczęły się na węzłach Budziszów i Kąty Wrocławskie. Roboty prowadzone są po północnej stronie autostrady. Oznacza to, że jadąc autostradą A4 w kierunku Zgorzelca nie wjedziemy na węzły Budziszów i Kąty Wrocławskie. Dla kierowców wyznaczone są objazdy poprzez sąsiednie węzły. Informacje o obowiązujących objazdach znajdują się na znakach tymczasowej organizacji ruchu, a także są wyświetlane na tablicach zmiennej treści.
7: Skoro o podróżach i regionie mowa, drogowym utrudnieniom warto stawić czoła, by bezpiecznie dotrzeć w Karkonosze, gdzie na miłośników natury czekają zupełnie nowe atrakcje. Jak informowaliśmy, od maja tego roku Karkonoski Park Narodowy jest właścicielem stawów podgórzyńskich. Było to możliwe dzięki 30 milionom złotych przekazanym na ten cel parkowi przez Fundację Drzewo i Jutro. Jak informuje Przemysław Tołoknow, zastępca dyrektora KPN-u, blisko 113 hektarów tego unikatowego, cennego przyrodniczo terenu jest stopniowo poznawane i już w przyszłym roku będzie udostępniane w formie m.in. zorganizowanych spacerów edukacyjnych przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowej gospodarki rybackiej i ochronie przyrody.
9: Jesteśmy na etapie wykonywania tablic informacyjnych. W tej chwili także jest już postępowanie przetargowe na wydzierżawienie budynku akwakultury, dawnej restauracji. Planujemy, żeby tam dalej była kontynuowana działalność restauracyjna, która by dopełniała tą ofertę, że można by było się zatrzymać, spożyć posiłek, podziwiać krajobraz Karkonoszy, powędrować sobie po stawach. No musimy też cały czas pamiętać o tym, że jest to teren, na którym prowadzona jest gospodarka rybacka i ona też ma swoje pewne ograniczenia. Nie do wszystkich obszarów mogą osoby się przemieszczać i swobodnie poruszać, ponieważ ich bezpieczeństwo, ale także bezpieczeństwo hodowli ryb wymaga, że pewne tereny muszą zostać w pewien sposób ograniczone z poruszania się osób. No i cały czas mamy jako przyrodnicy przed sobą to, że doceniliśmy to, że ten teren jest bardzo ważny dla ptactwa wodnego, zarówno w trakcie ich przelotów jesiennych, jak i w okresie gniazdowania. No i tą przestrzeń chcemy uszanować. Przyroda musi mieć swoje pierwszeństwo. Będziemy organizowali cykliczne wyjścia na teren stawów podgórzyńskich. Tutaj proszę śledzić nasze strony internetowe i media społecznościowe. Będą się pojawiały komunikaty o takich wędrówkach z pracownikiem parku po terenach stawów.
7: Spacery na łonie natury to doskonały sposób na dbanie o kondycję, ale troska o własne ciało i organizm ma tej jesieni jeszcze jeden głębszy wymiar. Październik to bowiem Światowy Miesiąc Świadomości Raka Piersi. To czas, w którym szczególnie dużo mówi się o profilaktyce i o tym, jak ważne jest wykrycie choroby na możliwie wczesnym etapie. W Zgorzelcu będzie można o tym nie tylko posłuchać, ale przede wszystkim wspólnie zamanifestować troskę o zdrowie podczas nadchodzącego Marszu Amazonek.
10: W piątek 2 października ulicami miasta przejdzie marsz onkologiczny zgorzeleckich Amazonek, organizowany pod hasłem Kierunek Zdrowie, Cel Życie, a początek o godzinie 11 przy PGE Arena Turów. Uczestnicy przejdą do Miejskiego Domu Kultury, gdzie zaplanowano dalszą część wydarzenia, wykłady, historię Amazonek oraz spotkania i działania profilaktyczne.
11: Witam serdecznie, ja nazywam się Katarzyna Anders i jestem prezesem zgorzeleckich Amazonek. Chciałabym Państwa serdecznie zaprosić już w ten piątek, czyli 2 października, na marsz onkologiczny organizowany właśnie przez zgorzeleckie Amazonki. Marsz jest naszym corocznym wydarzeniem, podczas którego chcemy pokazać mieszkańcom, jak ważna jest profilaktyka, przypomnieć im o tym, że wczesne wykrycie naprawdę ratuje życie.
10: Tegoroczny marsz ma być także wydarzeniem, które połączy różne pokolenia. Organizatorzy szczególnie cieszą się z udziału młodzieży ze zgorzeleckich szkół. Ważnym elementem spotkania będzie również możliwość zdobycia wiedzy o profilaktyce i skorzystania z wybranych badań oraz konsultacji w ramach tzw. Białego Piątku. Zaplanowano m.in. pomiar ciśnienia i cukru, konsultacje okulistyczne, dermatologiczne oraz punkt edukacyjno-diagnostyczny.
11: Startujemy o godzinie 11 i towarzyszą nam oczywiście, jak zawsze, zresztą włodarze miasta, lekarze, nasi przyjaciele, nasze rodziny. Przyjeżdżają Amazonki z całego Dolnego Śląska, reprezentacje różnych organizacji. Prowadzić nas będzie orkiestra z kopalni węgla brunatnego Turów aż do Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu. Tam odbędzie się część oficjalna, podczas której onkolog dr Marcin Wolski podprowadzi swój wykład. Przyjeżdża do nas też pani psycholog z Wrocławia z bardzo ciekawym wykładem. Nie zabraknie też atrakcji artystycznych. Wystąpią dzieci ze szkoły Cogito ze swoim spektaklem. Występ będzie miała młoda wokalistka. Wystąpią również nasze zgorzeleckie cheerleaderki z zespołem Inna Show. Jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy. Piątek, godzina 11, PGE Arena Turów. Startujemy. Idźcie z nami w tym marszu, bądźcie z nami, wysłuchajcie ciekawych wykładów, bo naprawdę warto. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i mam nadzieję do zobaczenia w piątek.
7: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
6: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Reklama. Jak rozwija się sektor odnawialnych źródeł energii w Polsce i Europie? Które rozwiązania najlepiej sprawdzą się w gminach i gospodarstwach domowych? Zapraszamy 2 października o godzinie 9 do Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego na konferencję poświęconą tym zagadnieniom. Szczegóły na kpn.gov.pl. Konferencja realizowana w ramach projektu Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego etap 3. Karkonoska Zielona Szkoła. Dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.
1: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Po reklamie. Muzyczne radio.
0: Kochamy muzykę.

0: Ach, ten mrozu rozkręcił się ostatnio na dobre. Każdego piosenka wpada w ucho, zostaje w głowie na długo. Nie inaczej jest z tym nagraniem. Naturalny High to nasz dzisiejszy hit typ. 1 października w czwartek podczas Dnia Polskiej Muzyki. I tych polskich dźwięków na pewno dzisiaj brakować nie będzie.
1: Muzyczne radio. Gramy, bo kochamy muzykę.

0: plama. Płytki?
1: Rokitki? Remontujesz i nie wiesz, jakie płytki wybrać? Zapraszamy Cię na dni otwarte 2 i 3 października. Nasi doradcy pomogą w wyborze, a płytki w tych dniach kupisz z rabatem do 40%. Rabat nie łączy się z aktualnymi promocjami.
0: Płytki Rokitki. Rokitki 8 koło Hojnowa.
2: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 16.
0: Czas na wiadomości.
4: Nastolatek z Ukrainy chciał przeprowadzić zamach terrorystyczny. Część usteckich plaż ponownie otwarta, reszta jutro. Na stacji tylko tankowanie. Część kierowców oszczędza na czym się da. Miriam Lipińska wyszukiwał w sieci informacje dotyczące przeprowadzenia ataku terrorystycznego. Warszawscy policjanci zatrzymali 15-letniego Ukraińca. Najbliższe 3 miesiące chłopak spędzi w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, mówi podinspektor Elwira Kozłowska.
5: Nieletni wyszukiwał treści dotyczące możliwości przeprowadzenia zamachu terrorystycznego w centrum handlowym oraz pozbawienia życia funkcjonariusza policji. Policjanci ustalili jego tożsamość, zabezpieczyli sprzęt elektroniczny i zgromadzili materiał, na podstawie którego określono mu czyn karalny przygotowania do zabójstwa.
4: O losie nastolatka ostatecznie zdecyduje sąd rodzinny. Chłopakowi grozi pobyt w poprawczaku. To kolejna eskalacja konfliktu hybrydowego. W ten sposób minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz komentuje ostatnie rosyjskie groźby. Kreml oświadczył, że jest gotów wykorzystać cały arsenał sił i środków, w tym broń jądrową, gdyby państwa NATO próbowały odciąć obwód królewiecki od reszty Rosji. Szef MON podkreślił, że w takich sytuacjach kluczowa jest jedność państw sojuszu.
6: Bez wspólnoty na rzecz bezpieczeństwa Polaków, polityków, środowisk i władzy różnego szczebla i różnych ośrodków nie będzie pełnego bezpieczeństwa.
4: Do rosyjskiej deklaracji odniósł się też sekretarz generalny NATO. Mark Rutte zaapelował do Moskwy, by zaprzestała gróźb. Plaże w Ustce i w części tej gminy, m.in. w Rowach i Poddąbiu, znów są otwarte. Udało się już usunąć stamtąd substancję ropopochodną wyrzuconą przez morze. Jutro Urząd Morski w Słupsku planuje otwarcie pozostałych plaż w gminie Ustka. Sprzątanie plaż trwało od wtorku. Być może w przyszłym tygodniu paliwo będzie o kilkanaście groszy tańsze, ale nie dlatego, że wraca program CPN, a dlatego, że Orlen obniżył ceny hurtowe. Na większe obniżki nie widać jednak szans, a skoro na paliwach zaoszczędzić nie można, kierowcy szukają oszczędności gdzie indziej i w drogę ruszają z własnymi kanapkami, a jeśli zatrzymują się w przydrożnym barze, kupują mniej jedzenia.
7: Jak się sporo zostawia pieniędzy na stacji, także myślę, że no, niektórzy też je ograniczają w ten sposób wydatki.
8: Niektórzy przyjeżdżają z własnym jedzeniem, nie?
9: To jak pan oszczędza, że co, już nie idzie po hot doga?
10: Hot dogi są zdrowe, nie są zdrowe. Buła, parówa.
9: Ale myślę sobie, że ten hot dog to jest tu w baku właśnie.
10: Oj, to nie jeden.
4: Mówią kierowcy i zazdroszczą swoim niemieckim, słowackim, czeskim i włoskim kolegom, bo w tych krajach od dziś wchodzą przepisy obniżające ceny paliw. Zbyt ciężkie i źle dobrane, takie są szkolne plecaki polskich uczniów, a przez to większość dzieci ma bóle kręgosłupa, nieprawidłową postawę i zmiany w chodzie. Nie zawsze jednak winowajcą są podręczniki. Do tego, by zaglądać do plecaków naszych pociech, zachęca nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej Paulina Olszewska, bo jak dodaje, można w nich znaleźć wiele różnych rzeczy.
11: Są to zabawki w dużej mierze, albumy z kartami, które ważą naprawdę bardzo dużo. Natomiast oni wykorzystują czas podczas przerwy, czy będąc w świetlicy, na zabawę i dlatego przynoszą te rzeczy ze sobą, mimo że w świetlicy też zabawki są.
4: Tymczasem normy głównego inspektora sanitarnego są jasne. Plecak razem z zawartością nie powinien ważyć więcej niż 10-15% wagi dziecka.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio. Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
3: No to sprawdzamy, co na trasach. Na głównych drogach Dolnego Śląska nie ma obecnie potwierdzonych wypadków kolizji. Bardzo dobrze. Natomiast S3, S5, S8, tam głównie dziś roboty drogowe albo przelot płynny. Na S8 na przykład między węzłem Wrocław-Kobierzyca a Magnicami trwają prace związane z budową trasy Wrocław-Kłodzko. W kierunku Wrocławia obowiązuje ograniczenie do 50 km na godzinę. Wieczorem od 21 rozpoczną się nocne prace przy oznakowaniu na węzłach AOW Północ, Stadion Zachód i Lotnisko. W Jeleniej Górze również bez poważnych zdarzeń na ten moment.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa. Sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica, Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie.
3: Mamo, co się robi, żeby nie było markotnie, jak jest jesień?
4: Je się łakocie. Z delikatesu w centrum.
5: Do środy bombonierka Toffee Fee 6,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99. Limit 8 sztuk na delikartę. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
6: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
7: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
6: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Po reklamie.
9: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

O nowych piosenkach i jeszcze nowszych singlach, o znanych artystach i absolutnych debiutantach. Jak co dzień w Muzycznym Radiu. Czas na kolejne spotkanie z Music News. Tomek Dudkiewicz, witam i zapraszam. Zaczynamy od polskiej premiery. Po przebojowym utworze Halo Houston, który świetnie sprawdził się na naszej antenie, czas na nowy singiel od Jaśka Piwowarczyka. Zwycięzca ostatniej edycji The Voice of Poland pokazuje tym razem bardziej intymną i emocjonalną stronę swojej twórczości. Okazuje się, że ostatnie miesiące były dla Jaśka czasem intensywnej pracy koncertowej i studyjnej. Artysta zagrał m.in. na festiwalu w Opolu oraz podczas Summer Jazz Festival w Krakowie. Wydał też specjalną wersję Halo Houston, zaśpiewaną po, uwaga, uwaga, węgiersku, zdobywając nowych słuchaczy właśnie na Węgrzech. Teraz po kosmicznej podróży rozpoczętej przez poprzedni utwór Jasiek zatrzymuje się pod własnym niebem. Obłoki, taki jest tytuł nowej piosenki, to opowieść o tęsknocie za znajomym głosem i słowach, których nie potrafimy powiedzieć wprost. Jasiek śpiewa o życiu w ciągłym zawieszeniu między nadzieją na powrót do tego, co było, a próbą pogodzenia się ze zmianą. Ale obłoki nie narzucają jednak jednej interpretacji. Każdy może na swój

i sposób odczytać potrzebę zachowania miejsca, w którym nadal czujemy się u siebie. Teraz nowa produkcja od Glockenbacha. Każdy człowiek jest własną planetą poruszającą się po swojej orbicie. Czasami jednak dwa światy się przecinają, łącząc nas, splatając nasze ścieżki na chwilę, zanim znów powoli zaczną nas od siebie oddalać. Być może po to, by pewnego dnia ponownie odnaleźć drogę do siebie. W nowym singlu Glockenbach eksploruje przestrzeń między przybyciem a pożegnaniem, czy też bliskością a dystansem. To opowieść o uczuciu, że gdzieś po drodze możemy spotkać kogoś, komu nie sposób się oprzeć. Piosenka Collide została napisana i wyprodukowana przez samego Glockenbacha, podobnie jak wszystkie jego dotychczasowe nagrania, a gościnnie występuje w tym utworze brytyjski wokalista i autor piosenek Callum Scott, którego charakterystyczny głos dodaje głębi emocji i własnej teorii wielkiego wybuchu. Collide od Glockenbacha i Calluma Scotta w gronie gorących premier muzycznego radia. Music News. Na koniec wracamy do polskich nowości. Kamienie to nowy singiel Vixena i jeden z najbardziej osobistych utworów w jego twórczości. Piosenka powstała z potrzeby zmierzenia się z emocjami, wspomnieniami i ciężarem, który przez lata pozostawał niewidoczny, a jednak nieustannie dawał o sobie znać. Inspiracją do powstania utworu stały się doświadczenia związane z terapią i moment refleksji nad tym, co człowiek nosi w sobie przez lata. Kamienie opowiadają o potrzebie uwolnienia się od tego ciężaru i spojrzenia na własną przeszłość z większą świadomością. W tekście pojawiają się osobiste odniesienia do muzyki, mamy, żony oraz kobiet, które odegrały ważną rolę w życiu artysty. To również próba konfrontacji z własnymi błędami, relacjami i sytuacjami, w których inni zostali zranieni. Kamienie to szczera, intymna opowieść Vixena o pamięci, relacjach, poczuciu winy i potrzebie wewnętrznego uwolnienia. To tak zupełnie na koniec, łapcie jeszcze kilka muzycznych nówek. Michael Schulte z najnowszym singlem Cover You, Leon Krześniak i jego najnowsza piosenka Kręci się Ziemia i wspomniani przed momentem Glockenbach i Callum Scott z nagraniem Collide. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę, wracamy niebawem, do usłyszenia.

0: muzycznym radiu.
1: Są takie melodie, obok których nie da się przejść obojętnie i to z całą pewnością nagranie idealne do programu Best of Pactofonica. Teraz chwilę ulotne do 16.30.

0: Myślisz o zamontowaniu kamer? To nie przypadek, że nas słyszysz. Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm, ma dla Ciebie lepsze rozwiązanie. Nie pozostawiaj bezpieczeństwa przypadkowi. Wybierz profesjonalistów. Wybierz Fuse. Wejdź na fuse.com.pl lub zadzwoń 697 077 357. Fuse. Wiemy, jak zrobić to dobrze. Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa. Dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
3: 16.30 już punktualnie na termometrach w okolicach 22 stopni. Pogodnie, przyjemnie. No i tak będzie już do końca dnia. W nocy temperatury wskażą 10 stopni, jutro 20-21. Jutro już na Dolnym Śląsku trochę więcej chmur, ale deszczu z tego nie będzie. Natomiast zachmurzenie umiarkowane jutro w prognozach jest widoczne. Później w sobotę 20 stopni, bardzo dużo słońca. W niedzielę już tylko 17, ale nadal słonecznie. Przyszły tydzień na pewno do środy słonecznie. Temperatury przekroczą 15 stopni, ale to przypomnę w przyszłym tygodniu.
2: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
1: Muzyczne radio Dolny Śląsk, Twoja regionalna stacja.
3: A to już raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
4: Tym razem przyjrzymy się lokalnym inicjatywom i decyzjom, które bezpośrednio wpływają na otoczenie mieszkańców Dolnego Śląska. Zaczynamy od protestu w Wojciechowie przeciwko planowanemu składowisku odpadów w dawnym wyrobisku. Sprawdzimy też, jak mieszkańcy Jeleniej Góry mogą decydować o przyszłości swoich osiedli w ramach budżetu obywatelskiego. I na koniec odwiedzimy Świdnicę, gdzie 18-wieczne zabytkowe podziemia zyskają zupełnie nową, współczesną funkcję obronną.
1: Muzyczne radio.
4: A na początek zmiana zarzutów dla mężczyzny, który śmiertelnie postrzelił sierżanta Natana Sieronia z Bolesławieckiej Komendy. Jutro Natan Sieroń zostanie pochowany z honorami na cmentarzu w Rokitkach.
5: Jak mówi nam Ewa Węglarowicz-Makowska z Jeleniogórskiej Prokuratury, dzisiaj 33-latek, który strzelał do policjanta Natana Sieronia, usłyszał zmienione zarzuty, a zmieniono je z usiłowania zabójstwa na zabójstwo policjanta. Mężczyzna nie przyznaje się do tego czynu, ale prokuratura nie zdradza, jaką ma linię obrony. Przyznaje się natomiast do nielegalnego posiadania broni i amfetaminy. Był już wcześniej karany za przestępczość związaną z bronią przez sądy w Niemczech, po raz ostatni w 2024 roku. W Kraśniku Górnym 24 września mężczyzna strzelił do policjanta interweniującego na posesji. Był to Natan Sieroń, 29-letni kryminalny. Zmarł w szpitalu w wyniku rany postrzałowej głowy. Jego pogrzeb z policyjnymi honorami zaplanowano na piątek w Rokitkach koło Chojnowa. Policjant był tam również strażakiem ochotnikiem. W uroczystości pogrzebowej ma wziąć udział kierownictwo polskiej policji. Ceremonia zacznie się o godzinie 11:00. Trumna z ciałem zostanie wprowadzona do kościoła parafialnego. Msza pogrzebowa o godzinie 12:00. Dokładnie o tej samej godzinie policjanci w całym kraju uczczą minutą ciszy pamięć sierżanta Natana Sieronia. W czasie pożegnania w całej Polsce w policyjnych radiowozach zostaną włączone sygnały świetlne i dźwiękowe. Nazwisko policjanta trafi też na tablicę pamięci znajdującą się w siedzibie Komendy Głównej Policji w Warszawie, poświęconą funkcjonariuszom, którzy wypełnili rotę ślubowania do końca. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
4: Mieszkańcy Wojciechowa w gminie Lubomierz nie chcą w sąsiedztwie swoich domów składowiska odpadów. Obawiają się, że zmiana sposobu rekultywacji wyrobiska pokopalnianego nie pozostanie bez wpływu na życie okolicy i zagrażać będzie środowisku naturalnemu. Aby wyrazić swój sprzeciw, już w najbliższą sobotę organizują protest. Dla tych, którzy chcą w nim wziąć udział i przyjadą samochodami, przygotowywany jest parking przy remizie OSP, mówi Anna Skoneczna z Wojciechowa.
6: 3 października o godzinie 12 do godziny 14 będzie będziemy protestować pod budynkiem żłobka w Wojciechowie. Nasz protest będzie dotyczył przeciwu wysypywania śmieci w ramach rekultywacji kopalni Wojciechów.
4: Mieszkańcy Wojciechowa domagają się zakazu przywozu odpadów i pozostawienia wyrobiska, w którym naturalnie zbiera się woda. Chcą, by w przyszłości wokół jeziora powstał teren rekreacyjny. Wizja stworzenia terenów rekreacyjnych w Wojciechowie to dowód na to, jak bardzo mieszkańcy chcą decydować o swojej najbliższej okolicy. Tymczasem w Jeleniej Górze takie narzędzie współdecydowania jest już na wyciągnięcie ręki. Trwa bowiem głosowanie na projekty jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego 2027. Mieszkańcy mogą wybierać spośród 22 propozycji o łącznej wartości ponad 8,5 miliona złotych. Natomiast do podziału są 4 600 tysięcy złotych. Dlatego warto wziąć udział w głosowaniu, bo o tym, które pomysły zostaną zrealizowane, decydują sami jeleniogórzanie. Są takie projekty, które od kilku lat mocno integrują społeczność lokalną, co podkreśla prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak.
7: Jest grupa takich mieszkańców, którzy co roku składają, na przykład chociażby wieża sołtysia. Praktycznie od kilku lat systematycznie są tam składane projekty i mam nadzieję, że w przeciągu 1-2 lat ta wieża będzie jeszcze całkiem inaczej wyglądała, bo na przykład z tego co wiem, będzie jeszcze bardziej to otoczenie zadbane. Będziemy już z naszego budżetu doprowadzali energię elektryczną i miejsce, które przez wiele lat było zaniedbane, dzisiaj jest miejscem odwiedzanym przez wielu mieszkańców i turystów.
4: A głos można oddać elektronicznie na stronie JBO lub osobiście w wyznaczonych placówkach na terenie miasta. W tym przypadku należy mieć dokument tożsamości i wypełnić papierową kartę. Głosowanie potrwa do 12 października do godziny 14. O ile w Jeleniej Górze mieszkańcy budują przyszłość miasta poprzez nowe projekty, o tyle w Świdnicy fundamentem dla nowoczesnych rozwiązań staje się historyczna przeszłość. Chodzi o pruskie podziemia pod placem Grunwaldzkim, które na wypadek wojny mają posłużyć jako bezpieczne schronienie. Na te potrzeby zaadaptowane zostaną XVIII-wieczne kazamaty z czasów dawnej twierdzy świdnickiej. Tematem zainteresował się Jacek Zych.
8: Tak, mowa o mogących pomieścić niemal 500 osób pod ziemiach pruskich wybudowanych w połowie XVIII wieku na przedmorzu witoszowskim. Miejsce, które przed wojną pełniło już funkcję schronu przeciwlotniczego, przez lata stało opuszczone, potem był tam lokal gastronomiczny. Ostatecznie podziemia wróciły pod zarząd miasta i dziś ponownie mają pełnić funkcje obronne.
9: Dokładnie tak, to jest początek remontu tych podziemnych pomieszczeń, które docelowo mają stać się pełnoprawnym schronem, wykorzystywanym zarówno w czasie pokoju, jak i w czasie wojny, ponieważ te pomieszczenia będą pełniły taką dwojaką funkcję. W pierwszej kolejności będą wykorzystywane do prowadzenia szkoleń i różnego rodzaju warsztatów, zajęć, a w czasie zagrożenia bądź wojny będzie to pełnoprawny schron dla ludzi.
8: Powiedział Mateusz Jadak z Biura Prasowego Świdnickiego Urzędu Miasta. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby schronu nie będzie prosta. Współczesne przepisy stawiają bardzo rygorystyczne wymagania dotyczące tego typu miejsc.
9: To oznacza, że muszą być dwa osobne wejścia, osobna wentylacja, która pozwoli dostarczać powietrze niezależnie od tego, co się dzieje na zewnątrz, jakie jest zagrożenie. Do tego będą u nas komory dekontaminacyjne, pozwalające wszystkim, którzy wchodzą na teren schronu, oczyścić się z różnych osadów. Osobne zasilanie, niezależnie od tego, co się dzieje na zewnątrz, osobne dojście, jeżeli chodzi o wodę pitną, tak samo sanitariaty, łóżka, żywność i zapasy tej żywności na 3 doby.
8: W pierwszym etapie podziemia pod placem Grunwaldzkim zostaną dokładnie wysprzątane i oczyszczone. Zakres dalszych prac będzie zależał od tego, czy i ile pieniędzy Świdnica pozyska na te działania. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
4: To wszystko w tym wydaniu wiadomości. Beata Nowicka, dziękuję za uwagę. Na pierwszy piątkowy raport zapraszamy o 5:30. Do usłyszenia.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Reklama. Nie zdążyłeś zobaczyć wystawy Medycyny Przyszłości w Bolesławcu? Nic straconego. Ekspozycja przekroczyła granicę i od 14 września do 28 października otwarta będzie w Budziszynie w technologii und Gründerzentrum przy Preuschwitzerstrasse. Zobacz interaktywne stanowiska, poznaj technologię przyszłości i przy okazji odkryj saksońską część pogranicza. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Płytki?
2: Rokitki. Remontujesz i nie wiesz, jakie płytki wybrać? Zapraszamy Cię na dni otwarte 2 i 3 października. Nasi doradcy pomogą w wyborze, a płytki w tych dniach kupisz z rabatem do 40%. Rabat nie łączy się z aktualnymi promocjami.
1: Płytki Rokitki. Rokitki 8 koło Hojnowa.
3: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
4: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
5: Zobaczcie, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
6: Ale czad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
7: Czegoś takiego nasza klasa jeszcze nie widziała.
5: W tym kinie czuć nawet jak chlapie woda i wieje wiatr.
6: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
8: Zapraszamy wszystkie szkoły na wycieczki do hipermedialnego parku rozrywki Querion. W programie oferta dopasowana do reformy Kompas Jutra dla każdej grupy wiekowej. Więcej na querion.pl.
1: Po reklamie. Best of. To co najlepsze. W muzycznym radiu.
9: Najlepsze z najlepszych w muzycznym radiu do 5:00. Kuba i Kuba, wracam sam. Ja też dziś wracam sam, więc życząc wam przyjemnego popołudnia, życzę miłego spotkania z muzycznym radiem, także po 5:00. Sebastian Wysoczański, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po to? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
3: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
4: Ultima Auto i organizator Szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej Górze zapraszają na czwarty turniej piłki siatkowej Ultima Cup. Zagra 10 drużyn, w tym drużyny służb mundurowych. Z Jeleniej Góry, Państwowej Straży Pożarnej, Pogotowie Ratunkowego, Komendy Miejskiej Policji, Aresztu Śledczego, Straży Miejskiej oraz drużyny Komendy Miejskiej Policji w Kamiennej Górze, Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, Karkonoskiego Parku Narodowego, Szkoły Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze i drużyna sponsora strategicznego Ultima Team. 2 października Szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej Górze. Start godzina 9. Przewidziane nagrody również dla kibiców. Sponsor strategiczny Ultima Auto. Patroni medialni Muzyczne Radio 24jgora.pl i Miasta pod Śnieżką.
0: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Muzyczne Radio.
7: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce.
6: Na 105,8.
7: 106,7.
6: I 90,9 FM.
7: Oraz w sieci. Na www.muzyczneradio.pl.
6: I w naszej aplikacji na całym świecie.
7: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB Plus w największych miastach Polski.
5: Autopromocja.
6: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
8: 17.
6: Czas na wiadomości.
8: Nie będzie uwalniania rezerw paliwa, by obniżyć ceny, zapowiada minister. Lawina komentarzy po drwinach Sławomira Mencena z policjantek. Nie sukces i nie sława. Na koniec sprawdzimy, co dla Polaków jest najcenniejsze w życiu. Miriam Lipińska. Rząd chce ulżyć kierowcom, ale nie za wszelką cenę. Minister energii Miłosz Motyka zapowiedział, że Polska nie będzie uwalniała rezerw paliw, żeby obniżyć ceny na stacjach. Bo jak wyjaśnia, będą one uwalniane tylko wtedy, gdy paliwa zabraknie.
9: Bo nie uważamy, by był to element stabilizujący ceny, tylko to jest element stabilizacji bezpieczeństwa państwa. Gdyby doszło do przerwania dostaw produktów naftowych lub ropy do Polski, wtedy takiego narzędzia byśmy użyli. Dzisiaj takiego zagrożenia nie ma.
8: Rząd cały czas powtarza, że program CPN wróci, gdy prezydent podpisze ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. A skoro o prezydencie mowa, dziś wieczorem o 20:00 Karol Nawrocki ma wygłosić orędzie. Szef jego gabinetu Paweł Szefernaker nie wyjaśnił jednak, czego orędzie ma dotyczyć. Burza po nagraniu Sławomira Mencena z Konfederacji, w którym zadrwił z policjantek przyjętych do służby na Dolnym Śląsku. Chodzi o te słowa.
10: Do dolnośląskiej policji trafiło ponad 150 nowych policjantów. Od razu czuje się bezpiecznie. Gruzińskie gangi. Zorganizowana przestępczość po czymś takim się nie podniesie.
8: Nagranie spotkało się z ostrą reakcją internautów i polityków, mówi europoseł KO Dariusz Joński.
11: To jest strzał w kolano, a nawet dwa kolana. Nie można się naśmiewać, nie można sobie żartów robić z kobiet, które są na służbie i uważam, że zapłaci za to najwyższą cenę polityczną, dlatego że nie może być to akceptowalne.
8: Od słów Mencena dystansuje się też Zbigniew Kuźmiuk z PiSu.
12: Polskie służby mundurowe od jakiegoś czasu rzeczywiście przyjmują więcej kobiet i to jest, myślę, stan naturalny i oczywisty.
8: Niewykluczone, że słowami Mencena zajmie się Sejmowa Komisja Etyki. Rolnik z Gliwic, 60-letni Józef Magiera, który zaorał traktorem świeżo wyremontowaną drogę, na razie nie odzyska swojego ciągnika. Tak zdecydował sąd. Jak tłumaczy adwokat rolnika Adam Szewc, pan Józef musi najpierw udowodnić, że ciągnik jest mu potrzebny.
13: Musimy to udokumentować. Mówiąc krótko, że pan prowadzi czynne gospodarstwo i każdego dnia używa tego narzędzia do pracy.
8: Sąd uchylił natomiast rolnikowi dozór policji i zwrócił poręczenie majątkowe. Pan Józef usłyszał zarzut zniszczenia mienia, a straty wyceniono na blisko 200 tysięcy złotych. Jesteśmy u progu sezonu grypowego i COVID-19, ostrzega Sanepid. We wrześniu liczba zachorowań wzrosła pięciokrotnie. Najczęściej chorują dzieci do 10 roku życia. Nie ma jednak powodu do paniki, mówi szef Sanepidu Paweł Grzesiowski.
0: To nie jest absolutnie jeszcze żaden skok zachorowań epidemiczny. Fala, można powiedzieć, że kształtuje się powoli. Wysokie wskaźniki obserwujemy w grudniu. I póki nie ma tego wzrostu, to warto wykorzystać ten czas na szczepienia.
8: We wrześniu przeciw grypie zaszczepiło się 700 tysięcy osób. I na koniec o tym, co jest dla Polaków najcenniejsze. Jak się okazuje, zdecydowana większość, 74%, wskazało szczęście rodzinne. Na drugim miejscu jest zdrowie, które wybrało 71% pytanych, a z badania CBOS-u wynika też, że dla blisko połowy respondentów kluczową wartością w życiu jest uczciwość. Natomiast najmniej, według sondażu, cenimy sukces i sławę. Wskazało je zaledwie 3% pytanych.
6: To były wiadomości. Muzyczne radio.
14: Kochamy muzykę. A po 17:00.
6: Mamy dla Was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
14: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
6: Hit Planeta startuje na dobre.
15: Jak to się stało, tego nie wie nikt, ale mamy już październik, pierwszy dzień października. Marta Wojtunik, witajcie, witajcie w świecie najnowszej muzyki. Czas na pierwsze październikowe notowanie Hit Planety, a ten dzień to również bardzo wyjątkowy dzień dla fanów polskiej muzyki, bo to właśnie dziś obchodzimy święto polskiej muzyki. O tym nie zapominamy na Hit Planecie i właśnie w rytmie polskiej propozycji zaczniemy nasze dzisiejsze notowanie.
6: Najnowsza lista w Polsce.
15: Na dobry początek można powiedzieć jeszcze debiutantka Nita, Tańcz i Kochaj.

0: Lavina i Reasons, nagranie, które wykorzystuje sample z znanego utworu z lat 90. Bittersweet Symphony od The Verve. To nagranie jeszcze cały czas w naszej muzycznej poczekalni, więc październik rozpoczyna jako propozycja. Być może nadchodzące notowania zmienią to, mamy taką nadzieję. My już za moment zaglądniemy do pierwszego październikowego notowania, ale zanim to jeszcze sprawdźmy, jak prezentowało się ostatnie wrześniowe podium.
1: Hit Planeta. Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Piosenka już doskonale znana fanom Hit Planety. Alex Warren i Emerald Eyes wczoraj na miejscu trzecim. Jak już się znajdzie na podium, to tak łatwo go nie odpuszcza, tak łatwo z niego nie schodzi. Ale Farben i Same Old Sky ponownie wczoraj na miejscu drugim.

0: I ostatnie wrześniowe notowanie Hit Planety zakończyliśmy właśnie taką piękną balladą Ellie Goulding, For Your Entertainment.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
2: Reklama. Myślisz o zamontowaniu kamer? To nie przypadek, że nas słyszysz. Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm, ma dla Ciebie lepsze rozwiązanie. Nie pozostawiaj bezpieczeństwa przypadkowi. Wybierz profesjonalistów. Wybierz Fuse. Wejdź na fuse.com.pl lub zadzwoń 697 077 357. Fuse. Wiemy, jak zrobić to dobrze.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Jesienna wyprzedaż u Barabasia. Budujesz albo remontujesz? Zgarnij super rabaty na kostkę brukową i płyty tarasowe prosto od producenta. I do tego projekt gratis. Promocja przez cały październik. Nie czekaj do wiosny. Odwiedź nasz ogród wystawowy. Firma Barabaś w Lubinie.
10: Po reklamie.
11: Hello, this is Macho Kos.
12: Hi, I'm Minelli.
13: Hi, we are the Rasmus.
14: Cześć, tu zespół Błysk.
15: What's up, guys? I'm Tiesco and you're listening to Hit Planeta and Muzyczne Radio. Hit Planeta.
0: Już oficjalnie wrześniowe notowania topowej 40 w Muzycznym Radiu zostawiamy za sobą i rozpoczynamy pierwsze październikowe. Ono na pewno jest szczęśliwe dla projektu The Bausa. Kilka wrześniowych notowań spędzili w muzycznej poczekalni, a zdecydowanie kilka za dużo. Cieszymy się, że już październik rozpoczynają na liście z piosenką Lose Myself. Ona dziś ląduje jako nowość na miejscu 40.
1: To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.

Oj, dzieje się. Benjamin Ingrosso, Funny Feeling, nagranie, które ląduje na miejscu 39. Tu aż tak wiele się nie dzieje, bo to nasza wczorajsza nowość. Delikatnie w górę o jedno oczko z miejsca 40. Za to na miejscu 38 naprawdę dzieje się i to nie za dobrze dla fanów Miley Cyrus. Ta artystka kilka notowań spędziła na podium. Wczoraj spadła już

0: na miejsce 28, a dziś kontynuacja. Dziś spada o 10 oczek w dół na pozycję 38 z piosenką, która zapowiadała jej album, który już się ukazał w całości. Album jest świetny, warty polecenia zdecydowanie, bo to właśnie tam odnajdziemy dźwięki, za którymi większość z nas tęskni, czyli dźwięki z lat 80., bo ewidentnie Miley właśnie w taką stronę muzyczną wkracza. No i to zdecydowanie bardzo dobry znak. Bass Persuade potrzebuje waszego wsparcia, żeby zostać jeszcze z nami na Hitplanecie. Koniecznie więc wpadajcie na naszą stronę muzyczneradio.pl i w zakładce Hitplaneta dajcie nam znać, głosując właśnie na to bardzo przebojowe nagranie. In the place.
1: Tak, totalnie nowa i przebojowo odlotowa jest tylko Hitplaneta.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Płytki?
1: Rokitki, remontujesz i nie wiesz, jakie płytki wybrać? Zapraszamy Cię na dni otwarte 2 i 3 października. Nasi doradcy pomogą w wyborze, a płytki w tych dniach kupisz z rabatem do 40%. Rabat nie łączy się z aktualnymi promocjami.
0: Płytki Rokitki. Rokitki 8 koło Hojnowa.
2: Po reklamie.
3: Hello to our Polish fans. We're Lucas and Steve.
4: Cześć, tutaj Kaja.
5: Hey guys, it's Mikolas Józef.
6: Hello everybody, this is Ina.
7: Cześć, tu Liber. To jest Hit Planeta. Najnowsza i najbardziej premierowa lista w Polsce.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: mocno nowa i totalnie przebojowa.
1: Za nami duet doskonale znany z fali muzycznego radia Age Connect, Rock Away i Love Will Find You. Ich totalna nowość, która jeszcze cały czas jest z nami na Hitplanecie, choć nie na dość wysokim miejscu, na miejscu 36. A my teraz zerkamy w stronę naszych premier. Niby jest już pierwszy dzień października, ale w naszych premierach cały czas czają się te letnie, wakacyjne dźwięki, których na pewno potrzebujemy, bo jesień już trwa i już niedługo ze złotych tej pięknej, słonecznej jesieni zrobi nam się zapewne taka bardzo nieprzyjemna aura, a więc na Hitplanecie będziemy polecać Wam bardzo słoneczne dźwięki, między innymi piosenkę I'm So Into This od All About Islands.
0: To jest kolejna gorąca premiera na Hitplanecie.

0: Tak, dobrze słyszycie. Alex Warren i Emerdal Eyes tuż przed godziną 18, co oznacza, że ląduje na nie za wysokiej pozycji. Wczoraj to nagranie polecaliśmy wam przecież na podium, na miejscu trzecim. No i to jest dowód na to, że na hitplanecie nie ma nic pewnego. Dzisiaj to nagranie spada aż o 31 oczek w dół. Jeśli chcecie zatrzymać ten niefortunny spadek, to koniecznie wpadajcie na stronę muzyczneradio.pl i głosujcie w zakładce Hitplaneta.
1: Jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
0: Tom Brown i Like You Do wskakuje dziś na miejsce 33.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: Po reklamie.
2: What's up, Holem? It's Jubal.
3: Hi, I'm Karinin.
2: Witajcie, z tej strony Arek Kusowski.
4: Hello, people, this is Holy Molly.
5: Hello, Poland.
6: Hi, we are Blang & Jones.
5: You're listening to Hit Planeta with absolutely new tracks from the music world. Check it out.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Nocny hit na miejscu numer
1: 30. Nie zapominamy, że dziś mamy Dzień Polskiej Muzyki i na miejscu 30 witamy się z Wiktorem Waligurą i piosenką Nie Umiem Kochać, nagraniem, które wczoraj prawie wypadło z hit planety, ale całe szczęście w Dniu Polskiej Muzyki jeszcze cały czas jest z nami na miejscu 30.

0: Najnowsza lista w Polsce. Autopromocja.
1: Welcome back to the world of trance and progressive.
0: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie,
2: w nowym miejscu,
0: z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
3: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
0: State of Trance.
1: State of Trance.
0: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
1: Live from the studio in Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
4: Autopromocja.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
5: 18.
0: Czas na wiadomości.
6: Nowa opinia w sprawie zabójcy z Jarosławia. Nadal nie można go przesłuchać. Zatruta przesyłka czy zbieg okoliczności? Śledczy badają incydent w żandarmerii. Coraz mniej polskiego miodu. Na półkach go pewnie nie zabraknie, ale będzie droższy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest nowa opinia biegłych w sprawie Ichora M., mężczyzny aresztowanego po zabójstwie księdza w opactwie w Jarosławiu. Wynika z niej, że stan psychiczny mężczyzny nadal uniemożliwia przeprowadzenie z nim czynności procesowych. Mężczyzna przebywa w areszcie. Prokuratura Okręgowa w Lublinie prowadzi śledztwo w sprawie tajemniczej przesyłki w jednostce żandarmerii wojskowej w Nowej Dębiej. Po otwarciu paczki dwóch żołnierzy i pracownik wojska zaczęli skarżyć się na duszności i trafili do szpitala. Na szczęście badania nie wykazały zatrucia, a wstępne kontrole wykluczyły obecność niebezpiecznych substancji chemicznych, biologicznych albo radiologicznych. Śledczy sprawdzają, co znajdowało się w podejrzanej przesyłce, która została zabezpieczona do dalszych badań, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, prokurator Marcin Kozak.
7: Pobierana zostanie próbki materiału biologicznego, zostanie stwierdzone, czy jakie osoby miały z nim kontakt. Sprawdzimy, czy faktycznie te objawy, które pracownicy wojska zgłosili, mają jakikolwiek związek.
6: Śledczy nie wykluczają jednak, że tajemnicza przesyłka i problemy zdrowotne pracowników to był tylko zbieg okoliczności. Żołnierze piechoty morskiej USA włączyli się w misję NATO Straż Bałtycka. Mają wzmocnić monitoring infrastruktury krytycznej oraz przeciwdziałać zagrożeniom hybrydowym. Marines zostali skierowani na teren Finlandii. Jednocześnie amerykański okręt wojenny z załogą liczącą 300 marynarzy zawinął do portu w Sztokholmie. Sztab Moniki Piątkowskiej pozywa w trybie wyborczym Łukasza Gibałę. Chodzi o jego wypowiedź o radnych KO, którzy, jak twierdzili, deklarowali wolę współpracy z nim. Radni zaprzeczają, a kandydat na prezydenta Krakowa, Łukasz Gibała, wcześniej przekonywał, że takie rozmowy się odbywały. Katarzyna Młynarczyk.
8: To o te słowa chodzi radnym Koalicji Obywatelskiej.
9: Zgłosiło się do mnie sporo radnych. 6 z całej Platformy Obywatelskiej do mnie zagadnęło, twierdząc, że są otwarci na współpracę. Jestem raczej optymistą, jak chodzi o zbudowanie większości w Radzie Miasta, jeśli uda mi się wygrać w drugiej turze.
8: O tym, że takich rozmów nie było, przekonuje Grzegorz Stawowy, przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Krakowa.
10: Cała grupa, całe 19 osób podpisało deklarację, w której oświadczają, że jest to nieprawdą, co powiedział Łukasz Gibała, że to jest sytuacja, która nie miała miejsca.
8: Sztab Piątkowskiej chce, by sprawę rozstrzygnął sąd w trybie wyborczym. To jeden z pierwszych ostrych sporów drugiej tury i dotyczy sprawy kluczowej dla ewentualnej prezydentury Gibały, czyli tego, z kim mógłby zbudować większość w Radzie Miasta.
6: Coraz bardziej brakuje polskiego miodu. Najpierw wiosenne chłody, a potem letnie upały sprawiły, że kwiatów było mniej i kwitły krócej. Ceny w skupie już wzrosły nawet o 50%, ale to niewiele pomogło. Musimy ratować się importem głównie z Ukrainy i Chin, mówi Przemysław Rujna, sekretarz generalny Polskiej Izby Miodu.
11: Chodzą kolejne ciekawe kierunki, takie jak Wietnam, Kambodża, a także Ameryki Środkowej i Południowej.
6: Miód prawdopodobnie zdrożeje. Kapryśna pogoda to nie jedyny problem. Pszczelarze zwracają uwagę także na mniejszą dostępność roślin miododajnych, związaną m.in. z wycinką drzew i zmianami klimatu.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
12: Muzyczne radio. Kochamy muzykę.
4: A po 18:00.
0: Mamy dla was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
12: Tak gra Hit Planeta.
0: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
2: Wracamy na Hit Planetę i przypominamy, że dziś mamy pierwszy dzień października, czyli Dzień Polskiej Muzyki. Świętujemy również na Hit Planecie i polecamy wam tuż po godzinie 18:00 polecamy wam nowe nagranie Naturalny High, utwór, który otwiera nowy album Mroza, album Wszystko, czego chciałem dziś w naszych propozycjach. Taka piękna polska piosenka.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Po reklamie.
6: Hello, we are Harrison Ford.
7: Hi, this is Sam Style.
8: Hi, I'm Samuel Kinko.
9: Hello, I'm Rawane.
10: Hello, ladies and gentlemen. My name is Tom Boxer and you are listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio.
11: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
12: Trwa pierwsze październikowe notowanie tegoroczne oczywiście, bo już wiele tych miesięcy wspólnie spędziliśmy na Hit Planecie, ale tegoroczne październikowe notowanie dopiero co wystartowało tuż po godzinie 17, a po godzinie 18 polecamy Wam już miejsce 27. Clean Bandit i Company.

Almost Monday, czyli amerykański zespół tworzący właśnie takie świetne indie popowe kawałki. French Kids cały czas z nami na Hitplanecie. Kto był z nami wczoraj, ten wie, że wylądowali na miejscu 23. Dziś powtórka z rozrywki, a my zaglądamy na miejsce 25. i przypominamy, że trwa cały czas Dzień Polskiej Muzyki, więc i na Hitplanecie dziś dużo będziemy mówić o tych polskich hitach. Teraz będzie z nami Sanach, czyli jedna z obecnie najpopularniejszych polskich artystek, która koncertowo naprawdę daje radę, to mało powiedziane. Wyprzedaje największe polskie sale koncertowe, a nawet stadiony. Taki nasz damski odpowiednik Dawida Podsiadło to na pewno. Sanach i Cichosza cały czas z nami na Hitplanecie. Dzień Polskiej Muzyki, przypominamy, miejsce 25.

0: Wracamy do Was z kolejną premierą, czyli nagraniem, które dopiero co pojawi się na Hitplanecie po raz pierwszy. Tym razem polecamy nowość od zespołu, który na pewno znacie z fali muzycznego radia Dash Berlin. Nazwa niech Was nie zmyli, bo to holenderski zespół muzyki takiej bardziej elektronicznej. Głównie grają progressive trance. Znamy ich z takich hitów jak Waiting czy Man on the Run. A teraz też znać ich będziemy z piosenki Lonely Man.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hitplanecie.

Topic i Lucky Ones. Dziś szczęście aż tak nie dopisało 11 oczek w dół z miejsca 12 na miejsce 23. Zaglądamy na kolejne miejsce, wspinamy się po naszej hitplanetarnej liście. Czas na miejsce 22. K391, tutaj również mamy spadek, ale nieco mniejszy, bo o dwa oczka spada piosenka Call Me Up.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Phonix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phonix Ból Uszu Max?
2: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
5: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
6: Hey, my name is Daniel Tomaso.
7: Hello, Poland. My name is Anastasia.
6: Hey, I'm Zoli Bacon.
8: Hello, I'm Unessa.
9: Hi, we are Enrico and Pico, and right now you are listening to Hit Planeta and Muzyczne Radio. Cheers from Germany. Hit
0: Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Bea i Safety Net dziś w górę, ale nie udało się przeskoczyć do wyżej notowanej 20, bo ląduje piosenka Safety Net na miejscu 21.
1: Hit Planeta. To jest Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Równo w połowie dziś polski hit. Nowa generacja i Love Story.

0: zwykła noc.
1: To nasze love story.
2: Jadę wolno, chociaż miasto każe gnać. Mam za dużo myśli, żeby dzisiaj spać. Twoja wiadomość ciągle świeci na ekranie. Gdzie jesteś, jestem tam, gdzie kończą się pytania.

Sandra i Head Over Water. Poznaliśmy ją już 3 lata temu podczas konkursu Eurowizji. No i tak raz na jakiś czas obdarza nas bardzo dobrymi piosenkami. Head Over Water to jest utwór, który polecamy gorąco na miejscu 19. Kolejne w kolejce jest Lost Frequencies i Paraiso.

0: Tak gra Hit Planeta.
1: Już teraz lądujemy na pozycji numer
2: 15. Zbliżamy się do godziny 19. Na zakończenie tej części Hit Planety polski hit. Bardzo dobry, naprawdę hip-hopowy i wyróżniający się zdecydowanie na Hit Planecie Sokół Pogwarzymy.

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour.

0: Najnowsza lista w Polsce.
1: Autopromocja.
0: Muzyczne radio.
2: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
0: na 105,8,
2: 106,7
0: i 90,9 FM
2: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
0: i w naszej aplikacji na całym świecie.
2: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB Plus w największych miastach Polski.
1: Autopromocja.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 19.
0: Czas na wiadomości.
4: Paliwa coraz droższe, wyraźnie ponad 8,9 zł. Nie zawahamy się uruchomić artykułu 5 NATO, mówi unijny komisarz. Sławomir Mentzen podpadł policji, a zwłaszcza policjantkom. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Płacimy jeszcze więcej za wszystkie paliwa. Benzyna w tym tygodniu podrożała średnio o 14 groszy za litr, olej napędowy o 11 groszy. Sytuację pogorszyły zapowiedzi wstrzymania eksportu oleju napędowego przez Stany Zjednoczone, mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak.
5: To może przeszkodzić i stanąć znowu na drodze obniżek cen paliw na stacjach.
4: Bo jak podkreślają eksperci, sytuacja na rynku paliw jest nadal wyjątkowo niestabilna, a wszystko zależy od tego, jak dalej będzie się rozwijać sytuacja na Bliskim Wschodzie. Jeśli Rosja zaatakuje zakłady w państwach europejskich, które produkują uzbrojenie dla Ukrainy, uruchomiony zostanie artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, powiedział komisarz Unii do spraw obronności Andrius Kubilius. To komentarz do rosyjskich gróźb i działań hybrydowych. Ostatnio Rosja groziła Europie użyciem pełnego arsenału, jeśli NATO uderzyłoby w Królewiec. Stereotypowe ocenianie kobiet w mundurze ze względu na płeć jest niebezpieczne. Lider Konfederacji Sławomir Mentzen wzbudził kontrowersje, zdaniem niektórych powiela stereotypy dotyczące kobiet. Skomentował w internecie informacje o zatrudnieniu przez policję nowych funkcjonariuszek. Napisał, cytat, od razu czuję się bezpieczniej. Zostało to powszechnie odebrane jako ironia. Była funkcjonariuszka dochodzeniowo-śledcza, młodsza inspektor Joanna Kącka wyjaśnia, że nowych policjantów obowiązują te same wymogi niezależnie od płci.
6: Zapewniam, że szkolenie wygląda tak samo i nie jedna dziewczyna w mundurze to są kobiety, które mają ze sobą różne wyniki w mistrzostwach typu karate i innych takich wymagających fizycznej sprawności w tych przestrzeniach sportowych i nie jedna ma zdecydowanie więcej jaj niż nie jeden polityk.
4: Słowa Mentzena skomentowała dolnośląska policja, wyraziła ubolewanie nad jego postawą. 46-latek podejrzany o próbę wysadzenia firmy w Elblągu usłyszał zarzuty. Według śledczych zostawił przy przyłączu gazowym pojemniki z łatwopalną cieczą i prowizoryczne urządzenie, które mogło doprowadzić do wybuchu. Jak podawała policja, mężczyzna jest byłym pracownikiem firmy. Został zwolniony kilkanaście miesięcy temu. Mieszkańcy Bielska-Białej dostali pierwszą w mieście tężnię solankową. Obiekt powstał na osiedlu karpackim dzięki budżetowi obywatelskiemu i wsparciu spółdzielni mieszkaniowej. Tężnia wytwarza leczniczy aerozol solankowy, a godzina spędzona w jej pobliżu ma dawać korzyści porównywalne do kilku dni nad morzem, pod warunkiem jednak, że jest dobrze konserwowana. Pani Maria ma 100 lat i wciąż pracuje, bo mówi, że chce. Zajmuje się finansami i porządkowaniem papierów. Jak mówi, jest taką wewnętrzną najwyższą izbą kontroli, bo młodzi się śpieszą i czasem popełniają błędy.
7: Ja jestem alfa i omega. Nie umiem siedzieć bezczynnie. Sprawdzam finanse, liczę, porządkuję akta i podkreślam, to jest źle. I wołam ich, tu jest błąd. Drugą setkę by się chciało.
4: A mówimy o tym, bo dziś mamy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
1: A po 19:00
0: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
1: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
0: Z kolejną mocno nową propozycją do listy.
3: Ostatnią część naszego czwartkowego notowania zaczynamy oczywiście w rytmie polskich propozycji, bo to dziś jest święto polskiej muzyki. Artur Rojek i W objęciach nagranie z jego najnowszego solowego albumu.

0: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.
8: Hello everybody, I'm Paul Van Dyk.
9: Hey guys, it is Alexandra Spen.
10: Hi ladies and gentlemen, this is H.P. Baxter from Scooter.
11: Hey everyone, it's Kylie Minogue.
12: Hi, I'm Russell from Freemasons. You're listening to Hit Planeta on Muzycznie Radio. Hit Planeta.
13: Najnowsza lista w Polsce. Zaglądamy już teraz na miejsce 14. Tu z nami wita się Chloe Kisha i piosenka Question of the Day, która leci aż o pięcioczek w górę.

Mark Amber i The Proof. Piosenka na pewno znana stałym słuchaczom Hit Planety, bo już od kilku dobrych notowań podbija te najwyższe miejsca. Kilka razy na podium, dziś nie na podium, ale cały czas z dobrą pozycją, pozycją 12. Niby już październik, ale jeszcze czuć lato w powietrzu, czuć zdecydowanie w piosenkach na Hit Planecie. Miejsce 11. James Blunt i Taste Like Summer.

0: Bez rutyny na Hit Planecie nie wyobrażamy sobie obecnie notowań. Rutyna to jest najnowsze nagranie Oliwii Sochy, utwór, który znalazł się na jej debiutanckim krążku. Jest naprawdę bardzo dobry, bardzo szybko wpada w ucho. Dziś na miejscu 10.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.
0: Czas na najbardziej słoneczną z naszych dzisiejszych premier. Brian White, Justin Jesso i Sex on a Beach.

Nieprawdopodobne rzeczy dzieją się z piosenką, która przed nami w tym tygodniu na Hit Planecie. Molly Elizabeth i Petty Crimes. W poniedziałek to nagranie polecaliśmy na miejscu 39, czyli praktycznie na samym dole topowej 40. A kto by się spodziewał, że w czwartek Molly Elizabeth już prawie sięgnie po podium, wyląduje na miejscu 8? Chyba nikt, ale to się dzieje właśnie teraz.

0: Lądujemy na pozycji numer
1: 5. Już przed nami miejsce piąte. Już za moment sprawdzimy te najwyżej notowane nagrania, a tuż przed podium na pewno zatrzymuje się dziś Any Music i Do You Think of Me.

0: To już nie tajemnica, ale Farben i Same Old Sky spada na miejsce czwarte. Wczoraj to nagranie było na podium, a więc któreś z miejsc na pewno się zwolniło. Na pewno miejsce trzecie. Tutaj Mrozu, bracia Kacperczyk i Wszystko, czego chciałem. Z miejsca dziesiątego lecą prosto na pozycję trzecią. Bardzo dobrze, że w dniu polskiej muzyki jakiś polski hit na podium się znalazł. Nieco wyżej nagranie, które otrzymuje masę wsparcia od słuchaczy Hit Planety, którzy są aktywnie obecni na naszym radiowym Facebooku. I już wszystko jasne, to Take That i Michael Patrick Kelly Feel My Love, a na samym szczycie bez zmian. Bezbłędna Ellie Goulding i For Your Entertainment, którym zakończymy dzisiejsze lądowanie na Hit Planecie. Marta Wojtunik, dzięki za dziś, do usłyszenia.
1: Hit Planeta. To jest Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Autopromocja.
1: Welcome back to the world of trance and progressive.
2: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie.
3: W nowym miejscu.
2: Z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
4: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
2: State of Trance.
1: The State of Trance.
2: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
1: Live from the studio in Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
0: Autopromocja.
2: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
5: 20.
2: Czas na wiadomości.
6: Rządowy samolot sprowadził polskiego pacjenta z Filipin. Wracamy do afery Collegium Humanum. Sąd aresztował 6 osób. Coraz mniej miejsc w akademikach. Dziś zaczął się rok akademicki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Po 2 latach walki o zdrowie na Filipinach pacjent wrócił do Polski rządowym samolotem. 42-letni Piotr Moczulski na Filipinach doznał poważnego urazu głowy. Jest już pod opieką specjalistów w szpitalu w Białymstoku i przeszedł pierwsze badania. Lekarze rozpoczęli ocenę jego stanu i dalsze leczenie, mówi wicedyrektor szpitala profesor Marzena Wojewódzka-Żeleźniakowicz.
7: To były badania kontrolne, badania krwi, badania obrazowe. Te badania wykazały właściwie prawidłowe parametry. Parametry również w badaniach obrazowych są takie, jakie były spodziewane, takie, jakie były opisywane też w dokumentacji, którą otrzymaliśmy wraz z pacjentem.
6: Pacjent potrzebuje całodobowej opieki, korzysta z tlenoterapii i karmiony jest przez sondę. Sąd aresztował 6 osób zatrzymanych dziś w śledztwie dotyczącym Collegium Humanum. Ogółem zatrzymano już 11 osób. Ma to związek z wielowątkowym śledztwem dotyczącym zorganizowanych grup przestępczych działających na wielu uczelniach. Miały się one zajmować wystawianiem fikcyjnych dyplomów ukończenia studiów wyższych. 78-letni mężczyzna odpowie za próbę podpalenia samochodu. Auto stało przed komendą policji w Ciechanowie. Policjanci czuli zapach benzyny. Pod zaparkowanym samochodem znaleźli torby wypełnione paliwem i świeczkę, która mogła doprowadzić do pożaru. Szybko namierzyli podejrzanego dzięki monitoringowi. Mężczyzna zaprzecza, że to on jest sprawcą zagrożenia. Policja nie ma wątpliwości, nie tylko dlatego, że nagranie było wyraźne, ale też dlatego, że dobrze zna podejrzanego z różnego rodzaju wcześniejszych interwencji. Protesty uczniów we Francji eskalują. Doszło do starć z policją. Setki osób zostało zatrzymanych, a dziesiątki odniosły obrażenia. Od ubiegłego tygodnia uczniowie protestują przed szkołami, domagając się m.in. lepszej organizacji planów lekcji i zmian w liczebności klas. W akcję włączyli się też nauczyciele, bo niedobory kadrowe powodują kolejne problemy w wielu placówkach.
8: Martwimy się o naszych uczniów. To pierwszy powód, dla którego tu jesteśmy. Popieramy również ich postulaty. Warunki materialne w szkołach są okropne. Sale nie są w stanie pomieścić wszystkich uczniów, a czasami w szkole brakuje nawet miejsca na przeprowadzenie wszystkich lekcji.
9: Chodzi nam przede wszystkim o brak środków na finansowanie krajowego systemu edukacji oraz stan naszych szkół. Niektóre sufity wyglądają, jakby miały się na nas zawalić. W zeszłym roku spadały na nas szyby z okien. W internacie są szczury i myszy. To po prostu nie jest normalne.
6: Do licealistów dołączyli też studenci. Już zorganizowali blokady na kilkunastu uczelniach. Z kolei polscy studenci mają coraz mniej miejsc w akademikach, mówi specjalistka do spraw mieszkalnictwa Hanna Milewska-Wilk.
10: Jeżeli już uczelnie remontują akademiki, to zmniejsza się liczba łóżek w takim akademiku. Dawne pokoje 3-4 osobowe są na przykład przerabiane na tak zwany segment, czyli 2 pokoje plus aneks kuchenny plus łazienka, no i w tych pokojach jest miejsce może dla 3 osób, a z reguły dla 2.
6: W publicznych akademikach mieszka niespełna 10% studentów. W Polsce studenci zaczęli dziś nowy rok akademicki.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio, program pomocy wzajemnej.
11: Niepełnosprawna Elżbieta i jej również niepełnosprawna córka Małgorzata mieszkają razem. A każdy ich dzień życia wiąże się z dużą liczbą wyzwań, którym muszą stawiać czoła. Dla człowieka zdrowego takie zwykłe czynności jak korzystanie z łazienki są proste i oczywiste. Dla osoby niepełnosprawnej to miejsce, które stwarza ryzyko upadku i urazu. Pragnieniem kobiet jest remont łazienki i zamontowanie w niej otwieranej wanny i specjalnego siedziska. Każda pomoc finansowa przybliży je do stworzenia przestrzeni, w której będą mogły czuć się bezpiecznie. Środki prosimy przekazywać na adres siepomaga.pl Elżbieta i Małgorzata Pęciak. siepomaga.pl Elżbieta i Małgorzata Pęciak.
2: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Mam ochotę na safari.
3: Na safari to trochę daleko.
0: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
3: A ile można upolować?
0: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
3: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
2: Po reklamie. Dzień Polskiej Muzyki w Muzycznym Radiu.

0: i Powidło. Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 7646646. Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
1: Autopromocja.
2: Jeśli kochacie polskie piosenki, to dzisiaj w muzycznym radiu wieczorową porą słyszycie te najbardziej sławne i lubiane. Także zapraszamy serdecznie. Zanim jednak polska muzyka, dżemik 7576466465. Witamy, słuchamy. Kto dzisiaj pierwszy? Dobry wieczór, halo.
3: A witam, dobry wieczór. Adrian z tej strony. Udało mi się pierwszemu dzisiaj zadzwonić. Motocykle. Maćku, dalej, motocykle, motorowery szukam. Cały czas czegoś brakuje. Polskie, czeskie, niemieckie w różnym stanie. Simpson, Romet, Java, Junak oraz inne mnie interesują. Oraz części, silniki, koła, ramy i stare kaski typu orzech. A mój numer to 506.
2: Tak.
3: 193. I 720. Pozdrawiam muzyczne radio.
0: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
2: Dobry wieczór, witaj, jesteśmy razem, słuchamy.
4: Dobry wieczór, Bogusław z Linii Góry.
2: Proszę bardzo.
4: Mam do sprzedania 4 butle na wino, które były używane już też na wino. W bardzo niskiej cenie. Mój numer telefonu 69.
2: Tak.
4: 24. 63 224.
2: 224.
4: Pozdrawiam.
2: Dziękuję, trzymaj się.
0: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
2: Witamy, dobry wieczór. Halo, halo, proszę bardzo.
5: No, witam, Marek Zieleni Góry. Sprzedam Volkswagen Naturana 2.7 rok, 2 litry w dieslu, 140 koni. Oprócz tego Nissan Kanos 1.5 w dieslu i Alufelgi 17. Wszystko pod telefonem 692-100-358. Zdrówka życzę.
2: Najlepszego.
0: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
2: Witamy w dżemiku. Dobry wieczór, słucham. Halo.
6: Dobry wieczór, Darek Zianowicz z tej strony. A ja chętnie zamienię przyczepę kempingową z dokumentami na jakąś przyczepę dwuosiową, skrzyniową, może być bez dokumentów. I podaję numer telefonu 698.
2: Tak.
6: 394-444.
2: Dobra, dziękujemy, Darku.
0: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
2: Witamy, proszę bardzo. Halo, halo.
7: Witam, witam. Łukasz z Utry. Ja mam do sprzedania samochód. Jest to Ford S-Max 2010 rok. Diesel w dobrym stanie. Więcej pod numerem telefonu 695.
2: Tak.
7: 04-22-77. Pozdrawiam muzyczne, na razie.
2: Dziękuję, dziękuję. Witam, dobry wieczór, halo.
8: Dobry wieczór, chciałem kupić taką, zamienić dwie przyczepy za prasę Z224 polską przeciwwakum. I te przyczepy są jedna samoróbka, druga oryginalna z papierami T43 i pod numerem 727.
2: Tak.
8: 341. 960, dziękuję i pozdrawiam pana prowadzącego.
2: Dziękuję i witam, dobry wieczór, halo.
9: Dobry wieczór, Łukasz z okolic Nowogrodzka, się kłania. Mam dwa ule warszawskie do oddania i oprócz tego także mam stół taki sześciokątny po niemiecki z krzesłami do sprzedania. Więcej informacji pod numerem telefonu 533.
2: Tak.
9: 823. 473. Pozdrawiam, Maciej, całą muzykę.
2: Dziękuję, dziękuję za telefon. Polecamy się jak najbardziej. I mamy jeszcze dwa ogłoszenia SMS-owe. Do sprzedania tanio zapalniczki żarowe pod numer telefonu 669 631 761. Tanio zapalniczki żarowe do sprzedania pod numerem telefonu 669 631 761. Sprzątanie mieszkań, biur, apartamentów, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, sprzątanie po remoncie. Telefon 570 257 117. 570-257-117.
0: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
2: Po polsku, a jakże? Taki naturalny high. Mrozu. 14 minut po 20 muzyczne radio. Music News za chwileczkę. Podsumowanie dnia. No i festiwal hitów. Polecam.

zapowiedzieli właśnie nowy album. Płyta o tytule Radio Radio ukaże się 12 marca i będzie pierwszym studyjnym wydawnictwem tego duetu od 5 lat. Eurasure, którzy w tym roku obchodzą 40. rocznicę debiutu, oświadczyli, że Radio Radio będzie ich 20. albumem studyjnym. Na płycie znajdzie się 10 nowych utworów. Vince Clarke przyznał, że część nowych piosenek odzwierciedla wydarzenia z jego życia. Niektóre z tych piosenek są dość mocno związane z tym, co działo się w moim życiu, ale nie wszystkie. Nie musieliśmy się nad tym zastanawiać ani o tym rozmawiać, po prostu tak wyszło. Jednym z najważniejszych utworów na płycie jest piosenka Wings of Love, która trafiła już do rozgłośni radiowych. Andy Bell śpiewa w niej o miłości, samotności oraz wdzięczności wobec osób, które były ważne w jego życiu. Kiedy przez tak wiele lat piszesz piosenki z tą samą osobą, więź między wami robi się bardzo głęboka, mówi Andy. Ufasz jej całkowicie, a przy pisaniu piosenek pokazujesz swoją najbardziej osobistą stronę. Z czasem powstaje między wami coś naprawdę wyjątkowego. Kiedy przechodzisz z kimś przez coś traumatycznego, wasza relacja bardzo się zmienia. Pojawia się też zupełnie inny rodzaj szacunku do tej osoby. Vince pomógł mi przetrwać naprawdę trudne chwile, dlatego też chciałem być dla niego takim właśnie wsparciem. Myślę, że właśnie o tym jest nasza nowa płyta, dodał wokalista Eurasure. Pozostajemy przy temacie nowych wydawnictw. Premiera 10. albumu studyjnego Miley Cyrus już za nami. To przełomowe wydawnictwo nie tylko wzbogaca dyskografię artystki, ale przede wszystkim otwiera zupełnie nowy etap w jej karierze, naznaczony debiutem pod skrzydłami wytwórni Atlantic Records. Płyta pod nazwą Bass Persuades to nie tylko kolejny krążek w bogatym dorobku Miley, ale przede wszystkim manifestacja jej artystycznej ewolucji. Album będący następcą wydanej w 2025 roku płyty Something Beautiful zwiastuje nową erę, co artystka podkreśla również zmianą wizerunkową. Od teraz oficjalnie posługuje się wyłącznie swoim imieniem Miley, symbolizującym autentyczność i dojrzałość. Sama Miley nie kryje wzruszenia i ekscytacji związanej z nowym wydawnictwem. W emocjonalnym oświadczeniu skierowanym do fanów artystka wyznała: ten album powstał w mgnieniu oka, ale tak właśnie wygląda moje życie od dobrych 20 lat. Odkąd zaczęłam marzyć o roli, dzięki której Los Angeles stałoby się moim domem, nie miałam ani chwili wytchnienia. Ten album jest odzwierciedleniem wszystkich miejsc, które odwiedziłam po drodze oraz spokoju, jaki nastał, gdy zaczęłam nieco zwalniać tempo. Dziękuję wam za świętowanie tej premiery razem ze mną. To wyjątkowa płyta i czerpię ogromną radość z dzielenia się nią z wami, dodała artystka. Music News. I na koniec koncertówka. Po szybko wyprzedanym zeszłorocznym koncercie autor bestsellerowego albumu Don't Tell the Dog przyjeżdża ponownie do Polski. James Marriott, bo o nim mowa, wystąpi 7 maja w Warszawie. Brytyjski wokalista, kompozytor i twórca unikalnego brzmienia określanego mianem antipopu ogłasza swój koncert w Polsce. Wydarzenie odbędzie się w ramach europejskiej trasy koncertowej promującej jego trzeci album studyjny Warning Signs, którego premiera zaplanowana jest na 15 dzień stycznia. James Marriott w Polsce na koncercie w Warszawie 7 maja przyszłego roku. To jeszcze szybciutko łapcie kilka premier prosto z playlisty muzycznego radia. Sophie Tucker i One Republic z najnowszym singlem Tsunami, Taylor Swift z nową piosenką Patient Zero i Vixen z najnowszą propozycją pod nazwą Kamienie. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę. Wracamy do was niebawem. Do usłyszenia.

0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Podsumowanie dnia, Beata Nowicka.
2: Dobry wieczór, zapraszam na wędrówkę po regionie. Tym razem przyjrzymy się lokalnym inicjatywom i decyzjom, które bezpośrednio wpływają na otoczenie mieszkańców Dolnego Śląska. Zaczynamy od protestu w Wojciechowie przeciwko planowanemu składowisku odpadów w dawnym wyrobisku. Sprawdzimy też, jak mieszkańcy Jeleniej Góry mogą decydować o przyszłości swoich osiedli w ramach budżetu obywatelskiego. I na koniec odwiedzimy Świdnicę, gdzie 18-wieczne zabytkowe podziemia zyskają zupełnie nową, współczesną funkcję obronną.
0: Muzyczne radio.
2: Mieszkańcy Wojciechowa w gminie Lubomierz nie chcą w sąsiedztwie swoich domów składowiska odpadów. Obawiają się, że zmiana sposobu rekultywacji wyrobiska pokopalnianego nie pozostanie bez wpływu na życie okolicy i zagrażać będzie środowisku naturalnemu. Aby wyrazić swój sprzeciw, już w najbliższą sobotę organizują protest. Dla tych, którzy chcą w nim wziąć udział i przyjadą samochodami, przygotowywany jest parking przy remizie OSP, mówi Anna Skoneczna z Wojciechowa.
3: 3 października o godzinie 12 do godziny 14 będziemy protestować pod budynkiem żłobka w Wojciechowie. Nasz protest będzie dotyczył przeciwu wysypywania śmieci w ramach rekultywacji kopalni Wojciechów.
2: Mieszkańcy Wojciechowa domagają się zakazu przywozu odpadów i pozostawienia wyrobiska, w którym naturalnie zbiera się woda. Chcą, by w przyszłości wokół jeziora powstał teren rekreacyjny. Wizja stworzenia terenów rekreacyjnych w Wojciechowie to dowód na to, jak bardzo mieszkańcy chcą decydować o swojej najbliższej okolicy. Tymczasem w Jeleniej Górze takie narzędzie współdecydowania jest już na wyciągnięcie ręki. Trwa bowiem głosowanie na projekty jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego 2027. Mieszkańcy mogą wybierać spośród 22 propozycji o łącznej wartości ponad 8,5 miliona złotych. Natomiast do podziału są 4 600 tysięcy złotych. Dlatego warto wziąć udział w głosowaniu, bo o tym, które pomysły zostaną zrealizowane, decydują sami jeleniogórzanie. Są takie projekty, które od kilku lat mocno integrują społeczność lokalną, co podkreśla prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak.
4: Jest grupa takich mieszkańców, którzy co roku składają, na przykład chociażby wieża sołtysia. Praktycznie od kilku lat systematycznie są tam składane projekty i widać, jak to otoczenie się zmienia. I mam nadzieję, że w przeciągu 1-2 lat ta wieża będzie jeszcze całkiem inaczej wyglądała, bo na przykład z tego, co wiem, będzie jeszcze bardziej to otoczenie zadbane. Będziemy już z naszego budżetu doprowadzali energię elektryczną i miejsce, które przez wiele lat było zaniedbane, dzisiaj jest miejscem odwiedzanym przez wielu mieszkańców i turystów. Można wejść na tą wieżę, można podziwiać krajobraz i my nie musimy budować wież widokowych. Te wieże mamy i dzięki właśnie takim pasjonatom te wieże wracają z powrotem do społeczeństwa. Możemy z nich spokojnie korzystać.
2: A głos można oddać elektronicznie na stronie JBO lub osobiście w wyznaczonych placówkach na terenie miasta. W tym przypadku należy mieć dokument tożsamości i wypełnić papierową kartę. Głosowanie potrwa do 12 października do godziny 14. O ile w Jeleniej Górze mieszkańcy budują przyszłość miasta poprzez nowe projekty, o tyle w Świdnicy fundamentem dla nowoczesnych rozwiązań staje się historyczna przeszłość. Chodzi o pruskie podziemia pod placem Grunwaldzkim, które na wypadek wojny mają posłużyć jako bezpieczne schronienie. Na te potrzeby zaadaptowane zostaną 18-wieczne kazamaty z czasów dawnej twierdzy świdnickiej. Tematem zainteresował się Jacek Zych.
5: Tak, mowa o mogących pomieścić niemal 500 osób pod ziemiach pruskich wybudowanych w połowie XVIII wieku na Przedmurzu Witoszowskim. Miejsce, które przed wojną pełniło już funkcję schronu przeciwlotniczego, przez lata stało opuszczone, potem był tam lokal gastronomiczny. Ostatecznie podziemia wróciły pod zarząd miasta i dziś ponownie mają pełnić funkcje obronne.
6: Dokładnie tak, to jest początek remontu tych podziemnych pomieszczeń, które docelowo mają stać się pełnoprawnym schronem, wykorzystywanym zarówno w czasie pokoju, jak i w czasie wojny, ponieważ te pomieszczenia będą pełniły taką dwojaką funkcję. W pierwszej kolejności będą wykorzystywane do prowadzenia szkoleń i różnego rodzaju warsztatów, zajęć, a w czasie zagrożenia bądź wojny będzie to pełnoprawny schron dla ludzi.
5: Powiedział Mateusz Jadach z Biura Prasowego Świdnickiego Urzędu Miasta. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby schronu nie będzie prosta. Współczesne przepisy stawiają bardzo rygorystyczne wymagania dotyczące tego typu miejsc.
6: To oznacza, że muszą być 2 osobne wejścia, osobna wentylacja, która pozwoli dostarczać powietrze niezależnie od tego, co się dzieje na zewnątrz, jakie jest zagrożenie. Do tego będą u nas komory dekontaminacyjne, pozwalające wszystkim, którzy wchodzą na teren schronu, oczyścić się z różnych osadów. Osobne zasilanie, niezależnie od tego, co się dzieje na zewnątrz. Osobne dojście, jeżeli chodzi o wodę pitną. Tak samo sanitariaty, łóżka, żywność i zapasy tej żywności na 3 doby.
5: W pierwszym etapie podziemia pod placem grunwaldzkim zostaną dokładnie wysprzątane i oczyszczone. Zakres dalszych prac będzie zależał od tego, czy i ile pieniędzy Świdnica pozyska na te działania. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: To wszystko w tym wydaniu wiadomości. Beata Nowicka, dziękuję za uwagę. Na pierwszy piątkowy raport zapraszamy o 5:30. Do usłyszenia.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: startujemy.
1: A startujemy w najlepszym wydaniu, bo Kevin Rice rusza wam na spotkanie. Dance, dance, dance with me. Witamy na najlepszej playliście wieczorową porą.

Stop. Look into my eyes. Hold my hand. Dance with me.

Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Po reklamie. Festiwal hitów.

0: noty, które budzą i wbijają w parkiet, to Diego San Diego. Vamonos. Dennis Kenza, a później dla podbudowania wieczoru Energy 52. Kafe, kafe, kafe del Mar.
1: Festiwal hitów.

0: Ilekroć słyszę na G50, to moje drodze, żyć mi się chce, a tym bardziej remix był zacny, bo sam Paul Van Dyke wziął się za ten klasyk. A teraz już klasyczniej do przodu. Kalinda, Rytmo Dynamik, Muzyczne Radio.
1: Con una bomba provocante, con una bomba provocante, con una bomba provocante.

są takie kosmiczne wersje znanych numerów Disco Revenge. A nie wiem, czy słyszycie, ale być może niektórzy fachowcy rozpoznali Freemasons w wokalu. Ależ to brzmi. 3 minuty wiadomości, dobry moment na jeszcze jeden fajny numer. Słuchajcie się.

0: Muzyczne radio. Minęła godzina
1: 21.
0: Czas na wiadomości.
2: Prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach firm paliwowych. Plaża w Ustce znów otwarta, służby usunęły ropopochodną substancję. Rewolucja w światowym tenisie, nagrody dla kobiet wreszcie zrównają się z nagrodami dla mężczyzn. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę dotyczącą dodatkowych zysków firm paliwowych. Po podpisaniu przekaże ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Według niej koncerny paliwowe mają odprowadzać dodatkowy podatek w związku z tym, że bardzo wzbogaciły się na drożejącej ropie. Budżet się wzbogaci i dzięki temu będzie można opłacić program obniżek cen paliw, podobny do tego, który działał w wakacje. Nożownik z Jarosławia nadal nie usłyszy zarzutów. Biegli psychiatrzy potwierdzili, że jego stan nadal uniemożliwia przesłuchanie. W zeszły czwartek 31-letni mężczyzna zaatakował 5 osób. Jeden duchowny zmarł. Szczegóły Marcin Starzec.
3: Do prokuratury w Przemyślu wpłynęła druga w ciągu ostatniego tygodnia opinia o stanie Ihora M. Biegli stwierdzili w niej, że 31-latek wciąż ma objawy psychotyczne, mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Przemyślu.
4: Stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
3: Mężczyzna został już aresztowany na 3 miesiące, a karę odbywa w szpitalu psychiatrycznym na oddziale ze wzmocnionym zabezpieczeniem. Ocena biegłych na razie przekreśla szansę na przesłuchanie i ogłoszenie zarzutów, dlatego śledczy planują ponowienie procedury oceny stanu zdrowia mężczyzny. Kolejna taka opinia ma być gotowa w ciągu następnego tygodnia. Jeśli będzie pozytywna, to Ihor M. w końcu będzie mógł usłyszeć zarzuty, a te są gotowe od zeszłego piątku. To zabójstwo, usiłowanie zabójstwa i spowodowanie ciężkich obrażeń. Grozi za to dożywocie.
2: Jastrzębska Spółka Węglowa w tym roku zwolni ponad 4200 pracowników. Państwowy gigant przechodzi głęboką restrukturyzację. Grzegorz Kozioło.
5: Ograniczenie kosztów pracowniczych przy utrzymaniu i stabilizacji wydobycia oraz produkcji koksu jest jednym z założeń przedstawionego przez spółkę planu naprawczego. JSW prowadzi restrukturyzację w związku z zasygnalizowanym w ubiegłym roku ryzykiem utraty płynności. Minister energii Miłosz Motyka podkreśla, że JSW to absolutnie strategiczna spółka.
6: Jako rząd robimy wszystko, żeby tego wsparcia na tyle, na ile jest to prawnie możliwe, bo jesteśmy zobowiązani także prawem europejskim udzielać. Natomiast nie widzimy dzisiaj zagrożenia dla płynności spółki.
5: Grupa JSW miała w zeszłym roku ponad 6 miliardów złotych skonsolidowanej straty netto. W drugim kwartale bieżącego roku strata netto wyniosła ponad 400 milionów złotych wobec 600 milionów złotych straty w pierwszym kwartale 2026 roku.
2: Znowu można spacerować po plażach Ustki. Służby usunęły już substancję ropopochodną wyrzuconą przez morze. Ostatnio na piasku turyści znaleźli oleiste bąble, przez co plaże zamknięto. Ustka, Rowy i Poddąbie już działają. Jutro Urząd Morski udostępni pozostałe plaże w okolicy. Warszawa przekazała Ukrainie 5 autobusów Solaris. Trafiły one do miasta Drohobycz, leżącego na zachodzie kraju. To wspólna inicjatywa producenta autobusów oraz Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej. A poparł to prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Autobusy mają 18 lat, zostały już wycofane z kursów. Od przyszłego roku tenisistki i tenisiści będą zarabiać tyle samo we wszystkich wspólnych turniejach rangi 1000. Taką decyzję ogłosiła organizacja WTA. Podkreśla, że to przełom dla światowego tenisa. Równe nagrody pieniężne obejmą m.in. turnieje Wielkiego Szlema.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio. Festiwal hitów. To jest kolejny klasyk prosto z programu DMC.
1: Najwyższa półka, same gwiazdy. To powiem, trzy wielkie gwiazdy. Olivia Sebastianelli, Andy Rail. A wszystko to podlane sosem od Cosmic Gate. Everything po 21. Southfield za chwileczkę. Volvo Gardner, Lesset, Al Farben. Muzyczne radio z najlepszą nutą wieczorową porą. Festiwal hitów.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Po reklamie.
1: Festiwal hitów. To jest kolejny klasyk prosto z programu DMC.
2: A w roli głównej Polo & Fold, Firefly, Matt Gross.

Benek podmiksował California Dreaming, a teraz nowa wersja o Block and Cone, czyli uwaga, nadjeżdża Pump of the Jam.

0: Autopromocja.
1: Welcome back to the world of trance and progressive. Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie, w nowym miejscu, z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
2: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
1: State of Trance. State of Trance. Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu. Live from the studio in Amsterdam. This is a state of trance with Armin van Buuren.
0: Autopromocja.
1: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
3: 22.
1: Czas na wiadomości.
4: Prezydent podpisał ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Głośna sprawa zaorania drogi przez rolnika, sąd nie odda mu traktora. Powiemy też, ile powinien ważyć maksymalnie szkolny plecak. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Zażądał przy tym, by ceny paliw na stacjach zostały obniżone do konkretnego poziomu.
5: Obniżki na stacjach mają nastąpić od razu i powinny doprowadzić ceny paliw do poziomu obiecanego Polakom w kampanii wyborczej. Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana na obniżenie cen paliw. Nie za miesiąc, nie po następnej politycznej awanturze, nie za tydzień czy dwa. Paliwo ma być tańsze teraz.
4: Prezydent zapowiedział też, że zwróci się do Trybunału Konstytucyjnego o sprawdzenie ustawy w trybie następczym. Ustawa ma przynieść ponad 4 miliardy złotych wpływów, które rząd zamierza przeznaczyć na obniżenie cen paliw. Wracamy do głośnej sprawy zaorania traktorem świeżej drogi przez rolnika z Gliwic. Rolnik na razie nie odzyska swojego ciągnika, tak zdecydował sąd. Jak tłumaczy adwokat mężczyzny Adam Szewc, pan Józef musi najpierw udowodnić, że ciągnik jest mu potrzebny.
6: Musimy to udokumentować. Mówiąc krótko, że pan prowadzi czynne gospodarstwo i każdego dnia używa tego narzędzia do pracy.
4: Sąd uchylił natomiast rolnikowi dozór policji i zwrócił poręczenie majątkowe. Pan Józef usłyszał zarzut zniszczenia mienia, a straty wyceniono na blisko 200 tysięcy złotych. Nie projekt rządowy, a poselski jest nowy plan na próbę likwidacji funduszu kościelnego w Polsce. To jedna ze 100 przedwyborczych obietnic obecnej koalicji rządzącej. Projekt w tej sprawie chce złożyć Lewica, mówi minister szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek z Lewicy.
7: To jest podobna sprawa również, jeżeli chodzi o związki partnerskie. Lewica, gdyby miała większą reprezentację w parlamencie, większą reprezentację przez to w rządzie, pewne rzeczy mogłaby wprowadzać łatwiej. To jest rząd koalicyjny, trudny układ, są również siły konserwatywne w tym rządzie i namawiam naszych wyborców do głosowania na Lewicę po to, żebyśmy ten program realizowali w większym zakresie niż się dała w tej koalicji.
4: Fundusz kościelny to niecałe 300 milionów złotych z budżetu państwa przeznaczanych na składki ubezpieczeniowe dla duchownych. Ten Mercedes pamięta czasy przedwojennej Warszawy, ale to współczesna okazała się dla niego pechowa. Zabytkowy 170V z 1938 roku został rozbity w kolizji na ulicy Wspólnej. Mercedes uderzył w tył innego pojazdu, którego kierująca wcześniej zahamowała. Zabytkowego Mercedesa czeka kolejna renowacja. Za ciężkie i źle dopasowane plecaki to problem wielu polskich uczniów. Efekt: coraz częściej dzieci skarżą się na bóle pleców, mają wady postawy. Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej Paulina Olszewska podkreśla, że nie tylko podręczniki są winne. Warto od czasu do czasu sprawdzić zawartość plecaka dziecka. Jak mówi, uczniowie często noszą w nich wiele niepotrzebnych rzeczy.
8: Są to zabawki w dużej mierze, albumy z kartami, które ważą naprawdę bardzo dużo. Natomiast oni wykorzystują czas podczas przerwy, czy będąc w świetlicy, na zabawę i dlatego przynoszą te rzeczy ze sobą, mimo że w świetlicy też zabawki są.
4: Normy głównego inspektora sanitarnego są jasne. Plecak razem z zawartością nie powinien ważyć więcej niż 10-15% wagi dziecka.
1: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: No, Sissy Cash no, wystrzeliła tym numerem dawno, dawno temu. No i dzisiaj jakoś tak przyjemnie słucha, prawda? 10 minut po 22, 1 października, Muzyczne Radio. No przypomnę, że po raz 8 będziemy świętować i świętujemy dzisiaj Muzycznym Radio. Dzień Polskiej Muzyki, kampania społeczna, która promuje polską muzykę. Zwiększamy ilość utworów polskich, także dzisiaj w strefie. Umawiamy się na takie granie. Dwie piosenki zagraniczne i jedna z takim fajnym dżingielkiem.
1: 1 października, Dzień Polskiej Muzyki w Muzycznym Radiu.
0: Także i propozycje powinny być nieco inne, bardzo proszę, podsyłajcie. Mniej tych zagranicznych, a bardziej tych, które można zaśpiewać. Tak.

Dawno nie słyszałem tego utworu. No to dobrze, teraz coś dla Piotra. Czeka na Jazus Situation. Mam tutaj taki fajny US Mix. Prawie 5 minut.

to strefa to muzyczna. Niech ta piosenka sobie leci w świat, daleko do Kanady. Tam jest Paweł. Paweł D., który słucha teraz nas. Taka specjalna wersja.

0: Klasyczne radio. Strefa 79.
1: A teraz facet, który jest symbolem strefy 79 i dwa lata temu mogliśmy podać mu dłoń. Czasem sobie fotkę, kto chciał, mógł posłuchać go na żywo. Sylwestrowa noc w Wielkiej Górze. Ubiegła. W ubiegłym roku. Później był już Mr. Prezydent. False Cry, Fancy.

0: 3 października. Dzień Polskiej Muzyki w Muzycznym Radiu.
1: Cześć, parałem, latałem po polskich piosenkach, słuchajcie. I tak 2001 sobie pomyślałem, wyłapiemy. Czy zrozumiesz to? Rysowa.

0: Klasyczne radio. Strefa 79.
1: Bardzo fajna, słuchajcie, teraz taki fajny zespół, no. No to lecimy. Fantastic, wyraźnili się moi z takim fajnym, radosnym brzmieniem. Pamiętacie? Dynamiczne utwory. Mama told me. Mamy też Costa Blanca, ale tutaj Maria ma pas. To jest zapomniany. Rok 82. Bardzo krótko grali, tylko chyba 2 lub 3 lata. Ale 3 numery, o których wspomniałem wcześniej, zawłaszczyły sobie parkiety i to ostro. Eurodicho w takim 100% wydaniu.

0: Dzień polskiej muzyki w muzycznym radiu.
1: No to już powolutku nas goni czas marzeń, a w czasie marzeń zagramy takie wielkie killery. Autobiografia, Nie płacz Ewka. Same klasyki gatunku. Idealne do strefy. Wszystko, czego dziś chcemy, to dobrej muzyki. Izabeli Trojanowskiej.

Jeśli chcesz, kochanka, zrobię wszystko, co na myśli masz. A jeśli winną miłość zechcesz grać, zakryję maską twarz. Jeśli chcesz partnera, weź mą dłoń. Jeśli chcesz, bym przyjął gniewny cios.

Jeśli chcesz boksera, wtedy ja na każdy wejdę ring. A jeśli chcesz lekarza, zbadam ciała twego każdą część. Jeśli chcesz szoferę, oto wóz. A może zechcesz w pole

A jeśli podczas drogi sen cię zmoży, za kółkiem zmienię cię. Lub jeśli na ulicy chcesz zarobić, ja w cień usunę się. Jeśli chcesz, bym ojcem dziecka był, albo szedł przy tobie kilka chwil przez środek wydłuż.

0: Zamykam, lecz do utraty tchu. Palce wbijam w twe serce, pościel wstrzępy rwę. Błagam cię, I'm your man. Jestem twój,
1: dziewczynko.
0: Jestem twój, twój, twój.

Muzyczne radio.